0: wszystkie pieniądze zostaną przeznaczone na leczenie Klaudii, bo na pewno będzie ono bardzo długie i bardzo trudne i kosztowne.
1: Rodzina będzie musiała zapłacić za leczenie w 3 chińskich szpitalach. Dokładna kwota nie jest jeszcze znana. Oświadczenia majątkowe najważniejszych polityków w kraju zostały opublikowane. Marcin Friedrich przeanalizował oświadczenie premiera.
2: Donald Tusk najwyraźniej miał w ubiegłym roku trochę wydatków, bo jego oszczędności zmniejszyły się o jakieś 170 tysięcy złotych. Ma więc teraz blisko 50 tysięcy złotych i ponad 280 tysięcy euro na rachunkach bankowych. Na jego konto wpłynęło też w ubiegłym roku prawie 74 tysiące euro emerytury z Komisji Europejskiej i prawie 145 tysięcy złotych emerytury z ZUS-u. Do tego pensja premiera blisko 300 tysięcy i dieta poselska ponad 47 tysięcy złotych. Tylko w złotówkach daje więc to około 40 tysięcy złotych miesięcznie. Marcin Friedrich, Radio Z.
1: Jedyną cenną rzeczą, którą premier wykazał w oświadczeniu, jest zegarek na rękę o wartości ponad 10 tysięcy złotych. Nowy projekt o blokowaniu nielegalnych treści w internecie uwzględnia uwagi prezydenta. Karol Nawrocki zawetował poprzednią ustawę w tej sprawie, bo uznał, że daje urzędnikom państwowym uprawnienia cenzorskie i zagraża wolności słowa w internecie. Dlatego nowy projekt zakłada, że o blokowaniu treści będą decydować nie urzędnicy państwowi, tylko sąd, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
3: Platformy, mając wyroki sądów w ręku, po prostu te wyroki wykonują, co prowadzi do tego, że nie potrzebujemy z każdą konkretną sprawą iść do sądu, tylko ta linia orzecznicza jest wypracowana.
1: Projekt zakłada blokowanie treści dotyczących na przykład handlu ludźmi, gróźb karalnych czy dziecięcej pornografii. Związkowcy z Solidarności zamierzają ubić złoty interes w miejscu, gdzie rozpoczęły się wydarzenia sierpnia 80. Do Urzędu Miasta w Gdańsku złożyli wniosek o postawienie hotelu. Ma stanąć dokładnie pomiędzy salą BHP a historyczną bramą stoczni. Konserwator zabytków, który wszystkie inne tego typu projekty blokował, wydał zgodę pod koniec rządów PiS. Solidarność kupiła działkę kilka lat temu od dewelopera, mówi Radiu Z wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak.
4: Mieliśmy przekonanie, że będzie ona wykorzystywana raczej do jakiejś wystawy dodatkowej przestrzeni, która wokół sali BHP będzie budowała narrację. Dzisiaj się okazuje, że tak naprawdę chodzi o przepływ finansowy.
1: Jak opisuje Gazeta Wyborcza, gdy działka była w rękach dewelopera, konserwator zabytków zgodził się jedynie na stworzenie na niej parku. Kiedy Solidarność poprosiła go o zgodę na hotel, wystarczyło mu na pozytywną decyzję zaledwie 15 dni. Bez bujek, wyzwisk, alkoholu i rac. Policja wspólnie z piłkarskimi klubami z Małopolski odwiedza szkoły i uczy, jak kibicować zgodnie z prawem. To akcja unikatowa w skali kraju. W Krakowie połączyła podzielony świat futbolu.
5: Niesamowita sprawa. Wspólne barwy nosić na jednym boisku.
6: Jesteśmy najstarszy klubu w Polsce, Buraczolak. Wiceprezesem Krakowi. My mamy naszą wartości. Trzeba pokazać.
7: Włączyliśmy się tą akcję, bo jest to bardzo fajna inicjatywa. Florentyna Kulik, Wisła Kraków S.A. To taka pierwsza inicjatywa w Polsce tak naprawdę, która zrzesza wszystkie kluby w Małopolsce na szczeblu centralnym.
5: Myślę, że taka akcja może przynieść właśnie dobre skutki.
8: No oczywiście jakoś od razu się nie stanie, ale mi się wydaje, że jakbyśmy dali temu czasu, jakieś nawet kilka lat, to nowe pokolenie może wejść na te stadiony i pokazać swoją kulturę.
1: Do tej pory policjanci odwiedzili 8 szkół średnich. Po wakacjach ruszą też do podstawówek. Będą im towarzyszyć krakowscy piłkarze.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Dobra książka na noc.
1: Przemysław Piotrowski. Piętno. Mężczyzna z ciężarówki dostał 2 lata odsiadki, bo choć w tamtych czasach nikt nie słyszał o takim urządzeniu jak tachograf, oczywiste było, że facet zasnął za kierownicą i zjechał na pobocze. Następnie wpadł w poślizg i stracił panowanie nad pojazdem. Ale to już nie miało wpływu na dalszy los Krzysia, który, zanim kierowca, morderca jego rodziny usłyszał wyrok, sam został skazany. Dosłownie i w przenośni. Nie miał babci ani dziadków, a jedyny wujek, górnik z Lubina i zdegenerowany alkoholik, stwierdził, że prędzej wielbłąd przez ucho igielne przejdzie, niż on bachora nadętej siostrzyczki przygarnie. Krzyś nie był tego świadom. Podobnie, gdy patrzył w mocno umalowane oczy podstarzałej urzędniczki, która beznamiętnie ogłaszając decyzję o umieszczeniu go w placówce opiekuńczo-wychowawczej Hieronimek Zielonogórskich, żuła gumę i paliła papierosa. Szybko okazało się, że nowy dom z prawdziwym domem nie ma wiele wspólnego, o czym mały Krzyś przekonał się już pierwszego dnia. Na własnej skórze posmakował gniewu siostry Gwidony, tuż po tym, jak podczas zmiany pieluchy zrobił kupę na jej rękę. Jego paniczny lament nie pomógł i nie pomagał przez następny rok, do czasu, gdy zaczął zdawać sobie sprawę z otaczającego go świata. Był pojętnym chłopcem i szybko zrozumiał, że w sierocińcu płaczem wskóra niewiele, a co najwyżej narobi sobie dodatkowych kłopotów. Dlatego już w wieku 3 lat wiedział, że najlepszymi sposobami na przetrwanie są pokorna modlitwa i całkowite posłuszeństwo wobec sióstr zakonnych. Czasem uśmiechnięta buzia potrafiła dodatkowo zaskarbić sobie życzliwość odwiedzających placówkę księży, co zwykle skutkowało słodkim poczęstunkiem w postaci cukierka lub kawałka czekolady. Mijały lata, a mały Krzyś rósł jak na drożdżach. W wieku 8 lat był wyższy od rówieśników o głowę i siostra Gwidona uznała, że przyszedł czas na inicjację. Krzyś nie oponował. Nawet się ucieszył, bo bardzo pragnął miłości i bliskości. Do tej pory nie zaznał tych uczuć, nie licząc sporadycznych gestów księży po strzeleniu gola lub wygranej w biegu w workach. Czasem któryś zmierzwił mu czuprynę, inny przybił piątkę albo przytulił do brzuszka. Ale Krzyś chciał więcej, więc do pokoju poszedł podekscytowany jak nigdy wcześniej. Wrócił z bagażem ambiwalentnych uczuć oraz świadomością, że siusiak nie służy tylko do siusiania, a pupa nie tylko do robienia kupy. Jego wyobrażenia o fajnych księżach runęły jak domek z kart. Zwłaszcza gdy pewnego dnia został zaprowadzony do pokoju księdza Wilczka. Po minach kolegów spodziewał się, że nie będzie przyjemnie, ale to, czego zaznał, złamało go na zawsze. Krzyś dorastał i wkrótce zmienił się w Krzysztofa. W tym czasie nauczył się, jak przetrwać. Lawirował, manipulował, robił wszystko, co musiał. Stał się brutalny i bezwzględny, a ból i frustracje wywołane przez regularne gwałty odreagowywał na młodszych wychowankach. Jego potencjał dostrzegła siostra Gwidona, która była zmęczona i rozczarowana brakiem dyscypliny u dorastających dzieciaków oraz coraz trudniejszym utrzymywaniem w tajemnicy tego, co działo się za murami sierocińca. Dlatego nieoficjalnie mianowała go swoją prawą ręką w kwestii rygoru, zwłaszcza podczas jej nieobecności. Krzysztof znalazł sposób na przetrwanie, ale szybko się zorientował, że karanie nieposłusznych kolegów sprawia mu niekłamaną przyjemność. Podczas ostatnich lat regularnego molestowania jego organizm wypracował jedyną możliwą reakcję obronną. Poddał się. Pogodził z okrutnym losem, a w pewnym momencie zaczął nawet czerpać lubieżną przyjemność. Z tą różnicą, że tym razem to nie on był gwałcony. To on gwałcił. I to uczucie, świadomość pełnej władzy i kontroli nad drugim mężczyzną sprawiało, że czuł się jak sam Bóg. Po opuszczeniu placówki pojechał nad morze, gdzie przez 2 lata imał się różnych zajęć. Sprzedawał lody, miód i jagodzianki. Próbował sił jako ratownik. Najwięcej zarabiał jednak jako chłopak do towarzystwa. W tym czasie poznał wielu mężczyzn, którzy uświadomili mu, że znalazł się na samym dole drabiny społecznej. Że został męską prostytutką. Dosadniej mówiąc, zwykłą podłą kurwą. Krzysztof wpadł w depresję i mało brakowało, a po jednym z hotelowych spotkań popełniłby samobójstwo. Uratował go klient, który po wyjściu spod prysznica zauważył przy kaloryferze nieruchomego chłopaka z zaciśniętymi pończochami na szyi. Bogusław Urban był starym prokuratorem, a do tego znanym i na Pomorzu bardzo szanowanym. Niestety był też człowiekiem bardzo nieszczęśliwym, bo chociaż miał żonę i spłodził syna, którego w przeciwieństwie do żony kochał ponad życie, był gejem. Z trudem nosił ten ciężar, ale przyzwyczaił się do ciągłego okłamywania rodziny i sporadycznych wyjazdów w delegacje, podczas których mógł w tajemnicy posmakować od czasu do czasu prawdziwej miłości. Niestety pół roku przed spotkaniem z Krzysztofem w życiu Bogusława wydarzyła się tragedia. Jego ukochany syn w wieku lat 21 wybrał się na spacer po plaży w Międzyzdrojach, a nad ranem, tuż przy molu, morze wyrzuciło na brzeg jego zwłoki. Świat Bogusława runął. Podobnie wszystkie marzenia o tym, że Mateusz, świetnie zapowiadający się prawnik, kiedyś pójdzie w jego ślady. Samobójstwo żony, która przedawkowała lekarstwa krótko po śmierci syna, nie wzbudziło w nim już takich emocji. Bogusław nie musiał już przynajmniej udawać. Kiedy ujrzał umierającego chłopaka, który przecież mógłby być jego synem, coś w nim drgnęło. Poluzował pończochy i spojrzał na niego ojcowskim wzrokiem. Zupełnie jakby kilkadziesiąt minut wcześniej wcale nie wypełnił jego gardła, a następnie odbytu własną spermą. Ocucił go, przeprosił i gdy jedli śniadanie, zaproponował mu, że zapłaci za cały tydzień z góry. Po tygodniu mieszkali już razem w Szczecinie, a Bogusław nie płacił młodemu podopiecznemu za seks. Postawił sobie za punkt honoru, że zrobi wszystko, by Krzysztof wyszedł na ludzi i nigdy więcej nie musiał robić laski ani dawać dupy takim starym, żałosnym pierdzielom jak on sam. Szybko się okazało, że Krzysztof miał niezwykle przenikliwy umysł i wręcz wybitne predyspozycje do tego, aby zostać znakomitym prokuratorem. Jego kariera rozwinęła się błyskawicznie, choć na początku była mocno wspierana przez znanego i szanowanego w świadku patrona, to jednak już 6 lat później Krzysztof trafił na staż, a następnie poprowadził pierwszą sprawę. Niestety po kolejnych 6 miesiącach Bogusław zmarł na wylew, a Krzysztof, w związku z tym, że nie łączyły ich żadne koligacje rodzinne, nie otrzymał w spadku ani grosza, wyłączywszy mieszkanie na Niebuszewie, które Bogusław kupił mu w ramach prezentu za zdanie egzaminu na aplikację.
0: To był fragment powieści Przemysława Piotrowskiego Piętno. Kolejny odcinek już za chwilę.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Przemysław Piotrowski. Piętno. Krzysztof bardzo przeżył śmierć swojego patrona, a bez jego protekcji trudno mu było rozpychać się łokciami w zamkniętej społeczności prawników. Krążące w kuluarach plotki o łączących ich dziwnych relacjach również nie pomagały, w związku z czym Krzysztof postanowił opuścić Szczecin. A że pierwszy wakat znalazł się akurat w mieście, w którym się urodził, wyruszył do Zielonej Góry. Wcześniej zmieniwszy nazwisko, rozpoczął pracę w prokuraturze rejonowej, a następnie okręgowej. Znalazł sobie partnerkę, bo za wszelką cenę chciał żyć normalnie. Pani adwokat o imieniu Ilona była wysoką brunetką chodzącą w jasnych żakietach i spiętych włosach, które rozpuszczała tylko wieczorami. Większość facetów całowałoby ją po nogach tylko za to, że zechciała na nich spojrzeć. Ale Krzysztof nie potrafił zmusić się do tego, aby pożądać jej tak, jakby tego oczekiwała. A ponieważ dodatkowo zaczęła rozpytywać o jego przeszłość i następnie w niej grzebać, pewnego dnia powiedział jej, żeby się wyprowadziła. Tak skończył się jego jedyny związek z osobą płci przeciwnej, a Krzysztof, zdegustowany i rozczarowany samym sobą, rzucił się w wir pracy. Nie szukał partnera. Zaspokajał się podczas licznych wyjazdów zagranicznych, z których najbardziej upodobał sobie Tajlandię i Filipiny. Tam mógł puszczać wodze fantazji bez obaw, że tajemnica wyjdzie na jaw. W pracy Krzysztof był niezwykle skuteczny. Zdolności i predyspozycje poparł wykutym przez lata gehenny charakterem, dzięki czemu jego potencjał szybko dostrzegł inspektor Romuald Czarnecki. Etyka pracy, silna osobowość i umiejętność logicznego myślenia sprawiły, że pomimo sporych różnic stworzyli świetny team i razem prowadzili najtrudniejsze i najbardziej zagmatwane sprawy w zachodniej Polsce. Nie liczył, ile z nich rozwiązali wspólnie, ale przynajmniej kilkadziesiąt. Rozumieli się doskonale, bo Czarnecki nigdy nie wnikał w życie prywatne Krzysztofa i vice versa. Razem pracowali, ale po robocie nawet do siebie nie dzwonili. Układ wydawałoby się idealny. Do czasu. Do czasu, gdy Krzysztof Nowak, aka Igor Brudny, nie wparował do gabinetu i nie zaczął węszyć wokół śledztwa. Prokurator poznał go od razu. Spodziewał się go, ale nawet nie przeszło mu przez myśl, że pojawi się w roli komisarza stołecznej policji. Wiedział, że jest bratem Trochana, którego poznał już 4 lata temu, krótko po tym, jak doktor zaczął odnosić pierwsze sukcesy na polu podologii. Nawet zaaranżował spotkanie przy kawie, aby upewnić się, że to nie ten sam chłopak, którego katował w przeszłości i tak szczerze nienawidził. Kiedy Lis był już w połowie drogi do celu, w jego błyszczącym Audi S5 zabrzmiał sygnał telefonu ustawionego na tryb głośno mówiący. Dzwonił Czarnecki. Prokurator przez moment zastanawiał się, czy odebrać. Po ostatniej rozmowie z inspektorem wpadł w panikę. Wiedział, że stary zwęszył trop, a był cholernie dobrym psem. Cześć, Romek. Lis uznał, że gdyby nie odebrał, tylko pogorszyłby swoją sytuację. Cześć, Krzysztof. Dzwonię, aby cię przeprosić. Nie powinienem cię tak zaatakować. To ja przepraszam. Jak zwykle mnie poniosło. Tak naprawdę Lis nie wiedział, co odpowiedzieć, więc powiedział to, co zawsze, gdy się pokłócili. Owszem, oficjalne przeprosiny jak najbardziej pasowały do eleganckiego stylu Romualda Czarneckiego. Ale tak naprawdę Lis jeszcze nigdy nie słyszał, aby inspektor kogokolwiek przepraszał. Z prostej przyczyny. Nigdy nie musiał tego robić. Mamy nowy, mocny trop. Gdzie jesteś? W domu. Skłamał, choć przygotował się na taką ewentualność. Służbowy smartfon zostawił w salonie i poprzez specjalną aplikację przekierował rozmowę na zakupiony aparat na kartę. Dzisiejsza technika pozwalała z łatwością oszukać najnowocześniejsze systemy telekomunikacji. Oczywiście pod warunkiem, że urządzenia, z których korzystał, nie wpadłyby w ręce specjalistów. W skrócie, gdyby technik sprawdził logowania jego telefonu, żeby go namierzyć, uznałby, że jego właściciel odebrał rozmowę w domu. To zbieraj się z powrotem. Organizuję spotkanie zespołu na 23. Obecność obowiązkowa. To już za niecałą godzinę. Zdążysz? Tak, będę. Na razie, Krzysztof. Gdy tylko Czarnecki się rozłączył, Lis zaklął jak szewc i kilkakrotnie grzmotnął dłońmi w kierownicę. W końcu złapał ją mocno i wcisnął hamulec. Opony zapiszczały, a samochód przywarł do jezdni, jakby ktoś posmarował ją klejem. Do celu miał jeszcze tylko 3 kilometry. Przetarł drżącą dłonią spoconą twarz i utkwił spojrzenie gdzieś w oddali. W świetle reflektorów bezlistne konary posadzonych wzdłuż drogi drzew zdawały się wyciągać po niego szponiaste gałęzie. Zamknął oczy. Przez natłok myśli miał wrażenie, że głowa zaraz mu eksploduje. Jeszcze przez chwilę próbował analizować możliwe posunięcia i wybrać najlepsze, ale z każdą mijającą sekundą uświadamiał sobie, że tym razem zabrnął za daleko. Nie było już dobrego wyjścia. Albo on, albo oni. Czarnecki już wiedział i robił wszystko, aby go powstrzymać.

0: cię tak przeraża? Wypaliła znienacka Zawadzka. Co? Brudny był wyraźnie zaskoczony. Widzę, że nie jesteś sobą. Ja rozumiem, że ma Oksanę i... To nie ten prokurator. Nie wiem, nie potrafię tego wyjaśnić, ale wiem, że to nie on. Może z nim współpracuje, ale jakoś to zaplanowali wspólnie. Ale tam nie czeka na mnie Kwiczoł. Masz na myśli Lisa? Dla mnie zawsze będzie Kwiczołem. Nie obraź się, ale po tym, co mówiłeś, jak on cię tak katował, to może... Kilka razy dostałem od niego solidny wpierdol, ale ten gnojek był zwykłym tchórzem. Nie bałem się go ani trochę. Może trudno w to uwierzyć, ale zawsze miałem wrażenie, że to on boi się mnie. Bo zabiłeś tego księdza. Bo miałem odwagę postawić się temu całemu choremu systemowi. A on nie. Jak wszyscy inni, którzy chodzili na smyczy Gwidony. Robili wszystko, co im kazała, aby tylko przetrwać. Uniknąć lania czy innej bolesnej kary. Ale kogoś się boisz, Igor. Znam cię nie od dziś i widzę to w twoich oczach. Ty wiesz, kim jest morderca? To ktoś z twojej przeszłości?
1: Nie wiem, ale...
0: Brudny rzucił Zawadzkiej niepewne spojrzenie. Ale?
1: Nieważne.
0: Nieważne? No nieważne, to głupota, nie ma o czym gadać. Igor, nie traktuj mnie jak idiotki. Wiesz, że w takiej sytuacji najdrobniejszy szczegół może mieć ogromne znaczenie. Tu nic nie jest nieważne. Zwłaszcza, jeśli ta głupota budzi w tobie takie przerażenie. Żadne przerażenie, odpuść. Igor! Zawadzka nie miała zamiaru rezygnować. A jeśli na coś się uparła, oczywiste było, że w końcu dopnie swego i wyciągnie z delikwenta absolutnie wszystko. Brudny trochę mocniej zacisnął palce na kierownicy. W pewnym momencie bez ostrzeżenia skręcił w leśną ścieżkę i zatrzymał się. Zgasił silnik i reflektory. Odetchnął głęboko. Zawsze tak robił, gdy bił się z myślami. W końcu przełknął ślinę i spojrzał na nią dokładnie w taki sam sposób, jak przed 3 laty, gdy opowiedział jej o traumie z dzieciństwa. Jest coś, czego nie potrafię wytłumaczyć. Zaczął i z powrotem wbił wzrok w przednią szybę. Nigdy nikomu tego nie mówiłem. Wiedziały o tym tylko siostry, które się mną opiekowały, gdy miałem 3-4 lata, w tym Gwidona. Brudny spojrzał na zegarek. Do deadline'u mieli jeszcze ponad godzinę. Nie musiał się śpieszyć. Wyciągnął paczkę papierosów, poczęstował przyjaciółkę i oba przypalił. Kiedyś miewałem sny. Albo inaczej, to nie były sny, ale koszmary. Nie różniły się od siebie jakoś specjalnie i sprowadzały się do tego, że widywałem w nich rozmazane twarze. Trochę przypominały ludzkie cienie, ale było w nich coś tak mrocznego, upiornego i po prostu złego, że gdy o nich opowiadałem, to nawet hieronimki robiły znak krzyża. Pamiętam też, że te senne istoty, bo nie wiem, jak je inaczej nazwać, wydawały przy tym okropne odgłosy, jakby w połowie zwierzęce, jak, no, cholera, nie wiem, jak z jakiegoś innego wymiaru. Zbliżały się do mnie, wąchały, lizały, dotykały. Nie mogłem przez to spać i wiecznie sprawiałem z tego powodu problemy. A Gwidona nie lubiła problemów. I kiedyś... To naprawdę idiotyczne. Na pewno chcesz tego słuchać? Zawadzka nic nie odpowiedziała, ale oboje rozumieli się bez słów. Brak reakcji oznaczał, że ma kontynuować. No jak chcesz. Brudny otworzył szerzej okno. A więc, gdy moje problemy dotarły do biskupa Alberta... Ten poprosił mnie, abym narysował te nawiedzające mnie istoty. Gdy to zrobiłem, to ten zabobonny palant, zresztą już o tym wiesz, bo stary ci powiedział, odprawił na mnie egzorcyzmy. Naprawdę myślał, że jestem opętany. Wiesz, dla 4-letniego dziecka to była trauma. I nie dość, że egzorcyzmy nie pomogły, to koszmary stały się jeszcze częstsze, jakby bardziej realne. No prawie nie mogłem spać. Budziłem się z krzyżem.

0: Przez co Gwidona zamykała mnie w izolatce, bo inne dzieciaki nie mogły przeze mnie spać. A ja śniłem te koszmary. Ponure cienie nachodziły mnie prawie każdej nocy. Ale był taki jeden, który wyróżniał się najbardziej. Wyglądał jak... Kojarzysz ten obraz? Krzyk? Chyba Munka. Dobrze mówię? Zawadzka kiwnęła głową. On tak wyglądał i wiecznie się darł. Ten jego wrzask, jakby jakieś zawodzenie czy skowyt, nie pozwalał mi spać. Był strasznie przenikliwy i taki realny. Cholernie realny.
1: To był fragment powieści Przemysława Piotrowskiego Piętno. Kolejny odcinek już w poniedziałek po drugiej.

0: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxi Gramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
2: Trzecia. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Izba Reprezentantów przegłosowała projekt ustawy o sankcjach na Rosję i wsparciu dla Ukrainy. Część dotycząca sankcji zobowiązuje prezydenta do nałożenia dodatkowych restrykcji na rosyjskie instytucje finansowe, wszystkie firmy sektora energetycznego i wydobywczego, koncern Rosatom oraz podmioty ułatwiające dostawy broni z Korei Północnej. Projekt przewiduje też odcięcie objętych sankcjami banków od systemu SWIFT, podniesienie ceł na rosyjskie towary do minimum 500%, 100% podatek od dochodów z zamrożonych aktywów Rosji i Białorusi oraz zakaz importu produktów z rafinerii przerabiających rosyjską ropę. Dokument mówi też o udzieleniu do 8 miliardów dolarów pożyczek dla Ukrainy i sojuszników USA na zakup amerykańskiej broni. Do przyjęcia prawa potrzebne jest wciąż przegłosowanie przez Senat, gdzie los projektu jest niepewny. Biały Dom dotąd konsekwencje blokował działania kongresu w sprawie nakładania nowych sankcji na Rosję. Polski IPN dostał potwierdzenie, że Ministerstwo Kultury Ukrainy wydało zgodę na przeprowadzenie ekshumacji w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Wołyniu. 30 sierpnia 1943 roku mieszkańcy tych miejscowości padli ofiarą akcji pacyfikacyjnej UPA. Zginęło ponad 1000 Polaków. Przeprowadzono 3 fazy prac ekshumacyjnych. Wciąż nie odnaleziono 350 ofiar zbrodni popełnionych przez ukraińskich nacjonalistów. Prokuratura chce zwolnić z tajemnicy zawodowej notariusza, który brał udział w przekazaniu mieszkania Jerzego Rzet małżeństwu Nawrockich. Śledztwo prowadzone w sprawie gdańskiej kawalerki, która była na ustach całej Polski rok temu podczas kampanii wyborczej, nadal się toczy. Podobnie jak to dotyczące korzystania przez Karola Nawrockiego z apartamentów w Muzeum II Wojny Światowej. I tu też jest nowy ruch prokuratury. O szczegółach Maciej Bąk.
3: Prokuratura już od pół roku wie, że kluczowy świadek, czyli Jerzy Rzet, nie może zostać przesłuchany z uwagi na jego zły stan zdrowia. Dlatego śledczy próbują ustalić okoliczności przekazania kawalerki inaczej, przesłuchując obecnego przy transakcji notariusza. Do tego jednak potrzeba decyzji sądu o zwolnieniu go z tajemnicy notarialnej. Wniosek w tej sprawie właśnie powstaje. Z kolei już drugi raz gdańscy prokuratorzy wysłali do Pałacu Prezydenckiego pismo z wezwaniem Nawrockiego na świadka w sprawie apartamentów w muzeum. Na pierwsze nie było żadnej odpowiedzi. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
2: W sprawie kawalerki prokuratura przesłuchała do tej pory blisko 40 świadków. Jarosław Kaczyński jednak stanie przed sądem za słowa o Krzysztofie Brejzie. Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił wcześniejszą decyzję o umorzeniu sprawy i nakazał ponowny proces. Chodzi o prywatny akt oskarżenia europosła Koalicji Obywatelskiej, którego prezes PiS oskarżył na Komisji do Spraw Pegasusa o odrażające przestępstwa. W styczniu sąd uznał, że Kaczyński mijał się z prawdą, ale sprawę umorzył z powodu niskiej szkodliwości czynu. Po sobotnim kataklizmie do poszkodowanych mieszkańców Balcarzowic na Opolszczyźnie trafiła pierwsza pomoc. Rządowe zasiłki na najpilniejsze potrzeby – 8 tysięcy złotych. Rodziny będą też mogły liczyć na pomoc w odbudowie do 200 tysięcy złotych, w zależności od stopnia uszkodzenia domu. Żywioł w sobotnie popołudnie zniszczył 18 budynków. Do kilku z nich mieszkańcy nie mogą wrócić, jak pani Karina z rodziną, z którą rozmawiała reporterka Radia Z.
4: Dosłownie sekundę. Strop jest przesunięty wszystkie pokoje są popękane i wszystko się przesunęło.
5: Na jaką pomoc liczycie?
4: Nie wiem, no pani wojewoda obiecała, że jakieś pieniążki będą. Ja mam dom ubezpieczony.
6: Wiadomo, że staje kwestia związana z indywidualnym ubezpieczeniem domów. To, że stała się tragedia, to chyba każdy widzi. Mam nadzieję, że takie same podejście jak nasze, bardzo profesjonalne i takie empatyczne, będzie również ze strony ubezpieczalni.
2: Apeluje do ubezpieczalni burmistrz gminy Ujazd Hubert Ibrom. Jak przekazuje Radio Z, szacowanie szkód powinno zakończyć się dzisiaj. Wtedy będą gotowe wnioski o wypłaty zasiłków na odbudowę. Unia Europejska zwiększa nacisk na to, by Niemcy zniosły kontrolę na swoich granicach. Choć najbardziej naciskają na to Holandia i Luksemburg, to i Polska nie widzi już potrzeby generowania dodatkowych utrudnień na przejściach granicznych. Wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Duszczyk w Luksemburgu zwracał uwagę, że powód wprowadzenia kontroli, czyli nielegalna imigracja ze wschodu, został już przez nasz rząd praktycznie zlikwidowany.
7: Nasze argumenty są bardzo, bardzo jasne. Bardzo wiele poświęciliśmy i pieniędzy, i naszych wysiłków, żeby zablokować ten szlak migracyjny, sztucznie stworzony szlak migracyjny przez Białoruś i Rosję. I dobrze jest, że komisja to widzi, że ten szlak jest tak naprawdę wygasa.
2: Sąsiedzi Niemiec na spotkaniu w Luksemburgu podkreślali, że na kontrolach najbardziej tracą mieszkańcy rejonów przygranicznych. Niemcy wprowadziły kontrolę blisko 2 lata temu. Chwilę grozy na lotnisku we Frankfurcie nad Menem. Kilka osób zostało rannych w wyniku awarii samolotu w trakcie przygotowywania go do startu. W maszynie w Lufthansa zapadło się przednie podwozie i przód samolotu runął na ziemię. Na pokładzie Boeinga 787 była obsługa lotniska. Ze szczegółami Wojciech Hernes.
8: Dziobowe podwozie prawie nowego Boeinga 787 Dreamliner załamało się przed hangarem w trakcie załadunku frachtu. Samolot uderzył z dużym impetem nosem w ziemię i został poważnie uszkodzony. Wewnątrz była załoga Lufthansa i pracownicy naziemni. Kilka osób zostało lekko rannych. To bardzo zagadkowa awaria, powiedział rzecznik lotniska, bo wyprodukowany na zamówienie Lufthansa w zeszłym roku samolot dopiero od 3 miesięcy odbywał międzykontynentalne rejsy. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
2: Techowy Dreamliner Lufthansa miał polecieć do Los Angeles. Przyczyny awarii zbada teraz specjalna komisja. Kibice tenisa w Polsce mają nową bohaterkę. 24-letnia Maja Chwalińska z Dąbrowy Górniczej nie przestaje zachwycać na kortach Rolanda Garrosa. Wczoraj w półfinale w 2 setach rozprawiła się z Rosjanką Dianą Schneider i wprawiła w euforię polskich fanów w Paryżu.
9: Do tej pory jeszcze ręce bolą od klaskania, nogi się trzęsą. Dziękujemy bardzo, Maju, to był niesamowity mecz. Maja, jesteś wielka. Trzymamy za ciebie kciuki, dasz radę w finale, wygrasz.
10: Niesamowita niespodzianka. Czekamy na więcej Maja i na pewno będziemy w sobotę kibicować. Do przodu, Polska, jesteś super. Naprawdę to jest coś niesamowitego dla nas.
2: W sobotę finał French Open. Maja Chwalińska zagra z Rosjanką Mirą Andrzejewą.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. 3 pytania na koniec dnia w Radio Z.
12: Jest z nami jest Ryszard Petru, Klub Sejmowy Centrum. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Takie pytanie poza konkursem. Pan gra w tenisa?
13: Grałem kiedyś, dopóki nie nabawiłem się kontuzji.
12: No i pytanie numer 1, no takie nietypowe właśnie, ponieważ nie o politykę chodzi, ale o sukces naszej tenisistki, która zagra w półfinale. Ona sama nie dowierza, bo napisała półfinał, znak zapytania i wykrzyknik. No niesamowita historia, kto by się spodziewał?
13: Fantastycznie, gratulacje, no i trzymam kciuki, że w tej, jak ma się taką passę, to można iść dalej.
12: No i trzymam,
13: ma,
12: tak?
13: Ma dobrą passę dziewczyna i dlaczego ma nie pójść dalej? Ma
12: czyli
13: nie
12: co?
13: Wygrać, no
12: czyli
13: nie, nie spotkać się w finale.
12: Czyli liczymy na finał, tak?
13: Ja liczę na finał.
12: No zobaczymy. W każdym razie w finale zagra z Dianą Schneider, która wyeliminowała, jak słyszeliśmy w wiadomościach Radia Z, faworytkę, Sabalenkę. Pytanie numer 2. Zaczynam od cytatu. Przekazałem sekretarzowi obrony USA oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Tak napisał na X-ie szef MON i wicepremier Kośniak-Kamysz. Czy to się uda i czy warto?
13: Warto jest podejmować takie działania. W wyniku tych działań rozważane jest przecież to, aby w Polsce Polska została objęta de facto takim bazami amerykańskimi z możliwością przenoszenia broni jądrowej na teren Polski, upraszczając. I to wynikało z wieloletnich zabiegów polskiej dyplomacji i polskiego MON. W związku z tym trzeba próbować, dawać im sygnały. Mam nadzieję, że coś z tego powstanie, czy będzie konkretnie ten projekt, czy inny. I tak to będzie na plus.
12: No na pewno nie wydarzy się to z dnia na dzień.
13: Ale u prezydenta Trumpa takie decyzje z dnia na dzień też zapadają.
12: No, w przeszłości już słyszeliśmy o Fordzie Trump. To takie były marzenia naszego byłego prezydenta Andrzeja Dudy. Jest sondaż dla Radia Z. Za powstaniem kolejnej bazy w Polsce jest 44% badanych przez Ibris, a przeciwko 40,9%, czyli tak mniej więcej wyrównane proporcje. I pytanie numer 3. Stopy procentowe bez zmian. Czy słusznie?
13: Jeszcze teraz tak, ale jeżeli nastąpi rozejm czy pokój wokół konfliktu z Iranem i inflacja będzie się stabilizować wokół 2,5%, co jest możliwe, że ten skok inflacji będzie wyłącznie tymczasowy, gdyby tak się stało, to uważam, w perspektywie lata istnieje możliwość obniżki stóp. Ale jak pani widzi, dałem kilka ale. No, musi parę rzeczy się wydarzyć i musimy się poczuć trochę bezpiecznie. Świat jest bardzo nieprzewidywalny, żeby było jasne. W związku z tym, w tym nieprzewidywalnym świecie stopy, jak jest sytuacja lepsza, się obniża, jednak jest być może gorsza, jeżeli chodzi o inflację, można będzie wtedy ewentualnie podwyższyć. Na dzisiaj rozumiem wstrzymanie się z decyzjami, ale w perspektywie miesięcy przy dobrych wiatrach obniżyłbym.
12: Ale zaskoczenia nie ma. Takie były przewidywania ze strony ekonomistów i obserwatorów tego, co się dzieje na rynkach finansowych. To tyle w części radiowej. Jesteśmy na Facebooku, na radio.z.pl, na YouTubie, na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. Zobaczycie państwo stylówkę dzisiaj Ryszarda Petru.
11: Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
13: Zaczyna się powoli weekend.
12: Się tak casualowo, tak można dzisiaj powiedzieć. Wracając do tych stóp procentowych bez zmian, Adam Glapiński, prezes NBP, mówi tak, że w przekonaniu Rady obecny poziom stóp jest dobry, odpowiednio wysoki, żeby stabilizować inflację w obecnych warunkach i nie ma żadnego powodu, żeby ten poziom zmieniać czy dyskutować na temat jego zmiany. No bo były pytania ze strony dziennikarzy, że czy można się spodziewać w najbliższych miesiącach jakiejś obniżki.
13: Żaden prezes...
12: Ostatnia miała miejsce w marcu.
13: Tutaj gdybym był na miejscu prezesa NBP, też bym niczego nie deklarował, bo jest za dużo niepewności. Gdybym zadeklarował obniżkę, a konflikt by dalej trwał, nastąpiłby kolejna jakaś wymiana ognia między Stanami a Iranem i znowu by poskoczyła cena ropy powyżej 100, no to rzeczywiście musiałbym potem połknąć swój język. Niemniej jednak przy pewnej stabilizacji, która powinna trwać no co najmniej dłużej niż miesiąc, raczej byśmy oczekiwali obniżek stóp procentowych. One są relatywnie wysokie, natomiast faktem jest, że ta inflacja nas zabolała. Pamiętajmy, że cały czas na stacjach benzynowych mamy program CPN, który...
12: Przedłużony
13: do połowy czerwca, ile pamiętam, który no, nie powinien być przedłużany, jeżeli rynki dadzą możliwość...
12: Dlatego, że jest długi weekend.
13: Ale chodzi o to, że to jest bardzo kosztowne. To z budżetu my wszyscy płacimy, dla odbiorców indywidualnych oczywiście, ale gdybym to miał decydować, to wolałbym jak najszybciej próbować wycofać się z programu pod warunkiem, że ceny benzyny no, nie wskoczą do poziomu bardzo wysokiego, typu 7,5 czy 8.
12: No, prezes Glapiński nie omieszkał wspomnieć, że NBP ma około 613 ton złota, celem jest 700 ton. No i że dzięki temu, że mamy właśnie takie zapasy kruszca, no to też jest taki stabilny rynek, albo inaczej, że tak się dobrze rozwijamy, bo tutaj na razie wiemy tyle, że w pierwszym kwartale roczna dynamika wyniosła 3,5%. To wciąż dobry wynik, na tle Europy bardzo dobry. Bo
13: o wzroście gospodarczym.
12: Słucham?
13: O wzroście gospodarczym.
12: Tak, oczywiście, tak. Jak najbardziej.
13: Tu chciałem poinformować naszych słuchaczy, że poziom rezerw w żaden sposób nie przekłada się na wzrost gospodarczy. Przepraszam bardzo.
12: Ale nie. Ale tutaj jest napisane to, co powiedział prezes Glapiński, że kurs złotego jest stabilny dzięki rezerwom złota i rezerwom dewiz w ogóle.
13: Kurs jest stabilny w dużym stopniu. To jest pochodna tego, co się dzieje na świecie. To jakby zawirowania te globalne w małym stopniu na szczęście dotyczą Polski. Dla nas dużo większym wyzwaniem jest wojna cały czas między Ukrainą a Rosją. I naprawdę prezes Glapiński jakby mógłby doprowadzić do inflacji do bardziej stabilnej, a kurs złotego jest pochodną w miarę przewidywalnej polityki rządu i relatywnie stabilnej sytuacji polskiej gospodarczej i politycznej też na tle sąsiadów.
12: A czy przed wyborami to rząd obniży podatki? Mam na myśli o tym wyższym drugim progu podatkowym.
13: A na pewno rozmowa o albo obniżce składki zdrowotnej, albo kwocie wolnej, albo podwyższeniu progu podatkowego powinna mieć miejsce przed 2027 roku, w drugiej połowie przyszłego roku. Nie wiem, czy będzie nas stać na obniżkę w 2026, czy 2027, przepraszam. Natomiast dyskusja o tym musi być, bo to było oferowane, proponowane przez różne partie polityczne, mówię o wszystkich tych trzech propozycjach w okresie kampanii wyborczej. I to jest ten elektorat, który może być krytyczny do tego, aby wygrać wybory jako cała koalicja. Nawet rzuciłem takie hasło wczoraj na X-ie, że potrzebna jest po naszej stronie taka konfederacja w wersji light. To oznacza, że proeuropejska, oczywiście nie ksenofobiczna, nie zgaśni sami w stylu Brauna, ale to jest formuła, która bardzo istotną wagę przykłada do gospodarki i do tego, żeby przedsiębiorcom pracującym ciężko żyło się lepiej, albo mieli perspektywę tego, że ma szansę im się poprawić. I to pani pytanie jest najbardziej słuszne. To jest taka trudna sytuacja, będąc w koalicji rządowej. Ja oczywiście musiałbym obniżać podatki, ale mam świadomość też deficytu. I nawet nawiązaliśmy do tego wątku. Jak najszybciej chciałbym móc wycofać się z CPN-u, z ceny paliwa niżej.
12: Ze stabilizowania cen paliw, tak?
13: Tak, przez brak wpływów z VAT-u. Natomiast uważam, że musimy zacząć rozmawiać i być może na raty rozłożyć jakąś formę ulżenia Polakom podatkowo czy składkowo. Składka zdrowotna jest najmniej kosztownym z punktu widzenia budżetu działaniem. No, ale są dużo droższe.
12: Ale jak miałoby to się korespondować z tym, że sytuacja w służbie zdrowia jest fatalna?
13: No to jest jakaś aberracja. No, się z drugim nie łączy, bo ochrona zdrowia ma pieniądze i ze składki, i z budżetu. Składka nigdy nie wystarczy na sfinansowanie wydatków ochrony zdrowia.
12: No, ale po co się podwyższa?
13: No i to był błąd, bo na tym PiS stracił władzę. Między innymi na tym, bo ci ludzie na niego już nie zagłosowali. Po drugie, w ochronie zdrowia...
12: Wygrał wybory w 2023 roku. Bo nie miał z kim współrządzić, ponieważ nie umiał sobie zbudować jakiejś zdolności koalicyjnej.
13: No ale to jest pochodna ich rządów, natomiast stracili władzę. No wie pani co na końcu? Nie, to im przegrali. Przepraszam, bardzo, przegrali, a my wygraliśmy jako koalicja 15 października. Takie są fakty. W ochronie zdrowia, no oczywiście ja jestem nawet otwarty rozmawiać o pomyśle, żeby zastąpić składkę zdrowotną podatkiem zdrowotnym, o czym mówi lewica, bo naprawdę składka zdrowotna to jest, nie wszyscy ją płacą, na przykład rolnicy nie płacą takiej składki, nie? No i nie wszyscy ją płacą, niektórzy płacą bardzo wysoko, niektórzy bardzo małą. I to nie ma się nijak do tego, jaką mamy jakość ochrony zdrowia, bo mieliśmy olbrzymi wzrost wydatków na ochronę zdrowia, a brakuje dlatego, że mamy złą wycenę świadczeń. Są takie świadczenia, które zawsze są niedochodowe, stratne, a zobaczmy, że prywatny sektor ochrony zdrowia bierze te usługi zdrowotne, na których się zawsze zarabia. A jak jest problem z kimś w szpitalu prywatnym, to wysyłają do publicznego. W związku z tym, jakby ten system jest źle skonstruowany, trzeba połączyć system publiczny z prywatnym, nie prywatyzacją, tylko połączenie symbiozą, a dwa...
12: Ale no jednak już jest taka nieformalna symbioza, no można powiedzieć. Jeśli ktoś ma pieniądze, no to idzie do lekarza prywatnie.
13: No ale jak jest źle, to ten lekarz prywatnie wysyła go do publicznego, gdzie są dużo większe koszty leczenia w sytuacjach nagłych, trudnych i ratujących życie.
12: No bo
13: i to jest nie w porządku.
12: Szpitale są lepiej wyposażone.
13: Ale realizują procedury najdroższe i najbardziej stratne, bo ratujące życie, bo to są największe wydatki.
12: Że stratne, no przecież ratujące życie.
13: Stratne, mówię z punktu widzenia stratne, z punktu widzenia wyceny świadczeń.
12: To jest pytanie a propos tego, co pan powiedział, że zaproponował pan tą Konfederację Light. Czy Konfederacja Light ma polegać na zasypywaniu życia i gospodarki przepisami, w tym systemu SENT, przed którym Polaków musi ratować prezydent?
13: Nie, oczywiście, że nie. Natomiast jeżeli chodzi o system SENT, to...
12: Monitorowania przewozu i obrotu towarów na terytorium Polski.
13: Powiem o tej kwestii odzieżowej. Między innymi dzięki naszym interwencjom, Komisji Wspólnej Deregulacji Gospodarki,
12: na czele której pan stoi,
13: tak? Pismo wysyłanym, no bardzo poluzowano pierwotne zapisy programu SEN dotyczących odzieży i obuwia. Tutaj, jeżeli chodzi o kwestię betonu, nie chcę w to wchodzić, jest akurat weto prezydenta. Musimy wyważyć pomiędzy rygoryzmem przepisów, a możliwością zwalczania szarej strefy. I cieszę się, że Ministerstwo Finansów w sprawie odzieży dokonało kroków, które złagodziły pierwotne, takie zbyt rygorystyczne zapisy, które były wprowadzone.
12: A co z wnioskiem o postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu? Pan cały czas zasiada w Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, z tego co pamiętam.
13: Pisze się.
12: Pisze się?
13: Pisze się.
12: Znaczy jest w przygotowaniu, tak?
13: Jest w przygotowaniu.
12: A kiedy będzie gotowy?
13: Nie chcę pani tego tutaj deklarować. Ostatnia komisja musi zajmować się nowym wnioskiem, który wpłynął, dotyczącym pana Ziobry. Mamy kolejne posiedzenie bodajże we wtorek.
12: 9, tak?
13: Tak, natomiast... nie chcę powiedzieć, że niezwłocznie, ale mogę tak zadeklarować, że niezwłocznie będziemy z tym wnioskiem działać. Uważam, że to jest najwyższy czas, żeby komisja zakończyła pracę, przedstawiła sprawozdanie komisji, które to sprawozdanie będzie następnie przyjęte albo odrzucone przez Sejm. To jest ważne, bo to i tam akurat w przypadku pana Glapińskiego wystarczy 50% plus. W przypadku pana Ziobry już mamy inną większość, która prawdopodobnie nie zostanie zebrana. Czyli ten wniosek w kwestii pana prezesa Glapińskiego jest realistyczny, mogę powiedzieć, do realizacji. Oczywiście pod warunkiem, że większość Sejmu podzieli zastrzeżenia, uwagi ze sprawozdania komisji. Jasne zwolennikiem tego, żeby jak najszybciej to zrobić, nie czekać. Wniosek musi być dobrze przygotowany, w związku z tym ja bym tutaj nie poganiał, ale z drugiej strony oczekiwałbym, że to najbliższe tygodnie będą,
12: a nie miesiące. Przed wakacjami jeszcze?
13: Proszę?
12: Przed wakacjami jeszcze?
13: Chciałbym wakacjami sejmowymi,
12: tak.
13: Czyli sierpniowymi.
12: Tak.
13: Przyznam pani szczerze, nie widzę powodu, żeby nie.
12: Nie widzę będzie powodu. Wniosek o...
13: Nie, ja bym chciał, żeby był. Ja nie jestem jedynym decydentem, jestem wiceprzewodniczącym komisji.
12: Jestem jednym z?
13: Jednym z członków komisji. W związku z tym my musimy to przeczytać. Poprawić, znaczy wnieść ewentualne poprawki, wróć i następnie...
12: No dobrze, gdyby chciała, to w takim razie nie mogę powiedzieć tak na twardo, że będzie wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu Adama Glapińskiego, tak?
13: Tylko raczej, będzie sprawozdanie komisji o postawienie przed Trybunałem Stanu pana Adama Glapińskiego, które następnie będzie musiało być przegłosowane przez Sejm.
12: A to dobrze, że prezydent nie podpisał kontrasygnaty nominacji do zarządu Narodowego Banku Polskiego?
13: Premier. Tak, uważam, że to dobrze. Jest... No bo nie, no bo NBP stał się miejscem przechowywania aparatczyków pisowskich i należałoby tym...
12: Ale to Marta Knightley była aparatczykiem pisowskim?
13: Tam mamy całą masę innych aparatczyków, a ona jakby wykonywała w pełni polecenia prezesa, co do których nawet w trakcie prac komisji mieliśmy zastrzeżenia.
12: No tak, tak się może złożyć, że... No zabraknie, nie będą obsadzone stanowiska, jeśli chodzi o wiceprezesów NBP-u, a ustawa stanowi, że cały zarząd musi być po prostu uzupełniony. No to co wtedy?
13: Wtedy będziemy pochylać się nad tym tematem, pani redaktor.
12: Czyli rozumiem, że nie ma sprawy, tak? Tak narzekamy.
13: Nie, jest sprawa, natomiast uważam, że w związku z tym, że prezes nie zgłaszał chęci współpracy, że upierał się przy politycznych nominacjach, że zaangażował się w sposób niegodny swojego urzędu, łamiąc konstytucję, w pseudo-safe 0%.
12: A w którym miejscu złamał konstytucję?
13: Nie powinien angażować się politycznie.
12: Czyli w ogóle nie powinien firmować tego projektu,
13: oczywiście,
12: tak?
13: No bo to jest, bo on nie jest od tego. Nie jest od tego, żeby wybierać, sugerować, że można sfinansować z rezerw NBP projekt polityczny, stając po jednej stronie sporu politycznego. Konstytucja mówi, że ma być apolityczny jednoznacznie.
12: Czyli to jest taki odwet, tak? Rozumiem, za zaangażowanie
13: nie,
12: w projekt polski
13: sejf? Odwet, nie, to chyba pani tylko wymieniłem serię zastrzeżeń wobec prezesa i to nie jest tak, że takie nominacje są automatyczne. Nie wiem, czy rozmawiali z premierem. Nie wiem, czy taka rozmowa była. Czy były inne rozwiązania? Czy była dyskusja o obsadzie zarządu NBP? No takie pytania należałoby zadać.
12: No jak podał ona, kancelaria premiera odesłała dokumenty do kancelarii prezydenta bez uzasadnienia.
13: Więcej nie wiem.
12: Za to Rafał Leśkiewicz, rzecznik pana prezydenta, potwierdził, że powołania członków zarządu NBP zostały odesłane bez kontrasygnaty premiera.
13: To wiemy.
12: Pismo nie zawiera też uzasadnienia. A pan wejdzie w końcu do rządu, czy nie?
13: Panie redaktorze, ja widziałem, że się pojawiły jakieś spekulacje medialne.
12: Tak, i pojawiły się nawet dementi ze strony ewentualnego, potencjalnego przyszłego pana szefa, czyli ministra Domańskiego.
13: I co ja mam z tym zrobić? Proszę
12: właśnie
13: pani,
12: nie wiem.
13: Jakimiś spekulacjami medialnymi, których nie byłem źródłem. No potem się nie dziwię, że potem minister Domański dementuje spekulacje medialne, o których ja też... Do końca mało wiedziałem.
12: Ale nikt pana nie rozmawiał, nie mówię, słuchaj Ryszard, jest taki plan, żebyś został wiceminister rozwoju albo jakimś innym wiceministrem?
13: Nie było żadnego planu, który by sugerował, że jakiś kwit jest na biurku premiera i ja mam w tym tygodniu, który się dzisiaj roboczo kończy, miał być zastępowany. Ja o tym nie słyszałem, ale uznałem, że nie ma nic gorszego niż wchodzenie w dywagacje na temat spekulacji medialnych. Tak więc powiem w ten sposób. Jako Klub Centrum rozmawiamy z naszymi partnerami o różnych obszarach współdziałania na poziomie rządu i rozstrzygnięcia będą komunikowane w tym zakresie w formie faktów, a nie spekulacji medialnej. I w zasadzie w polityce jest taka zasada, że lepiej komentować fakty, a nie przypuszczenia, bo pytanie jest takie, jakby, co z tych przypuszczeń wynika?
12: No tak, to musielibyśmy żyć w doskonałym świecie idealnym, tak nie ma.
13: Nie, ale przyzna pani, że często komentujemy fakty.
12: Tak,
13: co się wydarzyło, co z tego wynika.
12: Jednak mówi się w kuluarach, że coś tam się wydarzy. No Andrzej Domański w poniedziałek podczas Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie powiedział, że nie ma takiego ustalenia, by Ryszard Petru miał zostać wiceministrem w którymkolwiek resorcie. No ale jednak pana koleżanka z Klubu Centrum została wiceministrem.
13: Bo takie ustalenie było.
12: Tak, w resorcie sportu i turystyki, chociaż nie do końca wiadomo, czym miałaby się tam zajmować. No jeszcze, tak jakieś były różne takie pomysły.
13: Akurat zajmowała się zawodowo sportem przez bardzo wiele lat. Tak? Prowadziła tak, akurat to był taniec, ale to był taniec sportowy, była szefową takiej grupy, no jeździła po świecie, zdobywała nagrody. Czyli można powiedzieć, to nie jest osoba, która jest zupełnie się na tym nie zna, natomiast mogę powiedzieć tak, że lepiej komentować w polityce fakty, a nie plotki.
12: A będziecie mieli swojego wicemarszałka w Sejmie? Bo też podobno macie takie apetyty.
13: Wszystko jest możliwe, ale nic nie jest przesądzone, może w ten sposób powiem. I znowu wolałbym dyskutować o faktach, a nie o spekulacjach.
12: Ale chciałby pan wejść do rządu?
13: No ale nie wszędzie, nie za wszelką cenę. Są takie obszary, na których się nie znam. Uważam, że byłby błąd wchodzenie w obszar, w którym się człowiek nie zna.
12: Rozumiem, że nie widzi się pana w roli na przykład wiceministra kultury.
13: No, świetnie pani. No, na pewno się nie widzę. Ani nawet ministra kultury. No, gdyby pani Sieńkowska jednak podjęła decyzję o rezygnacji z stanowiska.
12: Nie wydaje mi się, żeby chciała podjąć taką decyzję.
13: Nie wiadomo.
12: Może będzie rekonstrukcja. To.
13: No, na razie prosiliśmy ją o spotkanie w kontekście tej ustawy o artystach. Unika tego spotkania do momentu, kiedy nie pojawi się numer druku w tej ustawie. No, to nie podoba mi się.
12: Rząd już przyjął przecież ten projekt.
13: No, ale nie ma jeszcze druku sejmowego. No,
12: ale to znaczy, że ten projekt wam się nie podoba? Żeby państwo
13: mamy duże zastrzeżenia co do tego projektu, ze względu na to, że to jest wyłom w systemie emerytalnym. Jest to niesprawiedliwe, bo bardzo wiele innych grup też chciałoby tego typu wsparcie uzyskać. I wydaje mi się, że to nie jest na tym etapie. No i mówię, dużo osób w klubie ma wątpliwości i takie wątpliwości najlepiej rozwiewać, na spotkaniach za zamkniętymi drzwiami. Poprosiliśmy panią Cienkowską o spotkanie. Która z jakichś powodów czeka na numer druku sejmowego, żeby się z nami spotkać, bo bez numeru druku to jej ciężko się na ten temat rozmawiać.
12: Nawet Mikluska za bardzo nie chciała się spotkać z Klubem Polski 2050
13: Ale zrobiła spotkanie, pamiętam, wtedy w ministerstwie i oni tam nie przyszli.
12: A potem było jeszcze drugie.
13: No i niepotrzebnie poszła, uważam, no bo nieważne.
12: Ale to rozumiem, że waszym zdaniem to, co wprowadzenie takich zmian byłoby dyskryminacją innych grup zawodowych?
13: Dwa wyłom w systemie, kolejne grupy stanęłyby w kolejce. Mamy dzisiaj poza systemem emerytalnym mamy rolników, sędziów, mundurowych, księży i jakby cały inni dopłacają do tamtych emerytur. No pytanie jest takie, jak będziemy kolejne grupy otwierać, to kolejne grupy będą stały w kolejce i zawsze znajdą się argumenty za. Prawda? Przyzna pani. Pytanie jest takie, czy to nie psuje systemu emerytalnego, który polega na zasadzie twoja emerytura z twoich składek. Jest sama sajny grup zawodowy, na którym się nikt nie pochyla. I dwa, to bardzo dużo kosztuje. Przed chwilą rozmawialiśmy o przedsiębiorcach, o składce zdrowotnej, którą PiS stracił władzę, a my możemy stracić wyborców, jeżeli nie pokażemy, że zależy nam na ludziach ciężko pracujących. W związku z tym, jak ja widzę, że tutaj nie ma pieniędzy, a tu się nagle pojawiają, no to przyznam pani szczerze, mam wobec tego duże zastrzeżenia.
12: Ale to znaczy, sugeruje pan, że artyści nie pracują ciężko?
13: Wszyscy pracują. Ja powiedziałem o obniżce podatków. Ja nie chcę już dosypywać komukolwiek do czegokolwiek. Chciałbym ludziom dać więcej w kieszeni. Rozumie pani, czy nie? To jest zupełnie inna filozofia. Czy zbieramy od innych...
12: Wystarczyłoby może ozusować te wszystkie umowy.
13: Które te wszystkie?
12: O dzieło... No i te kolejne umowy zlecenia.
13: A po co?
12: No jak? No to wtedy by się rozumiem, że to też było prawne składki
13: No nie, ale po co?
12: Emerytalnej.
13: No nie, ale moment. No to jest tak, że ja będziemy dożynać tych, co pracują. Nie ma nic gorszych podatków. Podatków nie ma gorszych niż podatki od pracy. Nie ma gorszych, bo one podwyższają koszt pracy i doprowadzają do albo bezrobocia, albo do tego, że ludzie nie mogą znaleźć pracy, którą by chcieli. Naprawdę, to nie tędy droga. Żadnych nowych podatków nie do...
12: Niż jest węzeł gordyjski.
13: Nie, no wie pani, to się rozwiązuje.
12: No,
13: jednym
12: przecinam.
13: Cięciem.
12: Mhm. Dom wart 6 milionów, mieszkania wycenione łącznie na 6,5 miliona złotych, dwa oszczędności w kilku walutach oraz ponad milion złotych przychodów z własnej działalności gospodarczej. O kim to?
13: Chcę pani powiedzieć, to jest prawdopodobnie moje zeznanie majątkowe.
12: No tak, bo pamięta pan, co tam wpisał, no, tak, w swoim oświadczeniu. Bo zostały właśnie opublikowane.
13: No i bardzo dobrze.
12: I to zawsze budzi jednak zainteresowanie.
13: No i dobrze, no jest to przejrzyste.
12: Stan majątku na koniec 2025 roku posłów i senatorów.
13: 31 grudnia, ale pamiętam. No i to jest stan na ten dzień i to jest dobre, dlatego że mamy jakby możliwość sprawdzenia, jak wygląda stan dzisiaj, stan sprzed 2 lat i tak dalej, i tak dalej. I to jest bardzo dobre rozwiązanie, przejrzyste.
12: Ale pamiętam, że jak pan się dostał do Sejmu po raz pierwszy, to wprowadził pan rozdzielność majątkową. Wtedy wiele osób się, że tak powiem, zastanawiało, co tam pan generalnie miał do ukrycia.
13: Ale tam nie było jakichś rzeczy do ukrycia, bo wszystko to raczej zostało, po połowie było podzielone w ten sposób. No i ma pani tutaj pełną... W pełnej krasie.
12: Tak, no.
13: W pełnej krasie to nigdy nie jest, oczywiście. Wie pan,
12: no jest pan, jak widać, oszczędnym człowiekiem, skoro posiada pan około 92 tysięcy oszczędności w polskiej walucie, nawet ponad. No.
13: To jest relatywne, co uważamy za, no wie pani co,
12: no
13: to...
12: No, 92 tysiące no, oszczędności, no, ale za to jest też 1 tysiąc funtów brytyjskich, no, 18 tysięcy dolarów amerykańskich. No, w każdym razie Ryszard Petru jest człowiekiem, który potrafi o siebie zadbać i...
13: No, wydaje mi się, że...
12: To nie jest zarzut.
13: No właśnie,
12: to nie jest zarzut.
13: Dziękuję pani za ten podsumowanie. Wydaje mi się, że wolałbym mieć polityków, którzy umieją dbać, niż nie umieją dbać o siebie.
12: A klub wam się nie rozpadnie, bo podobno takie...
13: Nie, rozmawialiśmy dzisiaj z...
12: A propos tych różnych spekulacji,
13: tak, dobrze.
12: Kolorowych informacji, no, że Roman Komarewicz się waha, czy aby jednak nie opuścić.
13: Rafał Komarewicz i...
12: Rafał,
13: tak. Może ja dzisiaj osobiście z nimi rozmawiałem, rozmawiała koleżanka dosyć
12: Czyli
13: długo.
12: Czyli Rafał Komarewicz się nigdzie nie wybiera.
13: Powiedział, tak? Że się nigdzie nie wybiera i może pani spokojnie jechać na wakacje, wrócić, dalej będzie w klubie Centrum.
12: Rozumiem, chociaż krytycznie wypowiada się na temat to, co robi albo nie robi rząd. Dla mnie polityka ma być skuteczna, a nie opierać się na samym gadaniu, pudrowaniu rzeczywistości. Po 2,5 roku mam poczucie, że często kończy się właśnie tylko na rozmowach. Tak mówił w jednym z ostatnich wywiadów.
13: Mogę powiedzieć tak, ja bym nie użył tak mocnego języka, niemniej jednak te mniejsze partie, czy ugrupowanie, czy stowarzyszenie mogą mieć poczucie ograniczonej sprawczości. I pytanie jest takie, czy sprawczość nasza ma iść poprzez swego rodzaju szantaż, to robi Polska 2050. Czy
12: w razie czego to wychodzimy z koalicji, tak?
13: No to mi się nie podoba, a z drugiej strony no, bez twardego stawiania spraw, no ciężej takim tym mniejszym się przepychać. Co nie powiedzieć, lewica jest tym skuteczna, punktowa załatwia pewne rzeczy, ale to na poziomie rządu, a nie posłów, dlatego jednak ciężar sprawczości dzisiaj w koalicji 15 października jest w rządzie, a nie wśród posłów. No i to jest skrót tego, co się dzieje.
12: No to jeszcze pana ulubieniec, Sławomir Mentzen.
13: Dawno się z nim nie widziałem.
12: Lider Konfederacji skrytykował bardzo mocno po ostatnim wywiadzie, którego udzieliła w Polsat News pani minister Cienkowska. Powiedział, że pan Cienkowska jest, i tutaj cytat, Januszem biznesu, największym w Polsce. To chyba a propos tego, że pani minister prowadziła dobrze prosperujący biznes. W ramach tego biznesu również odbywały się tak zwane spacery dendrologiczne.
13: No, no.
12: No to, co?
13: Niech pani mówi dalej, no, bo nic o tym nie wiem.
12: No, nie wie pan, co to spacer dendrologiczny. No, spacer po lesie, granie, opowiada się, że to jest takie drzewo, to takie drzewo, granie mam. To ma liście, to ma igły tam. No,
13: była pani na takim spacerze?
12: Dendrologicznym, który realizowanym przez...
13: Nie, ale nie. Nie, w ogóle.
12: No, spaceruję po lesie, tak, ale...
13: Ale bez przewodnika.
12: Bez przewodników, tak.
13: Ja też.
12: No, radzę sobie jakoś sama generalnie, więc...
13: Ale okazuje
12: się, że no... Bo tutaj pan Mentzen się troszeczkę tak...
13: Rozkręcił?
12: No tak, także pani minister Cienkowska tłumaczy, to jest oprowadzanie po przestrzeni leśnej, podczas którego przewodnik opowiada o drzewach i za to poszło 1 700 000 zł.
13: To była prywatna firma czy publiczna?
12: Pieniądze? Nie no, prywatna firma, ale chyba...
13: Jeżeli ktoś za to chce zapłacić, to dobrze. A jeżeli to jest prywatna firma, która dostaje pieniądze publiczne, no to jest jakaś tam niezręczność. Ja nie znam tych stawek. Mhm. Nigdy nie interesowałem się spacerami. Proszę mi pomóc, żebym się nie pomylił.
12: Dendrologicznymi.
13: Dendrologicznymi. Ale co do zasady w polityce powinniśmy rozmawiać o propozycji pani Sieńkowskiej, a nie o pani Sieńkowskiej. O propozycji pana Mencena, a nie o Męcenie. Oczywiście, no, wie pani, dużo większe emocje są.
12: Nie, trzeba chyba jednak znać życiorys danego ministra.
13: Ale krytykujmy, co robił, a nie, że jest Januszem. No to tu wydaje mi się, to jest takie nieeleganckie. Można powiedzieć, że mamy zastrzeżenia do prowadzenia biznesu, aczkolwiek, wie pani co, za mało o tych spacerach wiem. Nie wiem, ile było spacerów, ile kroków robili, jakie drzewa były, jaki zestaw drzew, jaka to jest wartość dodana dla gospodarki, dla społeczeństwa, dla nauki, dla kultury, dla well-beingu. Tego nie wiem.
12: No, szczerze mówiąc, no, taki pomysł nietypowy. Nie,
13: tylko wie pan,
12: no,
13: co oryginalny. Też mogę skrytykować Mencena, że go prawie nigdy nie ma w Sejmie i on w Sejmie nie pracuje, no nie głosuje, rzadko występuje. Jak występuje, to tak, że...
12: No ma swoje biznesy, którymi potrafię siebie zabrać.
13: No dobra, to... Jeżeli się idzie do Sejmu, to po to, żeby pracować w Sejmie, a nie jeździć po kraju. Jednak dobrze by było sprawdzić zaangażowanie sejmowe i jakby... No, on jest tam w Sejmie nie po to, żeby robić coś innego.
12: No to zaraz zobaczymy, generalnie na przykład jeśli chodzi o głosowania, tak? Bo to jest ma być taki...
13: To ma dosyć niski chyba...
12: Bo to ma być taki, no właśnie, pierwszy sprawdzian, czy ktoś się angażuje, czy angażuje.
13: To nie chodzi, to bierze odpowiedzialność. Znaczy, to jak głosujemy, pokazuje, jakie mamy stanowiska w poszczególnych sprawach. Oczywiście poprawki to jest jedna rzecz, a potem mamy konkretne ustawy. No i pamiętam, jak było odwołanie minister Kloski, to pana Mencena nie było.
12: Na udział w głosowaniach
13: 66%.
12: Tak. No to rzeczywiście.
13: To dosyć mało. Chyba jeden z najniższych, no chyba Ziobro go tylko przegoni i z Romanowskim, którzy ostatnio z jakichś tam dziwnych przyczyn nie biorą udziału w głosowaniach w polskim Sejmie.
12: To jeszcze sprawdzimy tylko, jak tutaj wygląda, jeśli chodzi o Ryszarda Petru, wiceprzewodniczący klubu. Dobrze, to teraz głosowanie.
13: Bo nie wiem.
12: Głosowanie,
13: proszę.
12: 82,70%, także wie pan, tutaj też...
13: No ale jest różnica,
12: ale nie jest to 95 na przykład.
13: Przyznaję.
12: No, a to skąd? Skąd ta absencja w takim razie? Pan może jeździć też po kraju.
13: Albo było uzasadnione jakimś wyjazdem, albo nieuzasadnione.
12: Ale przyda pan 82, no to, bo no gdyby to było 89 albo 92, no, musiał, no dobrze,
13: proszę,
12: no zdarza się.
13: Proszę Donalda Tuska.
12: No Donald Tusk też, no ale to jest premier, no to jeździ też. Ma jakieś liczne obowiązki również, no. Tak, Donald Tusk też tutaj nie błyszczy, jeśli chodzi o obecność podczas...
13: A jaka średnia, bo mediana, niech pani zobaczy też.
12: Nie wiem, jaka jest średnia.
13: O, właśnie.
12: No pan premier ma udział w głosowaniach 48,93%. No to rzeczywiście... Dobrze, są pytania od słuchaczy i dużo jest tych pytań. Jak do wiceprzewodniczącego takiego klubu, który zaraz może się rozpaść, ale pan mówi, że się nie rozpadnie. Że nie,
13: nie, no, no, nie, nie widzę ryzyka, żeby się rozpaść. Oczywiście, wie pani, jak będą tworzone listy wyborcze, to się zacznie dużo dziać, ale tutaj wakacje widzę spokojnie.
12: I co? I na listach z listy Koalicji Obywatelskiej?
13: Są różne warianty. I są
12: ludzie się rozpierzchną.
13: Są różne warianty.
12: A jakie? Jeszcze nie mogę powiedzieć.
13: Nie będę dyskutował o tym, jakie są pomysły, tylko będę chciał z panią rozmawiać o faktach. Mężczyzna nie powinien opowiadać o swoich zamierzeniach, tylko je realizować.
12: Czyli jak to mówi rząd, nie gadamy, tylko robimy, tak? No dobrze, niech będzie. Wbrew zapowiedziom polityków koalicji, faktury KSeF mają nie być szyfrowane, to znaczy są, ale tylko kiedy przedsiębiorcy wysyłają je do KSeF. Izraelska firma Imperva, która zajmuje się zarządzaniem systemem, ma pełne dane z plików. Czy pan to potwierdza?
13: Nie słyszałem o tym. A skąd ta osoba wie, że ma pełne dane z plików? A kto ma kod do tego? Może my mamy, może to jest taki system.
12: No wiem, że poszła jakaś plotka, tak? Czy też plotka, mówi
13: to,
12: się...
13: Okej, okay. No, wiem, że były w tej sprawie interpelacje do Ministerstwa Finansów, nie widziałem odpowiedzi. Mm-hmm. Pamiętam dyskusję, byli też wiceministrowie finansów u nas na klubie, deklarują, że tak nie jest, natomiast to już musimy wejść w taką większą technikalia. Pytanie, skąd ta osoba ma taką wiedzę, bo ja takiej wiedzy nie mam.
12: Czy nie potwierdza pan?
13: Nie potwierdzam, z tym, że...
12: I nie zaprzeczam.
13: Nie mam
12: wiedzy.
13: Nie pracuję w Ministerstwie Finansów.
12: Jeszcze.
13: I no nie, w Ministerstwie Finansów to wydaje mi się. No, bo jeszcze nie pracuję w Ministerstwie Finansów. Pracowałem, ale tam nie było wtedy KSeF-u i nie mam takiej wiedzy. Byłbym zaskoczony, gdyby tak było, moim zdaniem. Z tego co wiem, system jest bezpieczny i nikt nie ma tych danych.
12: No wtedy też nie było takie daleko posunięte informatyzacji.
13: Ale były próby wprowadzenia.
12: Pamiętam, co tam się działo.
13: Lata 90.
12: Mm-hmm. Jak przebiegała informatyzację ZUS-u.
13: O! To pamiętam.
12: Po prostu jedna wielka historia. Co pan sądzi o zawetowaniu rozszerzenia systemu SENT przez pana prezydenta? Zawsze ta koalicja głośno krytykowała prezydenta za każde weto, a tu jakaś dziwna cisza zapadła. Czyżby jednak ta ustawa była licha, źle napisana?
13: Zawsze jest tak, że w tych ustawach ten pierwszy etap jest moim zdaniem zbyt rygorystyczny, potem następuje korekta. Niemniej jednak to jest rozwiązanie, które ma doprowadzić do tego, że będzie jak najmniej przemytu, kontrabandy, nielegalnych handlowania. Będziemy musieli dowiedzieć się od prezydenta, bo nie znam uzasadnienia tego, czy on jest w ogóle przeciwko SENT-owi, czy pewne zapisy mu się nie podobały. To tego akurat, przyznam pani szczerze, nie widziałem.
12: Radosław pyta, czy odpuścił pan walkę o liberalizację ustawy o zakazie handlu w niedzielę? Tak.
13: Nie odpuściłem, nie? Tylko jestem poblokowany w komisji.
12: A kto pana blokuje?
13: Lewica, pani posłanka Uberham, która nie pozwala rozpocząć pracy, czyli jest tam mój projekt zamrożony.
12: To rzeczywiście niezłe tarcia w tej koalicji.
13: Napięcia.
12: Czy nadal chce pan być premierem?
13: No, na razie mam trochę niższe ambicje.
12: Przypomniał mi się ten filmik, który pan nagrał chyba bodajże w 2016
13: roku. O Boże, pani taka sentymentalna.
12: Naprawdę na tle
13: chujki. Weekend się zbliża. A tego nie powiedziałem.
12: No, ale właściwie to było tak zaaranżowane i w sposób, jaki pan to wypowiadał.
13: Na tle choinki, wie pan, to się dużo ciekawych rzeczy mówi.
12: Tak, ale to już tak wręcz normalnie, jakby pan był premierem. Stanisław, jako wyborca prawej strony jestem przeciwny transferowaniu pieniędzy polskiego podatnika na rzecz Ukrainy, wariactwom Unii Europejskiej jak ETS2, dyrektywy budynkowe, zakazy na samochody, pakty migracyjne i uważam panią minister Hennig-Kloskę za najgorszego ministra tego rządu. I jaką pan ofertę do mnie kieruje, pyta wyborca.
13: Ale po kolei bym przeszedł przez te wątki.
12: Zastrzeżenia?
13: Tak, zastrzeżenia. Tam, jeżeli chodzi o ETS, to musi być...
12: Sprzeciw nawet.
13: Musi być skorygowany, bo jest...
12: Jakby, ale co? ETS-2?
13: ETS-2, tak, bo to nie jest... Nie jesteśmy w stanie w takim tempie robić transformacji energetycznej. Ona jest potrzebna, bo świat też ją robi, tylko duże...
12: Gdzie nie mają takich pieniędzy.
13: Duża ilość firm fotowoltaicznych, paneli fotowoltaicznych powstaje też w Chinach, ale to musi być skorygowane. Nie jesteśmy w stanie w takim tempie. Dwa, będziemy coraz mniej węgla używać, ale ja bym chciał mieć zawsze ten kopalnie węglowe jako taką rezerwę strategiczną, bo różnie może się wydarzyć. Mhm. Nie możemy sobie pozwolić na sytuację, że nagle nie mamy energii swojej. Mhm. Tak długo, jak nie będziemy mieć nadmiaru energii jądrowej, bo będzie pewnego dnia, być może nadmiar, będziemy mogli eksportować. To wtedy będziemy się zastanawiać, czy na pewno nam jest to potrzebne. Jestem przeciwnikiem tego zapisu, który PiS prowadził o zakazie tych aut spalinowych. No, ważne, żeby mniej spalały, żeby były czystsze, ale nie, że zupełnie mamy się z nich wycofać, bo ta technologia jeszcze cały czas samochodów elektrycznych. No nie jest tak, że jest szał na nią tak długo, jak nie ma dopłat, co ludzie tak chętnie może nie kupują, chyba że chińskie samochody będą tak atrakcyjne, że jednak nastąpi zmiana.
12: Atrakcyjne cenowo.
13: Cenowo oczywiście. No tak długo, jak nie okaże się, że one są atrakcyjne cenowo, bo do nich się dopłaca, czy rząd chiński do nich dopłaca. Pakty migracyjne, uważam, że Polska przyjęła taką liczbę migrantów z Ukrainy, że to się nie mieści w głowie, jeżeli chodzi o dopłacanie do Ukrainy. Pytanie jest takie, bo trzeba pamiętać o tym, to się nie mówi. My też dużo na tej wojnie zarabiamy. Cały transport, logistyka idzie stąd, prawda? Mamy polskie firmy, które eksportują również broń na Ukrainę. Też się o tym mało mówi. To nie jest tak, że my tylko dopłacamy, na tym pamiętajmy, Ukraińcy, którzy tutaj mieszkają, pracują, płacą podatki, kupują też benzynę, płacą VAT. Normalnie, gdyby nie było CPN-u, płaciliby VAT i akcyzę. To nie jest zupełnie, to jest, można powiedzieć tak, niestety, cynicznie mogę powiedzieć, duże są też korzyści finansowe z tego tytułu, że ta wojna jest prowadzona. Jesteśmy takim hubem logistycznym i bez Polski to funkcjonowanie by nie miało miejsca. I oczywiście mamy też perspektywę udziału w odbudowie Ukrainy za ukraińskie pieniądze, których oni sobie jakoś tam pożyczą. Uważam też, że to, co się stało w kontekście nadania
12: imienia bohaterów UPA, elitarnej jednostce wojskowej, tak przez jest. Prezydenta Zełenskiego,
13: to pokazuje, jak bardzo Ukraińcy są nie myślą w ogóle o chęci wejścia do Unii Europejskiej, o tym, jak ważne są relacje, jak ważne w Unii Europejskiej jest to, żeby jednak przepracować historię.
12: Nie myślą strategicznie, tak?
13: Nie myślą strategicznie, myślą tu i teraz. To było bardzo wsobne i mogę powiedzieć, że to pokazuje ich nieprzygotowanie do wejścia do Unii Europejskiej. Jestem przeciwnikiem jakiejkolwiek stref wolnego handlu, jeżeli chodzi o rolnictwo. Myśmy to mieli w sytuacji, kiedy musieliśmy spełniać standardy unijne. To wtedy, proszę bardzo, Ukraina nie spełnia standardów unijnych.

0: orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu.
1: To jest znowu, bo prezydent Zełenski zagrał do wewnątrz, no i prezydent Narodowski też gra do wewnątrz, nie biorąc pod uwagę, co jest naszym celem. Naszym celem jest to, żeby nigdy to się więcej nie powtórzyło, żeby nie usztywnić drugiej strony, żeby nie doprowadzić do tego, że kolejne brygady będą miały podobnie szalone nazwy, a trzy, dobrze by było doprowadzić dyplomatycznymi kanałami, żeby po cichu, po jakimś czasie, prezydent Zełenski wycofał się z tej...
0: No, jakaś praca podobno się odbywa, podobno.
1: Jestem głęboko przekonany, że minister Sikorski i jego służby działają w tym zakresie, ale jak ktoś ma wyjść twarzą z tego po cichu, to na pewno nie pomożemy mu, odbierając order Orła Białego. To jest... Prezydent Nawrocki zachowuje się tak po prostu, żeby na podwórku widzieli, że przywalił. Tylko to nie jest... To nie jest skuteczne.
0: No niektórzy politycy prawicy mają taki pomysł, żeby jednak zamrozić na jakiś czas być może właśnie ten hub w Jasionce, ten hub, który potrzebny jest do tego, żeby udzielać się. No właśnie dlatego, ponieważ był policzek pod naszym adresem, no to w takim razie powinniśmy jednak twardo tutaj reagować.
1: Okej. Czyli żeby hub się przeniósł do innego kraju.
0: No to chyba wtedy tak.
1: No i wtedy stracimy, my na tym zarabiamy. No, sorry. To jest taka głupota, wie pani, to jest oczywiście skandaliczna wypowiedź. Trzeba doprowadzić do tego, żeby prezydent Zełenski czuł się głupio i kombinował, jak z tego wybrnąć, a nie my.
0: No,
1: ma pani jeszcze jakieś pytania?
0: Nie, czy już się skończyły? To nie są, co jeszcze jest dużo. Tylko dodam, że, bo widzę, że pan już nerwowo patrzy na zegarek. Jeszcze,
1: nie, patrzę jeszcze, się, do której godziny będziemy rozmawiać.
0: Jeszcze 4 minuty. Okay. Tylko powiem, że szef ugolińskiego MSZ-u, Andrzej Sybicha, powiedział, że nazwa pododdziału była wyborem żołnierzy i że obrońcy zasługują na bezwarunkowy szacunek i dlatego taka nazwa, a nie inna.
1: Ale z żołnierzami też się rozmawia. Mhm. Oni tym bardziej mają, nie chcę powiedzieć, mają prawo, ale nie przerobili historii, nie mają świadomości konsekwencji. To też źle świadczy o edukacji informacji. Niemniej jednak no to decyzja była prezydenta Zełenskiego.
0: Tak z ręką na sercu, kto jest lepszym premierem dla polskiej gospodarki? Premier Tusk czy premier Morawiecki? Były premier. No,
1: premier Tusk, bo premier Morawiecki dużo gadał, ale to, co zrobił, to jest Polski Ład, to są afery typu RARS, to jest spowolnienie wzrostu i do 0% i bardzo wysoka inflacja.
0: No ale...
1: A co zrobił takiego fajnego?
0: Ale spowolnienie wzrostu, pan doskonale też wie, że to była kwestia... Był i COVID, i była, potem był wybuch wojny. No.
1: Ale wie pan co, nie było
0: stabilnie. Teraz mamy wojnę w Iranie.
1: No, no i mamy 3,5% wzrostu, którym się chwali nawet Glapiński.
0: Krążyły pogłoski, że dołączy pan do rządu. No już nie wiemy, czy dołączy.
1: Rozmawialiśmy o tym.
0: A czy jest pan w stanie odpowiedzieć, ilu ministrów i wiceministrów liczy obecny rząd? Proste pytanie o jedną liczbę.
1: Nie, nie pamiętam. Mógłbym sprawdzić, nie pamiętam.
0: No to właśnie w ramach Robimy, nie gadamy, bo pamiętam, jak napisał słuchacz, że Donald Tusk zapowiadał odchudzanie. No i z tego odchudzania raczej niewiele wyszło. I jeszcze jedno pytanie dotyczące gospodarki. Czy nie uważa pan za absurdalne, że politycy koalicji rządowej pana rządu, który pan wspiera, za największe sukcesy obecnej kadencji uznają zaciągnięcie dwóch gigantycznych pożyczek KPO i SAFE. I to w sytuacji, kiedy dług rośnie dramatycznie szybko, a perspektywy gospodarcze są coraz gorsze.
1: Uważam, że to jest duży sukces, bo ten program SAFE jest tak tani, jak żaden nie był, a ostatnie materiał TVN-u pokazał czarno na białym, że Błaszczak, minister, zaciągał pożyczkę w euro na 4,5%, między 4,5% a 5% w euro i dolarach, podczas gdy euro safe jest na 3%. Czyli my bierzemy za 3%, on brał w euro i w dolarach między 4,5% a 5% na sprzęt koreański, a my dajemy na polski. W związku z tym, z tego punktu widzenia, w kontekście wojny, jak nie ma pieniędzy dostępnych, to się bierze pożyczkę po to, żeby być zabezpieczony na wypadek wojny. Kropka. Czy to są największe sukcesy? To są sukcesy. Odblokowanie KPO to też jest sukces, ale oczywiście gospodarka polska nie rozwija się na takich pożyczkach, tylko na ciężkiej pracy setek tysięcy czy milionów małych i średnich firm i ciężko pracujących pracowników.
0: No jeśli chodzi o SAFE, to nawet prezes jakiś czas temu mówił, że lepiej być... No prezes Kaczyński. A. Najważniejszy prezes.
1: Że on coraz mniej ważny.
0: Że lepiej być zadłużonym niż okupowanym.
1: Słyszałem tą wypowiedź, potem była cytowana przez Radosława Sikorskiego. Ale współczuję prezesowi problemów ze stowarzyszeniami. Stowarzyszeniami. Prezes
0: Rozwój
1: Kaczyński,
0: plus, tak?
1: Tak, ma problem ze stowarzyszeniami.
0: A dlaczego pan uważa, że słabnie, że niby co?
1: No nie umie sobie poradzić.

0: takim Morawieckim, a wcześniej by go zbeształ i tamten by wycofał się z robienia stowarzyszenia. Ewidentnie rozpoczęła się bardzo mocna batalia o schedę po Kaczyńskim i Morawiecki nie odpuści, ewentualnie wyjdzie. To jest inna para kaloszy. To wtedy trochę to zmieni scenę polityczną, no ale też bardzo osłabi PiS i ja bym liczył na to, żeby wyszedł, bo wtedy z tego hegemona jednak na scenie po stronie prawicowej zrobią się dwie partie, znacznie słabsze niż to duże, a pamiętajmy, system Donta promuje dużych.
1: Największe podmioty. Największe podmioty. Tak. I wtedy Koalicja Obywatelska, która cały czas liderem jest w sondażach, no miałaby jednak szansę być może na zwycięstwo. Być może.
0: Ona wtedy na pewno.
1: Tak. Dziękuję bardzo.
0: Miłego weekendu życzę.
1: Ryszard Petru był z nami. Wiceprzewodniczący Klubu Centrum. 15 osób liczy.
0: Tak jest.
1: Klub. Ja panu też życzę dobrego weekendu. Trochę odpoczynku. No i...
0: Do zobaczenia.
1: I tyle. Do zobaczenia.
2: To były trzy najważniejsze pytania na koniec dnia. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tableczka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu. Na filu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
3: Czwarta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Prezydent Ukrainy proponuje koniec wojny. Wołodymyr Zełenski napisał list otwarty do Władimira Putina, który został opublikowany w sieci. Wybór jest po waszej stronie, pisze prezydent Ukrainy. Podkreśla, że przez 26 lat rządów Władimira Putina charakter stosunków jego kraju z Rosją całkowicie się zmienił. Jak zauważa, niemal połowę swoich rządów rosyjski dyktator poświęcił na wojnę z Ukraińcami. Wyraźny sygnał dla Rosji i przesłanie dla walczącej Ukrainy. Szef NATO odwiedził Kijów i to dzień po zmasowanym ataku na ukraińską stolicę Dniepr. Mark Rutte przyjechał wraz z ambasadorami 32 krajów sojuszu, by wyrazić wsparcie dla walczącego kraju. Wskazał, że Moskwa sieje terror w ukraińskich miastach, bo nie jest w stanie wygrać na froncie. Wizyta w Kijowie odbyła się pomimo ostrzeżeń i wezwań Kremla o opuszczenie miasta przez misje dyplomatyczne. Strefa z zakazem wstępu na polsko-białoruskiej granicy obowiązywać będzie do końca wakacji. Szef MSWiA podpisał rozporządzenie w tej sprawie. To już 8 przedłużenie ograniczeń. Co to oznacza dla mieszkańców i turystów? Sprawdzał reporter Radia Z Marcin Friedrich.
4: Strefa buforowa to przygraniczny pas, w którym nie wolno przebywać. Na blisko 60-kilometrowym odcinku jest szeroki na 200 metrów. W rejonie rezerwatów przyrody ma już 2 kilometry szerokości i aż 4 w rejonach podmokłych, ale to zdecydowanie najkrótszy odcinek, bo ma zaledwie niecałe 4 km długości. Strefa nie obejmuje miejscowości i szlaków turystycznych. Resort Spraw Wewnętrznych tłumaczy, że utrzymanie strefy jest niezbędne, bo wszystkie tegoroczne próby nielegalnego przekroczenia granicy miały miejsce właśnie w tym chronionym pasie. Marcin Friedrich, Radio Z.
3: MSWiA zaznacza, że w tym roku nie udała się żadna próba nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Rząd planuje kolejne ruchy prowadzące do ściągnięcia Zbigniewa Ziobry do Polski. Z Radia Z wiecie, że chodzi m.in. o odebranie politykowi PiS statusu uchodźcy przyznanego przez Węgry Orbana. O następnych krokach mówił w Radiu Z wiceminister spraw wewnętrznych Czesław Mroczek. Jak przekazał, szef MSWiA Marcin Kierwiński będzie wkrótce rozmawiał ze swoim nowym węgierskim odpowiednikiem. Chodzi nie tylko o szybkie odebranie Ziobrze i jego byłemu zastępcy Marcinowi Romanowskiemu statusu uchodźcy, ale i o zebranie dodatkowych informacji.
5: W jaki sposób oni opuścili Węgry, jak to się działo, kto udzielał im tego wsparcia. O to będziemy prosili w tych relacjach z nowym rządem węgierskim.
3: Informuje wiceminister Czesław Mroczek i dodaje, że zwłaszcza los Romanowskiego, który nie dostał parasola ochronnego w USA, jest niewesoły, a szanse na jego szybkie zatrzymanie ostatnio bardzo wzrosły. Przygotowywany jest także wniosek o ekstradycję Ziobry. Decydowanie nim będą amerykańskie sądy. Stopy procentowe w przyszłości być może pójdą w dół. Szanse na obniżkę widzi gość Radia Z z wykształcenia ekonomista Ryszard Petru. Poseł Klubu Centrum był gościem programu Trzy Pytania na koniec dnia. W rozmowie z Beatą Lubecką wymienił okoliczności, które musiałyby zaistnieć, by stopy poszły w dół. Po pierwsze, musiałaby się zakończyć wojna na Bliskim Wschodzie i to mogłoby pozwolić na warunek numer 2 – ustabilizowanie się inflacji w Polsce na poziomie 2,5%. Petru przyznał jednak, że gdyby to on był teraz prezesem NBP, to też by dzisiaj nie zadeklarował obniżki stóp procentowych, bo żyjemy w zbyt nieprzewidywalnym świecie, zbyt dużo niepewności w geopolityce. Ale zdaniem posła powinniśmy jak najszybciej, gdy tylko nadejdzie taka możliwość, zrezygnować z programu ceny paliw niżej na stacjach.
6: To jest bardzo kosztowne, to z budżetu my wszyscy płacimy, no, odbiorców indywidualnych oczywiście, ale gdy
0: gdybym to miał decydować, to wolałbym jak najszybciej próbować wycofać się z programu pod warunkiem, że ceny ropy, ceny benzyny nie wskoczą do poziomu bardzo wysokiego.
3: Tym wysokim poziomem, zdaniem posła klubu Centrum, miałoby być 7-8 zł za litr. Wiceszef klubu Centrum ma nadzieję, że rynki dadzą możliwość powrotu cen do standardowych, czyli właśnie rynkowych. Polakom coraz trudniej o kredyt. W ciągu ostatnich 3 miesięcy najbardziej zmalała zdolność kredytowa rodzin z dzieckiem. Z dochodem 10 tysięcy złotych netto może liczyć na kredyt do 640 tysięcy. To o 5% mniej niż miesiąc temu. Singiel zarabiający 6 tysięcy złotych netto dostanie 420 tysięcy pożyczki. To o 3% mniej niż miesiąc wcześniej. Nowe zasady w punktach karnych za nie najcięższe wykroczenia. Kierowcy nie mogą już kasować punktów kursami. Zredukują się one dopiero po roku od dnia opłacenia mandatu. Zmiany przewidują też surowsze kary, m.in. za nielegalne wyścigi. Więcej wie reporter Radia Z Daniel Wrzos.
6: Kierowcy, którzy przekroczą o 30 km na godzinę dozwoloną prędkość, nie będą mogli zmniejszyć punktów karnych za to wykroczenie, a dotychczas mogli to zrobić w ramach kursów w Ordach, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
7: Chcemy dać jasny sygnał, że jeżeli ktoś naprawdę w sposób bardzo drastyczny przekracza prędkość, to znaczy, że w tym momencie to jest i granie ze śmiercią, i granie z potencjalnym zagrożeniem.
6: W sumie ponad 60 wykroczeń objęto zakazem redukcji punktów karnych.
3: Dotyczy to m.in. jazdy pod wpływem alkoholu lub narkotyków, nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku, czy nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu. Teraz inna informacja dla kierowców. Do końca czerwca na A1 przybędzie 6 odcinkowych pomiarów prędkości. Między innymi w całości będzie opomiarowany odcinek między Piotrkowem Trybunalskim a Częstochową. Prędkość będzie mierzona także między innymi między Kutnem a Piątkiem i między węzłami Zabrze Północ a Zabrze Zachód. Policja sprawdza, czy przestrzegamy nowych przepisów. Od środy młodzież do 16 roku życia może jeździć na hulajnogach elektrycznych tylko w kaskach. Przepisy obejmują też dzieci do 7 roku życia przewożone rowerem. Ruszyły wzmożone kontrole, szczególnie na miejskich placach i w okolicach szkół. Jak mówią uczniowie z Lublina reporterowi Radia Z, Mateuszowi Kasiakowi, kaski to bezpieczeństwo.
8: Pewnie kaski są teraz bardzo potrzebne, bo jest coraz więcej wypadków.
9: No jakby, żeby być bezpiecznym. Bo mogą być różne urazy głowy.
10: Co oprócz kasku jeszcze trzeba mieć?
11: Trzeba mieć wyobraźnię.
3: Wyobraźnię muszą mieć też rodzice. To oni za brak kasku u dziecka dostają pouczenia i mandaty.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. Gość Radia Z.
12: A naszym gościem jest wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek, Koalicja Obywatelska. Kłaniam się, dzień dobry panie ministrze.
13: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
12: I krótka piłka na początek, czyli konkretne pytanie, odpowiedź konkretna, tak lub nie. Pytanie brzmi, czy fałszywe alarmy w Polsce mogą sparaliżować państwo?
13: No pokazaliśmy, że nie. Wielu aresztowanych już i zatrzymanych, to jest jasny sygnał, że państwo potrafi działać w tych sytuacjach. Mamy też wypracowane procedury, które pozwalają uniknąć paraliżu.
12: Czyli pan mówi nie, sprawdźmy co na to nasi słuchacze. Mogą państwo głosować na radioz.pl, tam jest sonda w tej sprawie. No właśnie, a propos zatrzymań i aresztowań. Czy policja namierzyła już człowieka, który stał, albo ludzi, którzy stali za tym fałszywym alarmem dotyczącym mieszkania matki prezydenta?
13: Mamy za tymczasowo aresztowanych już i zatrzymywanych, bo w wyniku pracy prokuratorów i policjantów z tymi, którzy mają już tymczasowy areszt, pojawiają się nowe zatrzymania.
12: Ale czy one są w sprawie dotyczącej tego konkretnego mieszkania matki prezydenta?
13: Przede wszystkim dotyczą tych działań w odniesieniu do siedziby Republiki, redakcji Republiki, osób związanych z Republiką, ale też już są działania w zakresie tego alarmu, znaczy też są, no, cały czas są prowadzone, ale są już pewne ustalenia w zakresie tego fałszywego alarmu związanego z mieszkaniem mamy prezydenta.
12: Czyli tutaj w tym przypadku policja jest na tropie sprawcy czy sprawców?
13: Działa w tym zakresie i już pewne są już pewne ustalenia.
12: Ale nikogo jeszcze nie zatrzymał. zatrzymano w tej sprawie?
13: To komunikację w tej sprawie pozostawiam policji i prokuratorowi, natomiast...
12: Ale to jest dla policji sprawa priorytetowa, sprawa honoru?
13: Panie redaktorze i szanowni państwo, w tej sprawie mamy... czterech tymczasowo aresztowanych, czyli materiał dowodowy zweryfikował już sąd, uznając, że są przesłanki do tego, by zastosować tymczasowy areszt. Tak jak powiedziałem, w związku z tym, że z tymi osobami pracuje prokurator i policjanci, ujawniane są nowe okoliczności, mamy już w związku z tym ustaloną grupę osób, która wywoływała te fałszywe alarmy i to jest wielki sukces policji, bo do tej pory wykrywalność, no powiedzmy sobie jasno, była na poziomie kilku procent.
12: No to wśród tych zatrzymanych pojawia się też adwokat z Warszawy. Czy on działał w pojedynkę, czy w jakiejś grupie?
13: To jest wątek obok
12: osobna sprawa
13: tej grupy, o której możemy powiedzieć, że była to zorganizowana grupa. To jest bardzo poważna sprawa związana z tym prawnikiem. Bardzo poważny kaliber tych działań, które on podejmował przestępczych.
12: No właśnie, znalezione u niego pociski artyleryjskie, broń czy amunicja każą myśleć, że tylko mówił o zamachach, czy jednak coś więcej?
13: Przede wszystkim posiadał, zaczynając w sposób nieuprawniony, posiadał dokumenty innych osób, materiały wybuchowe. W związku z tym temat jest niezwykle poważny i te fałszywe oskarżenia, które wysyłał, to też bardzo poważny temat, ale pracują prokuratorzy w tej sprawie i policjanci, więc tutaj będziemy coraz więcej wiedzieli.
12: No Rzeczpospolita pisze, że ze wstępnej opinii biegłego wynika, że substancja w pociskach artyleryjskich jest sprawnym materiałem wybuchowym. No stąd pojawia się pytanie, czy on tylko mówił, czy jednak coś planował?
13: Nie no, wiemy jakie działania podejmował, to znaczy kierował to były fałszywe informacje, które kierował do organów ścigania, próbując przypisać konkretne winę innym osobom. W związku z tym w tym śledztwie, które jest prowadzone, dowiemy się o wiele więcej, no bo tutaj policja zabezpieczyła bardzo dużo dowodów, materiałów, jak powiadam, rzeczy, które przechowywał nielegalnie. No i mamy też konkretne jego działania. To dowodowo ta sprawa jest zabezpieczona bardzo dobrze i materiał jest poważny.
12: Ale czy pan dzisiaj jest w stanie powiedzieć, czy on działał z czyjejś inspiracji, na czyjeś zlecenie? Czy to mogła być operacja obcych służb?
13: To jest za wcześnie, żeby o tym mówić. Natomiast z całą pewnością w świetle zgromadzonego materiału dowodowego mogę tu użyć takiego języka śledczych, że sprawa jest rozwojowa. Rozwojowa w tym znaczeniu, że ten materiał dowodowy będzie pozwalał wiele ustalić i opisać działanie tego człowieka w sposób o wiele bardziej szczegółowy i tutaj komunikację zostawiam też prokuratorowi w tej sprawie. On prowadzi te czynności i w związku z tym wolałbym, żeby sobie mogli spokojnie pracować i komunikować ustalenia w tej sprawie, ale to jest, tak jak powiadam, no sprawa, w której tak dużo już w tej chwili prokuratura i policja zgromadzili materiału, że z całą pewnością to się będzie przekładało na poważne decyzje sądu, decyzje procesowe.
12: To inna rozwojowa sprawa. Czy pan wie, gdzie jest Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości u Zbigniewa Ziobry?
13: No, jest ta sprawa dla polskiej policji, to z ustalenia i z zatrzymania, sprowadzenia do kraju pana Romanowskiego jest oczywiście priorytetem.
12: Tak, tak, tylko czy wiecie, czy on jest wciąż w Europie na przykład?
13: Nie podam w tej chwili więcej informacji w tej sprawie.
12: Jest bo pan nie wie, czy on jest w Europie, w Unii Europejskiej albo w strefie Schengen?
13: W tej sprawie policja prowadzi działanie. Jeżeli będziemy mieli ustalenia, będziemy to komunikować. Jeżeli będziemy mogli powiedzieć coś więcej niż w tej chwili, to z całą pewnością to zrobimy.
12: A czy zakładacie, że Romanowskiemu pomagają służby specjalne jakiegoś państwa?
13: Wiemy przecież, że były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro skorzystał z przychylności państwa amerykańskiego i znalazł się w Stanach Zjednoczonych. Więc przyglądamy się, analizujemy tę sprawę, czy z takiej przychylności będzie mógł skorzystać pan Romanowski, natomiast wygląda na to, że nie. I w związku z tym jest większa szansa na jego zatrzymanie niż wydawałoby się jeszcze kilka dni temu.
12: To do duetu Ziobro-Romanowski wrócę za chwilę w internecie, ale jeszcze o kaski chciałbym zapytać, bo od dzisiaj dzieci i młodzież muszą mieć kaski, jeśli jeżdżą rowerem albo hulajnogą. No i pytanie, czy będą od dzisiaj sypiące się mandaty? Czy policjanci będą bezwzględni w tym egzekwowaniu tego przepisu już od dzisiaj?
13: No, weszło w życie w ostatnim czasie dużo przepisów zmieniających, poprawiających bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Teraz wchodzi ten przepis dotyczący kasków. Chodzi tu przede wszystkim o bezpieczeństwo i będziemy przypominać o tym obowiązku.
12: Ale będziecie na razie pouczać, czy od razu będą sypały się mandaty?
13: Przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo, o to, żeby wszyscy zaczęli stosować się do tego przepisu, bo on jest z myślą o...
12: Konkretna sytuacja. Policjant zatrzymuje dziecko bez kasku na rowerze, chce wystawić mandat. Dziecko mówi, nie pamiętam, jak się nazywam. Co ten policjant zrobi?
13: Znaczy, wiadomo, że nie dziecko jest odpowiedzialne za uiszczenie
12: tylko
13: tego mandatu.
12: Tylko opiekun, ale dziecko będzie samo na tym rowerze i nie będzie miało kasku. Policjant będzie bezradny?
13: Będziemy podchodzić do tego zdroworozsądkowo. To
12: czyli?
13: Znaczy tak, żeby przypominając o tym obowiązku, też w sytuacjach oczywistych, kiedy było pouczenie, a opiekunowie się nie będą stosować, wtedy z całą pewnością będziemy korzystali z sankcji, ale...
12: Panie ministrze, to tutaj się zatrzymamy na chwilę, bo przenosimy się do internetu, ale zanim to jeszcze trzy krótkie pytania z odpowiedzią tak lub nie. Czy polski rząd powinien naciskać na Ukrainę w sprawie UPA? Tak czy nie?
13: Prowadzimy z Ukrainą dialog historyczny, który ma przynosić dobre rezultaty.
12: Tak czy nie?
13: Z Ukrainą musimy zadbać o dobrą przyszłość. Przeszłość, jak mówił premier, nie może nas podzielić.
12: Apteczki w samochodach powinny być obowiązkowe. Tak czy nie?
13: Apteczki tak.
12: Marcin Mroczek czy Rafał Mroczek?
13: Czesław Mroczek.
12: No, pytanie, który jest lepszym aktorem?
13: Nie, aktorem nie jestem.
12: A pytanie w naszej sądzie brzmiało, czy fałszywe alarmy w Polsce mogą sparaliżować państwo? 53% uczestników sądy powiedziało tak, 47% nie. Na radioz.pl mamy te wyniki i dalszy ciąg naszej rozmowy. Polecamy się.
1: To jest gość Radia Z.
12: Panie ministrze, to obiecałem, że wrócimy do duetu Ziobro-Romanowski. Czy wiedza, którą ma Marcin Romanowski jako były wiceminister sprawiedliwości, może być cenna dla obcych służb?
13: No, z całą pewnością, ale nie zakładam, że tutaj tą wiedzą będzie się dzielił.
12: Bo on nadzorował tak zwaną twierdzę szyfrów, czyli ten cyber wydział w Ministerstwie Sprawiedliwości.
13: My mamy taką sytuację, że pan Romanowski jest ścigany w związku z prawdopodobieństwem popełnienia poważnych przestępstw. W tej sprawie wypowiedziały się już sądy. Ma europejski nakaz aresztowania. W związku z tym zadaniem polskich służb, policji, ale nie tylko policji, jest skuteczne działanie i doprowadzenie do tego, żeby stanął przed polskim wymiarem sprawiedliwości. W wielu sytuacjach wydawało się, że jest to niemożliwe, ale Dominikana, Emiraty Arabskie, to są kraje, z których w ostatnich latach udało się sprowadzić ściganych, poszukiwanych przez polski wymiar sprawiedliwości i z panem Romanowskim będziemy działać, żeby tak też się tak stało.
12: Czyli łowcy cieni mają nie tylko znaleźć Marcina Romanowskiego, ale przywieźć go do Polski.
13: To jest wysiłek policji, czyli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości, które w swoich kontaktach z innymi państwami w ramach podpisanych umów o współpracy działa i również też, a może przede wszystkim resortu spraw zagranicznych. Tak było z Dominikaną i tak było w Emiratach Arabskich. Udało nam się wspólnym wysiłkiem, czyli działaniem przedstawicieli państwa polskiego, przekonać te państwa do tego, by uruchomić proces ekstradycji i skutecznie sprowadziliśmy te osoby do Polski.
12: No tak, tylko jeśli Marcin Romanowski uciekł do Turcji, to co, polski rząd będzie bezradny wtedy?
13: A z Dominikaną przecież nie mamy ENA, bo ENA dotyczy państw Unii Europejskiej.
12: No właśnie, z Turcją nie mamy umowy, która by kazała respektować europejski nakaz aresztowania.
13: Ale niektórzy mówili, że z Dominikany to jest temat zamknięty, a Emiraty Arabskie tak samo jest zamknięty. I się okazało, że skutecznie potrafiliśmy w tej sprawie działać.
12: Czyli w Turcji też możecie skutecznie działać?
13: Ja nie przesądzam historii, ale chcę podkreślić, że w sytuacjach, które były oceniane jako beznadziejne z punktu widzenia sprowadzenia poszukiwanych przez polski wymiar sprawiedliwości, udało nam się to zrobić. Jeżeli, powiedziałem to, wyraziłem taką myśl, że jeżeli nie otrzymał pan Romanowski wsparcia amerykańskiego, to jego sytuacja jest znacząco gorsza niż się wydawało kilka dni temu, że będzie objęty taką samą ochroną jak Zbigniew Ziobro. Wygląda na to, że nie jest tak ważne jak Zbigniew Ziobro i w związku z tym jest w trudnej sytuacji, ucieka, jest ścigany.
12: A skąd pewność ministra Kierwińskiego, że Zbigniew Ziobro wróci do Polski? Bo tak minister Kierwiński mówi, no chyba, że chodzi mu o to, że Ziobro wróci do Polski po kolejnych wyborach, kiedy ewentualnie PiS przejmie władzę.
13: Ziobro nie jest obywatelem Stanów Zjednoczonych i stoi pod poważnymi zarzutami. W jego sprawie też będzie się wypowiadał sąd amerykański, więc to nie jest...
12: Jeśli będzie wniosek o ekstradycję, tak. A to dopiero pewnie w lipcu będzie złożony, no, jeśli będzie uprawomocnienie wyroku.
13: To nie jest jedynie decyzja na poziomie politycznym i że może miał i że może mieć wsparcie ruchu konserwatywnego w Stanach MAGA, tak? Tam jeszcze sądy są. W związku z tym ta sprawa dla Zbigniewa Ziobry też nie jest całkowicie bezpieczna i ten temat jego powrotu, ekstradycji do Polski nie jest zamknięty.
12: A w sprawie Zbigniewa Ziobry Węgrzy najwyraźniej chyba nieszczególnie nam pomagają. To znaczy ludzie Orbana wciąż blokują informacje w sprawie Zbigniewa Ziobry?
13: No, mamy nowy rząd i będziemy mieli rozmowę ministra Kierwińskiego z węgierskim ministrem spraw wewnętrznych.
12: Ale Zbigniew Ziobro wciąż ma status uchodźcy przyznany na Węgrzech, mimo że mijają tygodnie od...
13: Ale to jest określona procedura, w której muszą się wypowiedzieć również sądy, więc tam zostanie uruchomiona ta procedura uchylenia tego. To musi potrwać, ale tu nie ma żadnych wątpliwości. Przecież premier Madziar wyraźnie oświadczył, że nie będzie utrzymywany parasol ochronny nad oboma panami. To traci takie znaczenie, duże znaczenie, jakie miało w sytuacji, kiedy oni praktycznie korzystali z tej ochrony. W tej chwili przecież przynajmniej Ziobro, Zbigniew Ziobro nie korzysta z tej ochrony. Dla nas są ważne informacje, w jaki sposób oni korzystali i myślę też dla opinii publicznej i w Polsce i na Węgrzech. W jaki sposób oni opuścili Węgry, jak to się działo, kto udzielał im tego wsparcia.
12: Tego jeszcze nie wiemy, to nie jest
13: ustalone. O to będziemy prosili w tych relacjach z nowym rządem węgierskim, ale teraz parasol ochronny pan Ziobro ma w Stanach Zjednoczonych, a pan Romanowski ucieka i jego los nie jest szczególnie wesoły.
12: Panie ministrze, czy nasz rząd rozmawia z prezydentem Zełenskim, próbuje go namówić, żeby wycofał się ze swojej decyzji, tej, która wywołała burzę w sprawie jednostki wojskowej i imienia bohaterów UPA?
13: Kilka minut temu powiedziałem, że odwołałem się do słów premiera Tuska, że jeżeli poróżni nas przeszłość, to nie będziemy mieli dobrej przyszłości i tym się powinniśmy kierować. Udało się przecież dokonać przełomu po latach, w których strona ukraińska na to nie pozwalała. Rozpoczęły się ekshumacje i w związku z tym to pokazuje, że możemy z tą historią sobie radzić. To nie jest dobra decyzja w zakresie tego imienia dla jednostki wojskowej, ale musimy z tego znaleźć wyjście.
12: No tak, i tu minister Sikorski mówi, toczą się zakulisowe rozmowy. Mam nadzieję, że Kijów znajdzie sposób na skorygowanie błędu. No, i dobrze rozumiem, że rząd liczy na to, że Zełenski się wycofa z tej decyzji.
13: Wspólnie musimy znaleźć dobre rozwiązanie, tak żeby ta decyzja nie psuła naszych strategicznych relacji.
12: A jest jakieś inne dobre rozwiązanie niż wycofanie się z tej decyzji?
13: No ale pozwólmy popracować nad tym. Jest z całą pewnością bardzo złe rozwiązanie, jeżeli będziemy w tej chwili z tego punktu widzenia, znaczy z tego zdarzenia, próbowali czerpać jedynie korzyści partyjne dla własnych interesów wyborczych. Znaczy tu interes naszego kraju, Rzeczpospolitej, interes bezpieczeństwa jest najważniejszy i musimy popatrzeć na to w sposób odpowiedzialny. Jeżeli udawało nam się prowadzić tak politykę i współpracę z Ukrainą, by przeszłość trudną bardzo wyjaśniać, by znajdować ścieżkę do wyjaśnienia wszystkich, podania prawdy i znalezienia dobrych dróg do współpracy. No przecież Ukraina broni Europę przed zagrożeniem rosyjskim, a pierwszym państwem europejskim za Ukrainą jest Polska.
12: Ale słyszy pan takie głosy, że może Zełenski zrobił to wszystko celowo, po to na przykład, żeby ukraińscy mężczyźni wrócili do kraju i walczyli na wojnie, no bo te nastroje antyukraińskie w Polsce się popsują i wtedy ludzie będą chcieli stąd wyjechać.
13: No to naprawdę dużo zakrętów w tym podejściu było, to znaczy koszty. Tak jak w każdym działaniu, są korzyści i koszty każdej decyzji. To koszty w tej sprawie są straszliwe, nie warte tych korzyści.
12: Ale spodziewa się pan, że te antyukraińskie nastroje teraz w Polsce przybiorą na sile?
13: Wszystko i to potwierdza nam się w większości państw europejskich, a w szczególności w państwach naszego regionu. Wszystko, co robią Rosjanie z punktu widzenia agresywnej polityki, nielegalna migracja z Białorusi, akty sabotażu i dywersji. To jest próba wywołania, znaczy doprowadzenia do zniechęcenia społeczeństw państw europejskich, by przestały wspierać Ukrainę. Ta sytuacja, która została wywołana przez decyzję Zełenskiego, ma silne działanie, że jest silniejsza niż niektóre akty wrogie tej agresji. W związku z tym my musimy z tego wyjść, bo to jest właśnie cel i marzenie rosyjskie, byśmy się pokłócili, byśmy nie wspierali Ukrainy, która walczy z agresją, przeciwstawia się napastniczej wojnie rosyjskiej. Musimy pamiętać o tym, co jest przyszłością, co jest bezpieczeństwem naszego kraju. Przełamać ten impas w polityce współpracy Polskiej i Ukrainy.
12: No to a propos kłótni. Mieliśmy ostatnio kłótnię o SAFE, o program unijny SAFE. I gdy prezydent wetował ustawę o sejfie, usłyszeliśmy, że przepada 7 miliardów złotych dla Policji, Straży Granicznej i SOP-u. Udało się znaleźć te pieniądze gdzieś, żeby te wszystkie zaplanowane wcześniej inwestycje jednak zrealizować?
13: Ten mechanizm jest prosty. My nie możemy w wyniku decyzji, czyli Policja, Straż Graniczna, Służba Ochrony Państwa nie mogą zrealizować projektów z uwagi na weto. Dlatego, że nie mamy takiego instrumentu, który ma wojsko, czyli w specjalny fundusz, który może być zasilany z długu. Robił to minister Błaszczak. W tej chwili poprzez ten mechanizm do Polski weszły pieniądze, środki z SAFE. My tego nie mamy w sprawach wewnętrznych. W związku z tym my zwolnimy w ramach SAFE-u kwotę 7 miliardów 100 milionów złotych i na to miejsce wejdą projekty wojskowe. My z kolei ze środków budżetowych będziemy realizować w ramach programu pozamilitarnych przygotowań obronnych, zrealizujemy te projekty, bo one się mieszczą w ramach przygotowania tych służb i wpisują się w pozamilitarne przygotowania obronne naszego kraju.
12: Czyli te 7 miliardów udało się w budżecie w związku z tym znaleźć, rozumiem.
13: My zwalniamy środki w SAFE, na to miejsce wchodzi MON i zwalnia środki budżetowe. W związku z tym będzie tutaj zamiana.
12: Czyli lekkie transportery opancerzone dla policji, nowoczesna broń dla policji, nowoczesny system nadzoru i neutralizacji dronów na ulicach, czy AI do walki z przestępczością, wszystko to będzie?
13: Wszystkie projekty, które zapisaliśmy do sejfu, będziemy starali się zrealizować w ramach najbliższych lat, w ramach programu pozamilitarnych przygotowań obronnych. Taką decyzję udało się wypracować w ramach rządu. Jest porozumienie ministrów, zostało ogłoszone. Teraz realizujemy konieczne zmiany w przepisach prawnych i mam nadzieję, że za kilka miesięcy ten proces przeprowadzenia tej zmiany będziemy mieli zakończony i przystąpimy do realizacji projektów od 2027 roku.
12: To spoglądam na wyniki sondażu Ibris dla Radia Z. Tu pytanie brzmiało, czy w Polsce powinna powstać kolejna baza wojsk amerykańskich. No i ankietowani są podzieleni, to znaczy nie ma wielkiego entuzjazmu, bo za powstaniem jest 44% badanych, przeciwko 41%. Prawie tyle samo za co przeciw. Zaskakuje pana ten wynik?
13: No już nie, dlatego to nie jest dobry wynik, dlatego że Stany Zjednoczone odgrywały i odgrywają ciągle ważną, kluczową rolę w NATO i w związku z tym utrzymanie Sojuszu Północnoatlantyckiego, zaangażowania Stanów Zjednoczonych razem z państwami europejskimi w obronę. Nasze bezpieczeństwo jest kluczowe, ale polityka, te turbulencje, które mamy w relacjach amerykańskich z partnerami europejskimi w NATO, przyczyniają się do tego, że zmieniły się trochę nastroje w Polsce. Natomiast z punktu widzenia polityki rządowej dla nas kluczowe jest, żeby Stany Zjednoczone utrzymały swoje zaangażowanie, nie tylko obecność wojskową w państwach europejskich. Dla nas to ma bardzo ważne znaczenie z innego jeszcze powodu, ale żeby utrzymały swoje zaangażowanie w ramach NATO. Plany operacyjne, plany obronne, między innymi ten dotyczący nas, Polski, przecież przewidują udział i to kluczowy udział Stanów Zjednoczonych. W związku z tym powinniśmy robić wszystko, by przezwyciężać trudności w relacjach Stanów Zjednoczonych z NATO, z państwami europejskimi, ale jednocześnie tak zresztą jak życzyły sobie tego Stany Zjednoczone, wzywając do większych wydatków obronnych państwa europejskie, musimy budować większe własne zdolności obronne. Stany Zjednoczone zapowiedziały już, że będą redukować część swojego zaangażowania, nie tylko z punktu widzenia tej obecności w Europie, tylko w ramach tego zaangażowania w planach obronnych. I w związku z tym w sposób oczywisty, kto zastąpi Stany Zjednoczone? Państwa europejskie muszą wziąć większy ciężar na siebie. Stąd między innymi ten sejf, jako budowanie nie tylko zdolności sił zbrojnych, ale również przemysłów
12: obronnych. Choć jednocześnie słyszymy, że w Polsce mają być dodatkowi żołnierze, bo tak mówi Donald Trump, ale nie wiem, czy pan na przykład wie, co to znaczy dodatkowi żołnierze? Czy żołnierzy będzie teraz nie 10, a 15 tysięcy, bo ma być dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy, jak mówi Trump? Wie pan może, czym się to skończy?
13: To jest dokładnie w tej chwili ustalone. Ja uważam, że...
12: Nie wiemy tego po prostu.
13: Ja uważam, że nie mniej niż było przed decyzją o zatrzymaniu rotacji, czyli będziemy mieli ponad 10 tysięcy. To jest ważne z jeszcze jednego powodu, o czym warto pamiętać. Roszczenia rosyjskie w stosunku do Ukrainy, ten słynny list z grudnia 2021 roku do NATO, to były żądania nie tylko pod adresem Ukrainy, również pod adresem Polski, żeby wycofać żołnierzy natowskich, amerykańskich z Polski. W związku z tym obecność amerykańska w Polsce i innych państw, żołnierzy innych państw natowskich podkreśla, że nie jesteśmy państwem w NATO drugiej kategorii. To jest niezwykle ważne dla nas.
12: Panie ministrze, nie wiem, czy pan czytał w Gazecie Wyborczej o tym, co rok temu działo się za kulisami kampanii prezydenckiej Rafała Trzaskowskiego. Nie wiem, czy zna pan ten tekst.
13: To widziałem tekst.
12: W skrócie, to rozumiem, że się pan trochę posmuci teraz, bo z tego tekstu wynika, że pomysły ekspertów lądowałby w koszu, że w sztabie nikogo nie słuchali i wszystko wiedzieli najlepiej, że Rafał Trzaskowski nikogo nie słuchał i był oddzielony od sztabu, że szefowa sztabu nie odbierała telefonu od ludzi z regionu, czy że kampania rządziła się prawami chaosu, to wszystko w Gazecie Wyborczej. Można by powiedzieć, jaka piękna katastrofa.
13: To jest opis, rozumiem, z jakiegoś punktu widzenia niezweryfikowane, myślę, jeżeli chodzi o tych, którzy tą kampanię kierowali.
12: A dziennikarz rozmawiał z ludźmi, którzy pracowali w tym sztabie i którzy widzieli to wszystko od środka. Trochę to wygląda, jak to jest taka piękna katastrofa, ale na własne życzenie.
13: Dla nas ten wynik wyborczy był bardzo trudny, bo przecież byliśmy tak blisko zwycięstwa. Rafał Trzaskowski otrzymał kilkaset tysięcy głosów mniej, tak dokładnie to chyba do dzisiaj nie wiadomo ile mniej. Natomiast ponad 10 milionów to jest...
12: Czy pan nie wierzy w te wyniki wyborów, które zostały oficjalnie opublikowane?
13: Chodzi mi o zakończenie postępowania prokuratorskiego, które to było toczone w stosunku do kilkunastu przynajmniej komisji, albo nawet kilkudziesięciu. Nie wiem, czy wszystkie te przypadki zostały zakończone. Na przykład w moim mieście był taki przypadek opisany już i tam zakończone było postępowanie, w którym kilkadziesiąt głosów, które...
12: Zamieniono
13: po prostu. I takich przypadków mieliśmy kilkadziesiąt. I z tego
12: ciekawą rzecz mówił Grzegorz Schetyna tutaj niedawno na pana miejscu, bo on mówił, że przez ten rok od wyborów nie było w Koalicji Obywatelskiej dyskusji o tym, co się tak naprawdę stało i dlaczego te wybory przegraliście.
13: Nie było. I to zaraz po tych wyborach.
12: Grzegorz Schetyna, nie było takiej dyskusji. To było na tyle mocne doświadczenie dla nas, że nie podjęliśmy dyskusji. Był też sygnał od przewodniczącego, żeby to zostawić i uciekać do przodu, że wrócimy do analizy przyczyn porażki i będziemy wyciągać wnioski, ale później, bo potrzebny jest czas, żeby złapać dystans.
13: Kilka tygodni po wyborach mieliśmy posiedzenie klubu parlamentarnego, raczej nie Rady Krajowej, tylko klubu parlamentarnego i mieliśmy kilkugodzinną dyskusję na temat tego, jak ta kampania była prowadzona.
12: I wiecie, dlaczego ją przegraliście? Ustaliliście to wtedy?
13: Nie skończyłem swojej myśli. Ta porażka była przecież dla nas bardzo bolesna i w związku z tym ta historia powraca w naszych dyskusjach i większość z nas ma swoją ocenę czy postulaty dotyczące tego, żeby każda kampania, którą będziemy prowadzili, była profesjonalna. Wyciągniemy wnioski z tej kampanii, natomiast ja nie podzielam nie podzielam takiego publicystycznego, tej publicystycznej oceny, że tam było tak źle i że nie podzielam tej opinii.
12: Okej, a Rafał Trzaskowski, pana zdaniem, ma jeszcze przed sobą świetlaną przyszłość w Koalicji Obywatelskiej?
13: No, Rafał Trzaskowski jest postacią powszechnie w Polsce rozpoznawalną. Dwukrotnie uzyskał poparcie ponad 10 milionów ludzi, jest prezydentem najważniejszego polskiego miasta, więc potencjał w polityce ma
12: tak,
13: olbrzymi.
12: Tak, jak ten potencjał wykorzystać w przyszłości? Nie wiem, on może być waszym premierem na przykład w rządzie tworzonym przez KO?
13: Panie redaktorze, no w polityce jest tak, że jak się ma potencjał, to go można wykorzystać.
12: Albo można go stracić.
13: Tak.
12: I zmarnować.
13: Dużo zależy od Rafała Trzaskowskiego. Z całą pewnością w stosunku do większości polityków, no ma ten potencjał większy.
12: Panie ministrze, to spójrzmy, o co pytają nasi słuchacze, internauci. Arcykanał Augustowski ma takie pytanie. Panie ministrze, jest już pan ponad 20 lat w Platformie. W ramach 100 konkretów obiecywaliście m.in. likwidację podatku Belki. Obiecywaliście to też w 2007 roku. Czy w 2027 z okazji 20. rocznicy znów będziecie to obiecywać i czy nie będzie wam wtedy wstyd? Pyta słuchacz.
13: W tej sprawie minister Domański przedstawił już propozycję. Jest rozwiązanie, które będzie pozwalało, będzie zwalniało. Dokładnie nie chciałbym wprowadzić w tej sprawie nikogo w błąd, ale minister Domański, do tego odsyłam, przedstawił propozycję dotyczącą podatku Belki.
12: Kolejne pytanie. Co z mającym duże poparcie społeczne postulatem związków policji dotyczącym zwiększenia zakresu obrony koniecznej i wprowadzeniem zasady mój dom, moja twierdza. Czemu Polacy mają się bać bronić rodzinę w obawie przed konsekwencjami? To chyba agresorzy powinni się bać, pyta słuchacz.
13: W moim przekonaniu zakres kontroli, znaczy obrony koniecznej w Polsce jest wystarczający i ci, którzy podejmują obronę własnego domu, siebie, nie ponoszą w związku z tym negatywnych konsekwencji. Wydaje mi się, że zakres, znaczy wydaje mi się, jestem przekonany, że zakres obrony koniecznej w polskim prawie jest właściwie uregulowany.
12: No to pytanie do wiceszefa MSWiA. Pani Klara pyta. Każda jednostka policji ma określoną maksymalną liczbę radiowozów. Jeżeli jednostka może mieć 6 i ma 6, to już nie może dostać kolejnego, nawet w sytuacji, kiedy powiat, na terenie którego ona funkcjonuje, chciałby zasponsorować 7 radiowóz. Dlaczego tak jest? Jaki to ma sens? Pyta słuchaczka. Naprawdę tak jest?
13: No, jest oczywiście normatyw, naliczenie, tak, żeby te jednostki policyjne miały, jest to z myślą o tym, by miały te pojazdy.
12: Jasne, ale w każdej jednostce jest ta sama liczba maksymalna? To jest naprawdę tak policzone? Jednostka 6 radiowozów?
13: Nie, no jest naliczenie w zależności od liczby policjantów, a w szczególności służby prewencji patrolowej. To są wyliczenia, naliczenia, które mają zabezpieczyć odpowiednie funkcjonowanie tych jednostek. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z chęcią, no, zasponsorowania przez samorząd, policja korzysta ze wsparcia samorządu, za co chcę bardzo podziękować, przy każdej okazji to robię, to taki samochód dana jednostka policji może przyjąć.
12: Twarz Andrzeja, tak się tytułuje słuchacz, pisze. Według pojawiających się w internecie informacji, fotoradary zarejestrowały w ubiegłym roku 77 tysięcy wykroczeń aut na ukraińskich numerach, z czego wystawiono tylko 2,5 tysiąca mandatów. Dlaczego tak mało? PS, czy ukraińskie auta wciąż nie mają obowiązku przechodzić przeglądu?
13: Jeżeli chodzi o fotoradary, to myślę, że to znaczy, to przede wszystkim jest ten wskaźnik jest podobny, myślę, dla wszystkich. Nikt sobie nie odpuszcza tutaj działania w stosunku do tych pojazdów kierowców, którzy zostali ujawnieni. Tu jest jednakowe podejście. Jeżeli chodzi o przestępczość w ogóle, wykroczenia, przestępstwa obcokrajowców, najwięcej jest ich w ruchu drogowym.
12: Ron pyta. Cezary Tomczyk powiedział 3 miesiące temu, że zagrożenie atakiem Rosji w ciągu kilku miesięcy jest realne i że bijemy na alarm. Czym się objawia to bicie na alarm poza werbalnym straszeniem obywateli?
13: No przede wszystkim budowaniem zdolności polskich sił zbrojnych, a z punktu widzenia tych najważniejszych zagrożeń, które definiujemy, to czego doświadczyliśmy we wrześniu ubiegłego roku, czyli ataki dronowe. My doświadczamy jako Straż Graniczna, jeżeli chodzi o naruszenie naszej przestrzeni powietrznej przez balony, na szczęście przemytnicze, ale one też są testowaniem naszej odpowiedzi, naszej odporności. Wojsko w ramach programu SAFE, mechanizmu SAFE właśnie buduje tarczę antydronową. My w swoim zakresie jako Straż Graniczna budujemy również zdolności do rozpoznania i neutralizacji dronów, zwalczania balonów. Zbudowaliśmy już jako Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, jako Straż Graniczna, pierwszy moduł, jeżeli chodzi o wykrywanie obiektów w przestrzeni powietrznej, i mamy też środki do zwalczania tych obiektów. Chcemy, żeby taką zdolność Straż Graniczna miała na całej granicy z Ukrainą, z Białorusią, z Rosją i na całym odcinku morskim.
12: A jeśli chodzi o granicę z Białorusią, to jakie są dzisiaj statystyki? Ile osób próbuje nielegalnie przedostać się z Białorusi do
13: do Polski. Codziennie w zasadzie odbieram komunikat o tym, że nie stwierdzono prób nielegalnego przekroczenia granicy.
12: Czyli Łukaszenka odpuścił?
13: W tym roku mamy ponad 200 prób nielegalnego przekroczenia granicy. W tamtym roku było to już pewno w tym czasie w granicach 7-8 tysięcy, więc tak, mamy w zasadzie zanik prób. Powstrzymaliśmy na polskim odcinku nielegalną migrację, ale to nie jest temat skończony.
12: No właśnie, ale czy rząd przewiduje wywłaszczenia na terenach przy granicy, tam przy Zaporze, na granicy z Białorusią?
13: Nie. Dlaczego?
12: No bo są takie domy, które są bardzo blisko tego płotu, czy tego muru. Kilkadziesiąt metrów od zapory i ludzie, którzy tam mieszkają, mówią, że oni nie wiedzą, co się wydarzy, czy będą musieli się wyprowadzić, czy nie.
13: Nie mamy z całą pewnością, nie z punktu widzenia resortu spraw wewnętrznych. Natomiast jeżeli chodzi o realizację Tarczy Wschód, czyli tego projektu Ministerstwa Obrony Narodowej Militarnego, tam jeżeli chodzi o zrealizowanie tych zamierzeń, też w większości obywa się to bez wywłaszczeń.
12: Panie ministrze, pożar hali usługowo-magazynowej w Płocku, pożar hali magazynowej pod Poznaniem, pożar lasu w Podgajach, pożar lasu pod Wołominem, to są tylko ostatnie dni dosłownie. Czy kiedy pan słyszy o kolejnym

0: hipotezy, ale na razie nic tego nie potwierdza w tym w przypadkach, które pan wymienił.
1: No to kończąc, panie ministrze, zaczynaliśmy od fałszywych alarmów, to jeszcze chciałbym dopytać o pewną rzecz, no bo co grozi za wywołanie dzisiaj fałszywego alarmu w Polsce? Czym to się może skończyć dla takiego?
0: Odpowiedzialność karna jest niezwykle surowa, dlatego że kara za zgłoszenie fałszywy alarm to jest kara pozbawienia wolności do lat 8, a jeżeli mamy zgłoszenie kaskadowe, czyli odnoszące się do wielu obiektów, to ten typ kwalifikowany to jest zagrożenie karą do 15 lat pozbawienia wolności, ale tutaj kluczowe jest to, żeby przed sądem ten obwiniony, żeby sprawca stanął przed sądem, bo...
1: Właśnie, a jaka część fałszywych alarmów kończy się karą? Czy w ogóle...
0: Wykrywalność do tej pory była bardzo niska. Kilka procent udało nam się w tamtym roku podnieść to na ponad 10, natomiast to, co wydarzyło się w tej chwili, no to chcę to jeszcze raz bardzo mocno podkreślić. Na tle tego, co było do tej pory, ilość tych osób, znaczy skuteczność policji w tej sprawie jest, trzeba ocenić wyjątkowo dobrze i pozytywnie.
1: Ale czy oprócz więzienia w grę wchodzi też kara polegająca na tym, że ktoś musi pokryć koszty akcji ratunkowej wywołanej takim fałszywym alarmem?
0: Tak, jest też grzywna i za każdy taki akt fałszywy alarm do 10 tysięcy złotych, więc...
1: No właśnie, ale jakie są koszty takiej akcji, którą można wywołać w ten sposób? No bo jeśli przyjeżdża policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe czy zespoły pirotechniczne, to ile może kosztować ich działanie w czasie jednej akcji?
0: No to w zależności od tego, ile tych służb jest angażowanych i od czasu. No to są poważne koszty, ale wyraźnie trzeba podkreślić, że tutaj jest też ta kara finansowa, grzywna dla sprawcy i w związku z tym, jeżeli będziemy skuteczni w ściganiu tych sprawców, to z całą pewnością będzie też bardzo mocne oddziaływanie prewencyjne. Surowość kar w Polsce jest duża.
1: Wystarczająca?
0: Bardzo duża.
1: Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję za rozmowę. Marcin Zaborski, dzięki również. Kłaniam się.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl.

0: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
2: Piąta. Wiadomości Radia Z. Michał Krasucki, zapraszam. Nowa inicjatywa Donalda Tuska. Za rok, 4 czerwca, ulicami Warszawy przejdzie Marsz Patriotów. Data nie jest przypadkowa. To będzie 38. rocznica wolnych wyborów z 89. roku. W 2027 roku przypada też 100. rocznica urodzin Tadeusza Mazowieckiego, któremu premier chce postawić pomnik. Ogłosił już powstanie Honorowego Komitetu Budowy pomnika i do udziału w nim zaprosił wszystkich żyjących byłych premierów Polski. Jarosław chyba nie odmówi, jak myślicie? Zapytał na X-ie szef rządu. Pomnik ma stanąć przed kancelarią prezesa Rady Ministrów. Rząd znalazł sposób na prezydenckie weto w sprawie SAIF. Kasa dla Policji i Straży Granicznej 7 miliardów złotych i tak popłynie, zapewnił w Radiu Z wiceszef MSWiA. Skąd będą te pieniądze i na co zostaną wydane? O tym reporter Radia Z Tomasz Kubat.
3: Służby podległe ministrowi spraw wewnętrznych dostaną dokładnie tyle samo z budżetu państwa, ile miały dostać z SAIF, przekonywał w Radiu Z wiceszef resortu Czesław Mroczek.
4: Zrealizujemy te projekty, bo one się mieszczą w ramach przygotowania tych służb, wpisują się w pozamilitarne przygotowania obronne naszego kraju.
3: Uda się tak zrobić, bo dojdzie do małej zamiany. Wojsko przejmie całość unijnego wsparcia i zwolni część środków, które miało dostać bezpośrednio z kasy państwa. Miliardy te pójdą na przykład na lekkie transportery opancerzone czy broń dla policji oraz system neutralizacji dronów na ulicach polskich miast.
2: Inwestycje w służby podległe MSWiA, które pierwotnie miał sfinansować program SAFE, rozpoczną się na początku przyszłego roku. W katastrofie śmigłowca w Beskidzie Wyspowym w Małopolsce zginął 30-letni pilot maszyny. Policja ustaliła jego tożsamość. Do zdarzenia doszło na zboczach góry Lubogoszcz koło Limanowej. O szczegółach reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
5: Teren katastrofy został zabezpieczony i odgrodzony. Śmigłowiec był poszukiwany po tym, jak Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zgłosiła utratę łączności z pilotem, mówi rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
6: Ten mężczyzna wykonywał lot komercyjny granicy, leciał na teren Małopolski. Tu właśnie na terenie powiatu limanowskiego doszło do utraty łączności z tym człowiekiem.
5: W gęstej mgle poszukiwania prowadzono głównie w rejonie, gdzie po raz ostatni zarejestrowano sygnał maszyny. Po kilku godzinach ratownicy odnaleźli rozbity wrak śmigłowca. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
2: Z danych radarowych wynika, że maszyna była na wysokości kilkuset metrów, po czym sygnał został nagle utracony. Szymon C., 20-latek z Chełma na Lubelszczyźnie, usłyszał wyrok 7 lat i 8 miesięcy więzienia za spowodowanie tragicznego wypadku. Jak wiecie z relacji w Radiu Z, maturzysta razem ze swoimi kolegami wracał z urodzin. Przewoził 9 osób, w tym 3 w bagażniku. Dwóch jego kolegów zginęło na miejscu. Prokuratura domagała się 14 lat więzienia. Skąd niższa kara? O tym reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
7: Sędzia Marek Woliński podkreślił, że koledzy oskarżonego nie tylko zgodzili się na jazdę po pijanemu i spijanym kierowcą, ale też dopingowali go do szybkiej jazdy. Auto momentami pędziło przez ulicę Chełma z prędkością 130 km na godzinę.
8: Padają takie słowa, mamy pakę, czyli 100 km na godzinę. Jeden z panów siedzących w samochodzie cały czas w sposób wulgarny zagrzewa oskarżonego.
7: Ponadto sąd podkreślił, że oskarżony nie był karany, wyraził żal i przeprosił rodziców zmarłych kolegów. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
6: lat.
2: 21-latek straci także dożywotnio prawo jazdy. Cały czas jest w areszcie. Wyrok nie jest prawomocny. Do połowy czerwca rząd przedłużył program ceny paliw niżej i na razie nie wiadomo, co będzie dalej. Długi weekend przynosi na stacjach stabilne stawki. 95 zeszła poniżej 6 zł. Olej kosztuje 6,40. Optymistyczne prognozy są także dla tankujących gazem LPG.
9: Natomiast widzimy, że na rynkach koszty zakupu autogazu przez stacje spadają też od dłuższego czasu. Spadają ceny na stacjach i wydaje się, że ten trend też będzie utrzymany, więc spodziewamy się, że te kilkugroszowe obniżki w tym tygodniu też zobaczymy na stacjach.
2: Mówi Radiu Z Grzegorz Maziak z epetrol.pl. Niestety na Bliskim Wschodzie znów zaczyna się gotować. To może wpłynąć na ceny ropy po weekendzie. Ostatnie dni sezonu narciarskiego. Jeszcze do niedzieli narciarze ekstremalni mogą zjechać na nartach z rysów. Ostatni udostępniony odcinek szlaku prowadzi z Morskiego Oka. Śniegu jest już za mało, aby skutecznie chronił roślinność przed uszkodzeniami, informuje TPN. Tegoroczny sezon narciarski w Tatrach należał do wyjątkowo długich. Narciarze i snowboardziści mogli zjeżdżać z Kasprowego Wierchu na halę gąsienicową do 3 maja. Nadchodzące lato będzie bardzo upalne, tak przynajmniej przewidują europejscy synoptycy. Skrajnie wysokie wartości w Polsce mogą pojawić się już w drugiej połowie czerwca. Całe lato, według prognoz, ma być długie, suche i bardzo ciepłe. Wszystko między innymi przez globalne zjawisko El Niño w strefie Pacyfiku, które w tym roku może być rekordowe w historii. Tłumaczy Radio Z dr Agnieszka Krzyżewska, klimatolożka z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
10: To znaczy, że ocean uwalnia spore ilości ciepła, co podgrzeje nam trochę naszą planetę. Nie wszędzie tak samo oczywiście i to nie będzie tak równomiernie. Natomiast może to wpłynąć akurat na to, że te fale upałów w Polsce będą dłuższe, coraz bardziej intensywne.
2: Ekspertka zaznacza, że nie oznacza to, że latem w Polsce nie będzie chłodniejszych dni. Częściej możemy jednak spodziewać się gwałtownych burz niż spokojnego deszczu. Unia Europejska szykuje się na letnie pożary lasów. W krajach najbardziej narażonych na wybuch ognia, czyli na Cyprze, we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii i Grecji, rozmieszczono 777 strażaków z 14 krajów Unii, w tym Polski, a także samoloty gaśnicze i 5 helikopterów. Według Brukseli to najbardziej ambitny i najlepiej skoordynowany pakiet gotowości w historii wspólnoty. W tym wydaniu wiadomości Radia Z to wszystko. Na kolejne o 6:00. Zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Michała Adamiuka.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu. Filu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Ale sztosy!
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.
6: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Reklama.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Po reklamie.
3: 6 za pasem, jest piątek, 5 czerwca, na wiadomości Radia Z punktualnie o 6 rano zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Bajka trwa, Maja Chwalińska przed finałem Rolanda Garrosa.
6: Zełenski chce negocjacji bez pośredników, pisze list do Putina.
5: $8 wraca do papieża, tak powinno być w każdym banku.
3: Szósta.
5: Historia jak ze snu toczy się dalej. Maja Chwalińska dokonuje kolejnych cudów.
6: 24-latka, która do French Open musiała się kwalifikować, zagra w finale turnieju. W ćwierćfinale po zaciętym boju pokonała Rosjankę Diana Schneider.
5: Dziennikarz sportowy Radia Z Krzysztof Wilanowski śledzi wspinaczkę Maji po tej drabince. No nie ma na nią mocnych.
7: Nie ma i mamy nadzieję, nie będzie. Nasza tenisistka w każdym kolejnym meczu w Paryżu osiąga swój życiowy sukces. Już teraz zapisała się w historii. Jest pierwszą kwalifikantką w erze Open, czyli od 1968 roku, która dotarła do finału French Open. Ona sama do tego wszystkiego próbuje podchodzić z dystansem.
8: Na razie ciężko mi jest znaleźć słowa i też jakby przetworzyć to, co się dzieje teraz, więc na razie zostawmy to może. Skupmy się na tej grze.
7: Mówiła Maja, która dzisiaj może złapać oddech. Swój pierwszy wielkoszlemowy finał w karierze rozegra jutro.
6: O tytuł zagra z kolejną Rosjanką, 19-letnią Mirą Andrijewą.
5: Zełenski chce osobiście rozmawiać z Putinem. Prezydent Ukrainy pisze list otwarty do dyktatora i proponuje ustalenie miejsca i czasu spotkania. List przeczytał reporter Radia Z Jan Kielak. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
5: Dlaczego właśnie teraz Zełenski chce rozmawiać twarzą w twarz?
9: Bo Stany Zjednoczone są obecnie w pełni zajęte wojną na Bliskim Wschodzie. Według Wołodymyra Zełenskiego czekanie na to, aż Ukraina powróci do centrum uwagi Waszyngtonu, byłoby błędem. Dlatego proponuje Putinowi spotkanie twarzą w twarz. To dobry pomysł, komentuje prezydent USA Donald Trump. Cieszę się, że być może rozmawiają o tym, żeby się spotkać. Myślę, że mielibyśmy w tym duży udział. Byłoby świetnie, gdyby się spotkali. Powinni to zrobić. Zełenski chce rozmawiać z Putinem na neutralnym gruncie. Spotkanie mogłoby się odbyć na przykład w Szwajcarii, Turcji lub w krajach arabskich.
6: Władimir Putin nie wyklucza podpisania porozumienia pokojowego, ale Ukraina musi zgodzić się na kompromis.
5: Bruksela naciska na Berlin, by Niemcy znieśli wreszcie kontrolę na swoich granicach. Także Polska nie widzi już potrzeby dodatkowych utrudnień na przejściach. Sąsiedzi wprowadzili je 2 lata temu.
6: Wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Duszczyk na spotkaniu w Luksemburgu przekonywał, że powód wprowadzenia kontroli, czyli nielegalna migracja ze wschodu, został już przez polski rząd praktycznie zlikwidowany.
10: Nasze argumenty są bardzo, bardzo jasne. Bardzo wiele poświęciliśmy i pieniędzy, i naszych wysiłków, żeby zablokować ten szlak migracyjny, sztucznie stworzony szlak migracyjny przez Białoruś i Rosję. I dobrze jest, że komisja to widzi, że ten szlak jest tak naprawdę wygasa.
6: Sąsiedzi Niemiec przekonują, że na kontrolach najbardziej tracą mieszkańcy rejonów przygranicznych, a dobrze funkcjonująca strefa Schengen to jeden z filarów funkcjonowania Unii Europejskiej.
5: To nie koniec sprawy śmierci Henry'ego Nowaka. Student polskiego pochodzenia zmarł po ataku nożem w Southampton. Policjanci nie uwierzyli, że jest ofiarą, potraktowali go jak napastnika i skuli kajdankami.
6: Niezależny Urząd do Spraw Postępowania Policji sprawdzi teraz, czy funkcjonariusze nie kierowali się rasizmem. Policjanci uwierzyli słowom prawdziwego napastnika, 23-letniego Sikha, że to on został zaatakowany na tle rasowym.
5: $8.65 dla papieża. Nieco łaska. Te pieniądze Leonowi XIV po prostu się należały. Były na jego nieużywanym już koncie bankowym w Stanach Zjednoczonych.
6: Dokument poświadczający wypłatę specjalnie przywiózł do Watykanu skarbnik stanu Illinois. Wcześniej papież próbował sam załatwić sprawę z bankiem, ale pracownica infolinii nie dała wiary, z kim rozmawia.
5: Tę historię przypomni reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
11: 2 miesiące po wyborze na papieża Ojciec Święty zadzwonił do swojego banku w USA, by poinformować o zmianie adresu na watykański. Pracownica Centrum Obsługi Klienta kazała mu przyjść osobiście, by dokonać niezbędnych formalności. Leon XIV zapytał wtedy, czy coś by to zmieniło, gdyby powiedział, że jest papieżem. Pracownica nie uwierzyła i się rozłączyła. Leon XIV opowiedział publicznie tę historię niespełna miesiąc temu, no więc być znanym z rzucenia słuchawką w czasie rozmowy z papieżem to dopiero sztuka. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
5: Bankowy problem papieża udało się ostatecznie rozwiązać dzięki znajomościom. Pomógł ksiądz, który osobiście znał prezesa amerykańskiego banku.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Co my tu dzisiaj widzimy w tej prognozie pogody? No chmury widzimy praktycznie w całym kraju. Ano burze widzimy przede wszystkim na wschodzie. I słońce, jeżeli się pojawi, to tylko w Zielonej Górze. Tutaj będzie dzisiaj najwięcej rozpogodzeń, ale generalnie prawie wszędzie
3: co
0: może pokropić.
3: Co to się porobiło w taki weekend długi, ładny, no.
0: No tak było już dobrze, już było no tak, dobrze. Już
3: a już było dobrze, no. Już było dobrze.
0: Ale czekajcie, bo na termometrach dobrze 25 w centrum.
13: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
12: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
0: Jak sobie człowiek zrobi kawę, powiem wam szczerze.
3: No. Sam, nie? Prawda? Nie, że ktoś tylko sam...
0: Właśnie jak ktoś ci robi, zawsze da ci odrobinkę za mało cukru.
3: Coś zawsze zepsuje. Tak samo mam z kanapką.
0: Tak.
3: No, jak sam sobie zrobię kanapkę, to idealnie. No.
0: A moje dzieci już znają moje hasło. Dobra kanapka ma warstwy. Kiedyś moja córka, to ktoś się zapytał, jaką największą, najważniejszą radę dał ci tata? Kanapka musi mieć warstwy.
3: To jak ten, jak cebula, jak ogry, jak szrek.
0: No. Dzień dobry.

0: Po co tak krzyczy z samego rana?
1: No właśnie, przecież to jest długi weekend rano, spokojnie. Dokładnie.
0: Państwo dopiero pewnie się przeciągają, chyba że jesteście w pracy, tak jak my, to ściskamy bardzo mocno i mówimy, aha, to na was padło dzisiaj, tak? Aha.
1: No tak, ale widzicie, na nas też można zawsze liczyć, nawet jak jest dzień świąteczny, Radio Z budzi. Trzymamy jednak poziom, co?
0: Tak jest.
1: Trzymamy poziom.
0: 12 po 6, piątek, 5 czerwca, słońce wstało o 4:17.
1: No i po co to o 4:17 wstawać?
0: Właśnie, i potem wstaje i budzi wszystkich. No. Moja żona tak ma, mówi, zamknijmy okno w sypialni, bo potem słońce mnie budzi.
1: No właśnie.
0: Ja mówię, to nie patrz.
1: Ktoś dzisiaj świętuje? Na pewno są jacyś solenizanci.
0: Oczywiście, dzisiaj tak, Waleria, Walter, Bonifacy, Igor, Jakub, jeszcze jest Ferdynand. No. Zenajda. Mhm. I tyle.
1: Zenajda?
0: Zenajda.
1: A to długo szukałeś. Wszystkiego dobrego, kochani. Bardzo ważne pytanie, bo jedni pracują, jedni odpoczywają. Właśnie. Ktoś może odpoczywać, żeby pracować mógł ktoś albo odwrotnie. Czemu już jesteście na nogach i dlaczegoż to w długi weekend słuchacie Radia Z?
0: Przepraszam, wypiję ostatni łyk kawy.
1: Ja tu widzę taki poziom rozluźnienia weekendowego chyba troszkę za mocny, czy nie?
0: Dlaczego?
1: Numer do nas 321.
0: Jak za mocny? 321.

0: to dust. All that I adore.
1: W moim zawodzie piękne jest to, że można mieć wiele twarzy. Kolejna z nich w Radiu Z już dziś. Polecam i zapraszam. Cezary Pazura.

0: O, to idealny kawałek dla tak zwanych wampirów energetycznych, czyli dla nas. Dracula, Tame Impala, słuchacie Radia Z.
1: Tu się pojawił wątek kawy zrobionej samodzielnie, bo nigdy kawa nie smakuje tak, jak człowiek sam zrobi taką kawę, idealnie cukru, idealnie mleka, jak ktoś pije. No i właśnie temat kawy w telefonach od was.
2: Panowie, to ja, Roman. Wy nie wiecie, jak smakuje kawa z termosu na rybach. Pozdrawiam. Miłego dnia.
0: No to ja chyba wiem, o czym słuchacz Roman mówi. U mnie taką funkcję pełni kawa z termosu w górach.
1: Oj.
0: Jak idziesz pod górę 2 godziny, robisz sobie postój na ławeczce, rozumiesz, otwierasz termosik.
1: Ale co ty robisz w górach? Przecież ty nie jesteś piechurem.
0: Piechurem.
1: No.
0: A co znaczy piechur?
1: Ktoś tu chodzi.
0: Czemu to jest takie brzydkie słowo, piechur? Nie, turystą jestem, no. Idę sobie szlak żółty, czerwony.
1: Idę sobie szlak żółty, krupówki. To się napiję kawy, bo się zmęczyłem.

0: teraz mamy informację dla wszystkich, którzy nie interesują się tenisem. Czas najwyższy chyba troszkę się zainteresować.
1: No właśnie, kolejne nazwisko. Chwalińska. Zapisujemy na karteczce i wiemy, że będzie jeszcze o tym nazwisku bardzo, bardzo głośno.
0: Otóż to, szczegóły za chwilkę w wiadomościach Radia Z o 6.30. Wielki sukces polskiego tenisa.
2: Radio Z i już. Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
11: Oszczędzam.
10: O, a ile?
11: 200 zł w apce.

0: MediaExpert.pl. Bo w MediaExpert
1: taniej masz. Po reklamie.
2: O tej porze mówimy dzień dobry bardzo i zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. Jest 6.30. Paula Michalik, Michał Adamiuk. Polecamy.
3: Nazwisko kolejnej Polki na ustach całego świata.
4: Walińska. Walińska!
3: Przynajmniej świata tenisa. Fantastyczną grą 24-latki z Dąbrowy Górniczej zachwycają się kibice i media.
5: Kwalifikantka Maja Chwalińska jest już tylko o jedno zwycięstwo od bajkowego triumfu, pisze portal BBC.
3: Kolejny raz zaskoczyła i kontynuuje swoją podróż marzeń, zachwyca się norweska telewizja publiczna NRK.
5: Więcej o jutrzejszym finale w wiadomościach sportowych za chwilę.
3: Ukraina zgadza się na ekshumację w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Wołyniu. IPN dostał potwierdzenie od resortu kultury z Kijowa.
5: W kwietniu ten teren badali specjaliści z Instytutu Pamięci Narodowej, wspierani przez pracownika Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ukraińskiego partnera i przedstawicieli Ministerstwa Kultury. Odnaleziono wtedy dwa masowe groby i jeden pojedynczy.
3: W sierpniu 1943 roku z rąk nacjonalistów z UPA zginęło tu ponad 1000 Polaków. Odnaleziono dotąd i godnie pochowano ponad 670 osób. Niecały miesiąc po wyborach na Węgrzech wygrana TISA w sondażu miażdży Fidesz. Partię obecnego premiera Petera Modiora popiera 73% ankietowanych.
5: Ugrupowanie Viktora Orbana uzyskało 20%. Dziennik Nepsawa podkreśla, że od 36 lat żadna partia nie uzyskała tak dużego poparcia jak TISA, a Fidesz po przegranych kwietniowych wyborach stracił około 1 000 000 wyborców z 14-milionowej populacji Węgier.
3: Premier Modior skomentował te wyniki w mediach społecznościowych. Pisze, że poczuwa się do odpowiedzialności i będzie spełniać swój obowiązek. Prezydent Trump wychodzi z nową propozycją architektoniczną. Chce, by w Waszyngtonie powstała promenada między mauzoleum Lincolna a rzeką Potomac.
5: Nazwiemy to promenadą. Niektórzy chcą nazwać ją promenadą Trumpa, ale nie wiem, czy tego chce. Wiem, że będzie to piękne, powiedział prezydent dziennikarzom w gabinecie owalnym.
3: Wiadomości sportowe w Radiu Z i Krzysztof Wilanowski.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Maja Chwalińska zagra w finale Rolanda Garrosa. Ta wiadomość rozgrzewa fanów tenisa. Polka wywalczyła awans po bardzo zaciętym boju z Dianą Schneider. Pokonała Rosjankę w dwóch setach. W pierwszym wygrała w tiebreaku 7-3, w drugim była lepsza 6-4. Nie czuję, że byłam w tym meczu zdecydowanie lepsza, ocenia nasza tenisistka.
7: Te geby cały czas były na równowagi. Tak naprawdę biłyśmy się tam i grałyśmy gem za gem, także no niezwykle był to ciężki mecz. Fizycznie grałyśmy bardzo długie wymiany. No dużo na pewno ten mecz mnie kosztował.
6: Rywalką Maji Chwalińskiej w finale French Open będzie Mira Andrzejewa. Rosjanka w dwóch setach 6-1 i 6-3 ograła Ukrainkę Martę Kostiuk, która wcześniej wyrzuciła z turnieju Igę Świątek. Finał paryskiej imprezy jutro o 15:00. A nasi koszykarze 3-3 już w fazie grupowej zakończyli Mistrzostwa Świata w Warszawie. Marzenia Polaków o awansie przekreśliły porażki z Czechami 15-21 i Amerykanami 14-21. Biało-czerwoni na własnym terenie nie wygrali ani razu. Zajęli ostatnie miejsce w grupie.
8: No pada się rozpadało. No taki dzisiaj piątek, rozpadało. Słuchajcie, w długi weekend. No się rozpadało, zaburzyło się nawet, bo dzisiaj burza od wschodu aż na lewo do centrum.
2: Od wschodu na lewo do centrum. No dobra, jest to na mapie.
8: Po prawej stronie, 25 stopni centrum. Burzowo, ale najcieplej tam, gdzie burzowo. A tam, gdzie deszczowo, czyli na zachodzie 16-20 stopni, ale deszcz tylko przelot.
2: Czyli ciepło.
0: Dzień dobry bardzo w Radiu Z.
2: A jednak pogoda w radiu jest wymagająca, prawda? Bo w telewizji masz mapę i powiesz, tu będzie padać, tu nie będzie padać.
8: I pokażesz w ogóle ręką tam, wiesz, zamachasz łokciem i jest gitara.
2: A w radiu powiesz miejscami przejaśnienia.
8: A najgorzej, jak w radiu powiesz północny wschód. Gdzie to? No gdzie to jest?
2: Nie wiem.
8: No.

0: Dzień dobry, za 19 minut będzie godzina 7, to jest dzień dobry bardzo w Radiu Z. Taki trochę piątkowy poniedziałek dzisiaj, no bo dzisiaj jest piątek, 5 czerwca. Dla jednych normalny dzień pracy, a dla innych drugi dzień weekendu.
1: No bo dzisiaj w Polsce są takie dwa narody właściwie. Ci, którzy pracują i ci, którzy wysłali maila: jestem poza biurem, wracam w poniedziałek.
0: Nie znoszę tych maili, jestem poza biurem. Ja bym, zawsze mam ochotę coś niemiłego odpisać, coś niecenzuralnego. Haj się, naprawdę, no... Oh.
1: To nie jest zazdrość, to też
0: jest zazdrość.
1: Będziesz miał wolne, też będziesz po drugiej stronie.
0: Wolne. Słuchajcie. Co będę miał?
1: Wolne. Długi weekend trwa, kochani. W firmach w całej Polsce dzisiaj tak, pracuje ekspres do kawy.
0: Tak jest.
1: Jeden człowiek z IT informatyk i pani z księgowości, która widzi wszystko. Radio Z
2: i już. Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
6: Ale tato, tylko nie samochodem!
5: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
6: A ja chcę syrop.
7: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
5: No i jak się czujecie?
6: Super! I nie zasypiam!
5: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
7: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
8: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
9: Doktorze, syn znowu kaszle.
10: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
9: Co mogę zrobić?
10: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
11: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
12: Wyprzedaż WISK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. WISK. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Sąsiadko, witam.
14: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
13: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
15: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
14: Sylwester, mój kicić wrócił.
13: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
14: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
15: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
16: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
14: Tak!
16: Wyjątkowa akcja Radia Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie twój pokój.
17: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
18: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
19: Po reklamie.
20: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Victoria Oscar. Lubimy ten duet, co? O poranku. Za 9 minut będzie godzina 7, to jest Dzień Dobry bardzo w Radiu Z.
1: Słuchacze dzwonią, mimo tego, że jest długi weekend, sam środek. Nie wszyscy śpią smacznie. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Nie śpię, ponieważ szykuję wiatę na ceremonię zaślubin w plenerze w pięknych Beskidach w Malowniczej Cisowicy. O. Trzymajcie, panowie, kciuki za pogodę.
1: I za pana młodego chyba. Ale też trzymamy kciuki.
0: Żeby co, żeby nie uciekł? To są historie z filmów, że pan młody ucieka.
1: Na razie pan młody szczęśliwy, ale pogadamy za rok. To jest kluczowe. Co będzie za rok? Co pan młody powie za rok od dzisiaj?
0: Mnie ciekawi, o co chodzi z tą wiatą, że szykuje wiatę.
1: Wiatę.
0: Ale co jest wiatą? To się jakoś je, to się pije tą wiatę, czy co?
1: Nie, to chodzi o to, że jak wieje wiatr, to jest wiata.
0: Wiata. Albo staną rodzice i powiedzą, wiatamy was bardzo gorąco. Wiatamy was chlebem i solą.
1: Szczęścia młodej parze za 8-7.

0: Tu Radio Z. Dzisiaj o poranku tylko jedno nazwisko jest odmieniane przez wszystkie przypadki. Chwalińska. Cała Polska się chwalińska swoim tenisem.
1: I pewnie Iga Świątek mówi, już tak się nie chwalińska tą mają, już tak się nie chwalińska.
0: Więcej o tym już za chwilkę w wiadomościach Radia Z o 7.
2: Radio Z i już.
3: W Radio Z już mamy lato. Lato Z. Odwiedzamy Polskę z najlepszymi koncertami tego sezonu. Imprezy dla całych rodzin, konkursy z nagrodami i najpopularniejsze gwiazdy z muzyką numer 1. Już w tę sobotę zapraszamy do Zgierza, gdzie wystąpią Beata Ibaim i Andrzej Piaseczny. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
4: Reklama.
5: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-urząd skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-urząd skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
10: Zaraz część posmarujemy.
9: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
15: Klasyczny objaw żylaków. Ciężkość, ból i obrzęki nóg.
14: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
15: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
14: Czyli?
15: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
17: Po reklamie.
18: Ogłoszenie płatne.
19: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
20: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
19: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
18: Ogłoszenie płatne.
0: Jest piątek, to 5 czerwca, zbliża się 7 na wiadomości Radia Z. Zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
4: Dzień odpoczynku przed wielkim finałem. Maja Chwalińska może wygrać French Open.
11: Zielone światło z Ukrainy. Zgoda na kolejne ekshumacje na Wołyniu.
4: Nie zostawiaj rozumu na brzegu. Polskie kąpieliska na dobre zaczynają sezon.
0: Siódma.
4: Historyczny wyczyn, bajkowa historia, sensacja i nowa gwiazda. Światowe media nie mogą się nachwalić polskiej tenisistki, bo jak doskonale już wiecie z Radia Z, Maja Chwalińska zagra w finale wielkoszlemowego turnieju w Paryżu.
11: W tym ostatnim, najważniejszym meczu French Open trafiła na kolejną Rosjankę, zaledwie 19-letnią Mirrę Andrzejewą.
4: Dziennikarz Radia Z Krzysztof Kiryczuk śledzi wszystko, co mówi się i
17: dzień
4: pisze
17: dobry.
4: Po jutrzejszym finale. Dzień dobry.
17: Tak,
4: a co o tym meczu mówi sama Maja?
17: Że na razie o nim nie myśli, że chce pocelebrować chwilę i że dziś będzie się głowić, jak zagrać z Andrzejewą. To będzie ich pierwsze starcie.
21: No jest zawodniczką z topu, gra niezwykle solidnie. Trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię, i zobaczymy, na ile to wystarczy.
17: Na razie na całym świecie jest bardzo, ale to bardzo głośno o tym, czego dokonała Maja, bo nie dość, że dostała się do wielkiego szlema z kwalifikacji, to jeszcze szła po tej głównej drabince jak szalona, no i jest w finale.
4: A co mówią o niej gwiazdy kortu?
17: Stawiam na nią w finale, ogłosiła w telewizji TNT Sports Serena Williams. Jest zachwycona tym, co i jak robi Maja na korcie.
22: It really is a Cinderella story.
17: To jak historia z kopciuszka. Kocham ją oglądać. Byłam taka szczęśliwa, widząc, jak ona gra. Miga Świątek miała prywatnie pogratulować Chwalińskiej świetnych występów, o czym sama Maja już mówiła, że to był dla niej bardzo miły gest.
11: Jutrzejszy finał Maja Chwalińska, Mirza Andrzejewa, najwcześniej o godzinie 15.
4: Ukraina daje zgodę na ekshumację szczątków kolejnych ofiar rzezi wołyńskiej. Decyzję podjął tamtejszy Instytut Pamięci Narodowej. Więcej wie reporter Radia Z Jan Kielak.
1: Zgadza się.
4: To gdzie tym razem będą prowadzone prace?
1: Na terenie dawnych wsi Ostrówka i Wola Ostrowiecka, które obecnie leżą w gminie Riwne w obwodzie wołyńskim. Tam badacze będą wydobywać szczątki w miejscach pochówku ofiar UPA z sierpnia 1943 roku. Decyzję wydano w obliczu napięć politycznych między Polską i Ukrainą, związanych z nadaniem jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia właśnie bohaterów UPA. Szef ukraińskiego IPN-u Oleksandr Alferow zaznacza, że kolejna zgoda na ekshumację ma ogromne znaczenie dla stosunków obu państw i jest kontynuacją dialogu rozpoczętego w tej sprawie 2 lata temu.
11: Dodatkowo Ukraina zgodziła się na ponowną ekshumację i przeprowadzenie badań DNA ciał polskich żołnierzy, którzy zostali pochowani na cmentarzu w Mościskach. Dziś jest to część Lwowa.
4: Dla Ukrainy pieniądze, dla Rosji sankcje. Amerykańska Izba Reprezentantów przegłosowała właśnie ustawę w tej sprawie. Kamery historii nagrywają to głosowanie. Pokaże, kto stał za Ukrainą i demokracją, a kto za Władimirem Putinem i jego nikczemnym reżimem, mówił autor ustawy, demokrata Gregory Meeks.
11: Zapisano w niej 8 miliardów dolarów na wsparcie wojskowe Ukrainy i zaostrzenie sankcji na rosyjskie banki, energetykę i firmy dostarczające broń z Korei Północnej.
4: Europa ma dość kontroli na niemieckich granicach, naciskają sąsiedzi i Komisja Europejska.
11: Na unijnym spotkaniu w tej sprawie najostrzej krytykowały Berlin, Luksemburg i Holandii, ale i polski rząd nie widzi sensu w otrzymywaniu kontroli, które utrudniają życie mieszkańcom pogranicza.
4: Jakie są argumenty za i przeciw, analizuje reporter Radia Z Maciej Bąk.
23: Dla Komisji Europejskiej działanie Niemiec to zaprzeczenie idei strefy Schengen. Nasi zachodni sąsiedzi wprowadzili kontrolę, uzasadniając to walką z nielegalną migracją, ale polskiemu rządowi udało się zredukować tą ze wschodu niemal do zera, mówił w Luksemburgu wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Duszczyk.
24: Rzeczywiście jest coraz mniej argumentów, żeby te kontrole graniczne utrzymywać.
23: Polska planuje zatem rozmowy z Niemcami o zniesieniu kontroli, których obowiązywanie znowu przedłużono, tym razem do września.
11: Unijni ministrowie spraw wewnętrznych rozmawiali też o pomyśle Szwecji, by wstrzymać wydawanie wiz rosyjskim obywatelom.
4: Ratownicy i policjanci meldują pełną gotowość do sezonu nad wodą. Uzbrojeni w łodzie ratunkowe, skutery wodne i drony będą strzec naszego bezpieczeństwa nad jeziorem, rzeką i morzem.
11: Nic jednak nie zastąpi tego, co każdy z nas powinien mieć w głowie. Woda nie wybacza błędów, mówią specjaliści, z którymi rozmawiał reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
25: Chwila nieuwagi, brawura albo kąpiel w niestrzeżonym miejscu czy po spożyciu alkoholu mogą skończyć się tragedią, podkreśla Aleksandra Wasiak z Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie.
26: To, co zauważamy rok w rok, najwięcej osób tonie w rzekach. To już by było argument, że nie warto do rzek wchodzić, nawet chociażby przy brzegu.
25: Bo dno może okazać się nierówne. W rzekach bywa też silny nurt, niebezpieczna jest także przykosa. Piaskowe wypłycenie w rzece może w każdej chwili się osunąć. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
4: Od początku kwietnia w Polsce utonęło już 38 osób.
3: Radio Z. pierwsze źródło informacji.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor bananów marki Yellow, oficjalnej przekąski Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3.
1: Jak było kiedyś w piosence Demono, tak się nagle zachmurzyło, szarosinę, ciężkie niebo.
0: Słuchał Demono, słuchał Demono.
1: No pewnie, że słuchał Demono. Dalej słucha Demono. Dzisiaj deszczowy dzień, słuchajcie. Jutro już słońce wróci, to jest dobra informacja. Nawet 25 stopni, więc dzisiaj podleje całą Polskę. Najbardziej podleje na południu, południowym wschodzie. No właściwie te deszczowe, burzowe chmury są dzisiaj w prognozie w całej Polsce.
2: Na program zaprosił jego sponsor, dystrybutor bananów marki Yellow, oficjalnej przekąski Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3.
3: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.
0: Nie przejmuj się, ja słuchałem New Kids on the Block i Just Five.
1: Oj, oj. No miło cię było znać, Marku, wiesz?

0: To jest jedna z tych piosenek, tytuł świetny, Tell It To My Heart, ale wykonawcy to już tak trudno, gorzej wymienić, prawda?
1: Filatov i Karas. No. Filatov i Karaś, to brzmi jak taka ulubiona piosenka dla wędkarzy. Tak.
0: Ja tam lubię Filatov z Dorsza najbardziej.
1: Filet i Karaś.
0: Słuchajcie, dzisiaj jest taki dzień, piąty dzień czerwca, długi weekend,
1: takie
0: że...
1: Takie nie wiadomo, w którą stronę, właśnie. Czy to wolne, czy do pracy.
0: Jak ktoś jest w robocie, pewnie najważniejsza informacja brzmi, kto ma dzisiaj imieniny. Absolutna podstawa, więc dzisiaj imieniny obchodzą, uwaga, Waleria, Bonifacy i Walter.
1: Wszystkiego dobrego. Walter. Walter to jest takie imię, które brzmi... To brzmi jak człowiek, który ma garaż, ma porządek w narzędziach w tym garażu i nigdy nie zgubił instrukcji. Walter, taka Walter. Porządna jednostka.
0: Tak, no. Porządna instytucja. Bonifacy, słuchajcie.
1: Bonifacy, tak.
0: Bonifacy to wiadomo, to jak kot, który ma własny fotel i nie pyta nikogo o tak. zdanie. Bonifacy wie wszystko najlepiej zawsze.
1: Całujemy solenizantów. Jeszcze jest Waleria. Waleria brzmi jak osoba, która, nie wiem jak wam się wydaje, ale według mnie, która jako jedyna w rodzinie pamięta, gdzie są dokumenty.
0: Tak.
1: Waleria, to jest Waleria.
0: Waleria.
1: I gdzie jest ładowarka, której oczywiście nikt nie brał. Radio Z
0: i już. Kolejny odcinek imion solenizantów.
1: Cała Waleria.
0: W poniedziałek zapraszamy.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Panie i panowie, tu Radio Z, 19 po 7. Maja Chwalińska w finale Rolanda Garrosa.
2: Walińska.
3: Ale jak pięknie sobie radzą z nazwiskiem zagraniczni komentatorzy. Brawo, brawo.
1: Słuchajcie, niedługo cały świat będzie znał to nazwisko i odmieniał przez wszystkie przypadki. Statystyki. Przed turniejem Maja Chwalińska z Dąbrowy Górniczej była na 114. miejscu w rankingu najlepszych tenisistek świata, okay, czyli w rankingu WTA.
3: 114.
1: Teraz po tym awansie do finału już jest na miejscu 21.
3: Wow.
1: A jak wygra ten finał, to będzie na miejscu 14.
3: Czyli była 114, a może być 14.
1: 100 miejsc do przodu może być.
3: Niesamowite. Niebywałe. Słuchajcie, czyli krótko mówiąc, Maja zrobiła taki awans, jak człowiek, który wchodzi do windy na parterze, a wysiada od razu w zarządzie.
1: Radio Z. Niesamowita historia. Finał jutro około godziny, znaczy najwcześniej o 15, bo tam jest tak, że tenisiści zaczynają i zależnie od tego, który się skończy mecz, to jest następny.
3: No to więc... mogę być na zakupach akurat wtedy, nie będę
1: oglądał. Nie, no nie możesz o 15 przed telewizorem i trzymasz kciuki. Za kogo? Za jaką Maję?
3: Chwalińską!

0: dobrze gramy. Długi weekend, kochani. Normalnie tak gramy, że grille rozpalają się same, a właściwie nie dogasają. 26
1: za wcześnie na grilla jeszcze. Chociaż z drugiej strony...
0: Za wcześnie, długi weekend.
1: Pewnie są tacy, którzy robią nawet śniadanie na grillu. Ale tym razem nie w sprawie grilla, w sprawie pracy. Mamy telefon. Dzień dobry.
2: Cześć, tu Adam Zabrza. Jadę właśnie do pracy. Niestety, jedni pracują, drudzy mogą odpoczywać.
0: Ja wiem, czy niestety. Pamiętaj, Adam, że to później się zamieni. To oni będą na naszym miejscu, a my będziemy na ich miejscu. I zobaczymy, kto wtedy będzie taki mądry.
1: Będziemy o tej porze już trzeciego grilla robić, słuchajcie.
0: Dokładnie. Za chwilę u nas wiadomości o 7.30. Ciągle Maja Chwalińska na językach całej Polski i całego świata.
3: Radio Z i już. Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
11: Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
10: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
12: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
13: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w

0: kartą Moje Intermarché. Jak litrowy sok 100% pomarańcza Hortex, drugi gratis. I brykiet grillowy 2,5 kg, drugi gratis.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Marian, jakie zakupy mają sens?
2: No jakie, Barbara? No takie w supercenach. Jak kupisz w Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
1: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenia do zabudowy nawet 1600.
2: No dokładnie, a za pralkę z suszarką do 800 zł zwrotu.
1: I jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji, to też dostajesz zwrot, nawet 8000 zł.
2: Dokładnie, Hisense w Media Expert to ma sens. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
4: Witamy o poranku w piątek, 7.30 na zegarach. Wiadomości prezentują Paula Michalik, Michał Adamiuk. Polecamy, zapraszamy.
5: Maja Chwalińska już zapisała się w historii światowego tenisa. Tego w Rolandzie Garrosie nie dokonał jeszcze nikt. Jest pierwszą zawodniczką, która awansowała do finału jako kwalifikantka.
6: Wyeliminowała takie sławy tenisowe jak mistrzyni olimpijska Qin Wenzhen. Na oficjalnym profilu Rolanda Garrosa z typową dla siebie powściągliwością przyznała się do pewnego zwyczaju swojego teamu.
7: I'm not a very superstitious person, I would say, but my
5: Osobiście nie jestem przesądna, ale moi trenerzy są. Jedzą pizzę codziennie, dosłownie każdego dnia. Jesteśmy tu od 3 tygodni, więc wiecie, chłopaki, tak tu przytyjemy, to będzie straszne.
7: It's gonna be terrible.
6: We wszystkich wielkoszlemowych imprezach Waży Open tylko jedna zawodniczka dostała się do finału z kwalifikacji. Była to Brytyjka Emma Raducanu, która 5 lat temu wygrała US Open.
5: Wypadek śmiertelny w Tatrach. 2 osoby spadły z rysów. Jedna zginęła, druga jest w ciężkim stanie.
6: Akcję ratunkową utrudniała pogoda przez gęstą mgłę i niski pułap chmur. Początkowo nie mógł wystartować śmigłowiec stoprowców. Ratownicy do poszkodowanych wyruszyli pieszo. Śmigłowiec dołączył dopiero, gdy warunki się poprawiły.
5: Topr ostrzega, że w wyższych partiach gór wciąż jest śnieg. Szczególnie dużo jest go na stokach północnych, w żlebach i w zacienionych miejscach. Nie ma mowy o wyprawach bez raków, czekana i kasku. W obawie przed Rosją Pentagon może wycofać się ze sprzedaży Niemcom pocisków manewrujących Tomahawk, żeby Moskwa nie odebrała tego jako eskalacji, pisze portal Politico.
6: Gdyby Amerykanie nie wywiązali się z dostawy, unieważniłoby to umowę zawartą za czasów administracji Bidena i pozostawiło Berlin bez systemów, które według niemieckich przywódców są im bardzo potrzebne. Politico podkreśla, że ten krok wpisuje się w szersze wycofywanie się USA z sojuszu NATO.
5: Historyczne odkrycie na dnie Morza Karaibskiego. Międzynarodowa ekipa badaczy znalazła w pobliżu Bahamów wraki 6 pirackich statków i to pochodzących ze złotych czasów korsarstwa w tym regionie, czyli z ostatnich dekad wieku XVII i pierwszych XVIII.
6: To czasy, gdy wyspa New Providence była bazą takich pirackich sław jak Czarnobrody czy Calico Jack. We wrakach znaleziono m.in. działa obrotowe, którymi piraci skutecznie atakowali statki handlowe.
5: W wiadomościach sportowych najnowsze ulubione nazwisko Polaków, wypowie je Krzysztof Wilanowski.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Powtarzamy to jak mantrę i bardzo dobrze. Maja Chwalińska w finale French Open. Nasza tenisistka w 2 setach ograła Rosjankę Dianę Schneider i awansowała do najważniejszego meczu turnieju. Zmierzy się w nim z kolejną Rosjanką, 8 w światowym rankingu, Mirą Andrzejewą.
10: Na pewno spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu. Ona jest zawodniczką z topu, gra niezwykle solidnie i bardzo lubię też ją oglądać na korcie. Tak naprawdę nic się nie zmienia, trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię i zobaczymy, na ile to wystarczy.
9: Mówiła Maja, która już teraz może pochwalić się gigantycznym awansem w światowym rankingu. W wirtualnym zestawieniu przesunęła się aż o 93 miejsca. Zajmuje obecnie 21. lokatę. To oczywiście najlepszy wynik w jej karierze. Nasze siatkarki też wygrały. W drugim meczu Ligi Narodów odniosły 2. zwycięstwo. Polki w 3 setach rozprawiły się z Czeszkami.
11: Mimo że ten mecz też pokazał, że jeszcze nad kilkoma rzeczami musimy popracować, to na pewno cieszy fakt, że wyglądała nasza gra dużo lepiej. Wygrana 3-0, także no nie ma się czego czepiać.
9: Mówiła przyjmująca Martyna Łukasik. Dzisiaj kolejny mecz biało-czerwony na turnieju w Chinach o 13.30 zmierzą się z reprezentacją Serbii.
12: No słuchajcie, wolnym, ale pogoda się troszeczkę rozbrykała, rozpadało się. Dzisiaj burzowo na wschodzie, ale tam najcieplej, 25 stopni. Dalej na zachód tym chłodniej, na zachodzie... Ciekawa sytuacja.
13: Tak.
12: W Gorzowie 20 stopni, a w Poznaniu tylko 16. Taka dziura się zrobiła w Poznaniu.
13: Całe ciepło poszło do Gorzowa w takim razie.
12: No właśnie, no ale deszcz wszędzie.
8: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.
13: W Poznaniu oszczędzają na grzaniu, dlatego nie ma.
12: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich poznaniaków. Jeszcze powiedz, że w Poznaniu na ziemniaki mówi się pyra, wiesz?
13: No bo oczywiście, ale
12: za 26 ósma wyłączam ci mikrofon.

0: Boję się, Marek, ale tego twojego uśmiechu. Właśnie... Nie, właśnie, bo ty masz taki wzrok właśnie, że ja wiem, że zaraz coś powiesz.
1: Nie, bo ja wiedziałem, że ty się odezwiesz, zanim ten artysta skończy. Dajżesz posłuchać, ale przecież Shirana,
0: sam chciałeś się odezwać. Za 19.08, dzień dobry bardzo w Radiu Z. Dzisiaj wieczorem losowanie Eurojackpot i można wygrać 120 milionów złotych. Fajnie, co?
1: 120 milionów. No. Ja już wiem, co bym zrobił.
0: Co byś zrobił?
1: 120 milionów złotych, jakbym wygrał. Najpierw bym zrobił nic.
0: Okej.
1: Okay. Ale to nic by było bardzo luksusowe.
0: Ale wiecie, się tak mówi, że mnie to pieniądze by nie zmieniły, prawda? I później pewnie wygrywasz 120 baniek i kupujesz sobie drugi pilot do bramy, żeby mieć jeden na stałe w jedwabnym szlafroku.
1: 120 milionów złotych.
0: Wow.
1: To pewnie Ziobro z Romanowskim, jak to słyszą, to mówią 120 milionów. Jakbyśmy tyle wygrali, to byśmy nie musieli kraść z Funduszu Sprawiedliwości.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Wiero sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2 plus 1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Porting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Porting napędzany potrzebami rodziny.
12: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
13: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
14: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: Ach, to tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
16: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
20: Skoda. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
21: Bo w Media Expert taniej masz.
22: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Zaczęło się.
1: Wypadają ci włosy.
0: Robią się zakola.
1: Wygląda to coraz gorzej.
0: Nie szukaj biletów do Turcji.
1: Mam coś nowego.
0: Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety.
1: Kerafortin dostarcza keratynę.
0: Tak, keratynę. Główny składnik włosów.
1: Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp.
0: Dla wzmocnienia i wzrostu włosów.
1: Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%.
0: Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów.
1: Sam widzisz.
0: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
3: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
23: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
3: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
24: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
25: Bo w Media Expert taniej masz.
26: Po reklamie.
27: Hello, I'm Damiano David and this is Radio Z.

0: tak niepewny. Nie wiem, czy też tak macie, że jak śpiewa Dawid Kwiatkowski, to ja się czuję tak, jakby on mnie tak otulał. Mhm. Tak przytulił mnie jak po prostu mężczyzna mężczyznę. Tak.
1: Jego synonim kołdra.

0: Ale czy przytulił mnie jak mężczyzna mężczyznę?
1: No tak.
0: Chcesz o tym porozmawiać?
1: Tak serdecznie. Nie, no aż tak to nie.
0: Dobra.
1: Jesteś poza tym na antenie. Za 7-8, słuchacie Radia Z. Pojawił się wątek Poznania.
0: Tak.
1: Oczywiście pojawiły się pyry, że nie mówi się
0: o pyry,
1: że Poznaniacy są oszczędni, że potrafią oszczędzać w przeciwieństwie do wielu innych regionów w Polsce. I w tej sprawie telefon 321-321-321. Dzień dobry.
2: A cześć kochani, ja odnośnie tej poznańskiej pyry, tak, mówi się u nas tyra, a ja na śniadanie dzisiaj mam w ogóle tyrę ogniska i do tego gzik.
0: Gzik? Tak, pyra z ogniska i gzik. No to wiecie, ja wiem, że weekend weekendem, ale proszę mi tam nie gzik się za bardzo. Ale patrzcie, pyra z ogniska o tej porze, czyli jednak dalej płoną ogniska i grille. Zazdrościmy, gratulujemy.
1: Wspaniale, po to jest długi weekend.

0: I teraz w klubie wchodzi stroboskop, moi drodzy, wszyscy podnoszą ręce do góry. Tak, gramy w Radiu Z o poranku, za chwilkę 8 wiadomości. Uwaga, nazwisko sportowca się pojawi. Jakiego? Kto zgadnie?
1: Lewandowski.
0: Nie.
1: Małysz.
0: Nie.
1: Ta, co tak biegała na nartach, pamiętasz? Kowalczyk.
0: Nie. W tenisa gra.
1: W tenisa. Świątek.
0: Nie.
1: Fibak. Wojciech Fibak.
0: Też nie, na szczęście. Chwalińska. Maja Chwalińska. Za chwilkę raz jeszcze wrócimy do tego najpiękniejszego w historii polskiego tenisa snu.
1: Który się nie kończy, bo jutro final.
0: No właśnie. Szukałem końcówki mojego słowotoku myślowego.
1: Szczegóły za chwilę. Zostańcie z nami. Radio Z
2: i już. Punkt widzenia to nic innego jak sposób oceny i wyjaśnienia zdarzeń.
3: Nie wierzę w to, żeby pan Mateusz Morawiecki nie wiedział, do czego te pieniądze mają być użyte.
2: Każdy z nas ma inny.
4: Czekam na puentę, naprawdę jestem ciekawy, jak pan to doszyje.
5: To nie przerywaj.
2: Wystarczy je porównać i omówić, by zrozumieć siebie i świat. W Radiu Z robimy to w każdą niedzielę.
6: Nazywam się Andrzej Stankiewicz i zapraszam na 7 dzień tygodnia w Radiu Z.
2: 7 dzień tygodnia w Radiu Z w każdą niedzielę o 9. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Reklama.
8: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Buł w dół w MediaMarkt! W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
10: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Marian, a z kim ty tam znowu w ogrodzie jesteś?
12: Barbara, z kolegami, tymi z Media Expert. Ze sztylem przycinam gałęzie, z kercherem myję taras, bo donicę już ci umyłem, a z narzędziami Bosch zbudowałem nową ławkę dla ciebie, kochanie.
11: A z kim będziesz kosił?
12: No kosi się samo, bo teraz od tego mamy robota. Też z Media Expert.
13: Profesjonalny sprzęt do ogrodu znajdziesz w super cenach w Media Expert. Bo w Media
11: Expert. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
7: Po reklamie.
1: Zbliża się 8, słuchacie Radia Z. Jest piątek, 5 czerwca. Na wiadomości zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
17: Gwiazda rodzi się na naszych oczach. Świat zachwyca się Mają Chwalińską.
18: Ukraina i Rosja powinny dogadać się same. Zełenski chce rozmawiać z Putinem.
17: Dreamliner upadł na brzuch. Nietypowy wypadek na lotnisku we Frankfurcie.
1: Ósma.
17: Przez cały turniej przegrała tylko jednego seta.
18: Do wygrania French Open został jej tylko jeden mecz.
17: Maja Chwalińska już pisze historię. Jako kwalifikantka doszła do wielkiego finału Wielkiego Szlema.
18: I o tytuł zmierzy się z 19-letnią Mirrą Andrzejewą z Rosji. Ten mecz jutro, najwcześniej o godzinie 15.
17: Dziennikarz Radia Z Krzysztof Kiryczuk śledzi reakcję świata zachwyconego nową gwiazdą kortu. Co się mówi o 24-latce?
19: To niewiarygodna finalistka, pisze hiszpański El País. Jej droga do finału wygląda jak baśniowy marsz, donosi Reuters. Polka dokonała historycznego tego wyczynu to z kolei brytyjski The Guardian. I takich komentarzy są naprawdę setki. Zachwycone Chwalińską są gwiazdy kortu, jak choćby Serena Williams, no i kibice, którzy oglądali wczoraj jej zwycięski pojedynek o finał.
5: Dziękujemy bardzo, Maju. To był niesamowity mecz. Jesteśmy pod wrażeniem.
20: Czekamy na więcej Maja i na pewno będziemy w sobotę kibicować. Do przodu Polska, jesteś super. Naprawdę to jest coś niesamowitego dla nas.
19: Komentatorzy w telewizji TNT Sports mieli twardy orzech do zgryzienia. Postawić w finale na wielką nadzieję tenisa, 19-letnią Mirę, czy na diament, który objawił się jakieś dwa dni temu, czyli Maję. Myślę, że stadion na Rolandzie Garrosie będzie za Chwalińską. Oni uwielbiają historię o Kopciuszku, no bo jak jej nie uwielbiać? Pojawiły się też gratulacje od premiera Donalda Tuska. Nasza pszczółka Maja lepsza od rosyjskich rakiet, tak napisał polski premier.
18: Diana Schneider, która przegrała z Chwalińską, przyznaje, że Polka była lepsza i zasłużyła na awans do finału.
17: Twarzą w twarz na neutralnym gruncie i bez pośredników prezydent Ukrainy chce spotkania z Putinem.
18: Wołodymyr Zełenski pisze list otwarty do rosyjskiego dyktatora, bo Stany Zjednoczone są zajęte Iranem i jego zdaniem pokój powinni negocjować same Ukraina i Rosja.
19: Reporter Radia Z Jan Kielak przeczytał ten list. Co jeszcze w nim jest i czy Kreml jakoś odpowiada?
21: Prezydent Zełenski zapewnia Putina, że Ukraina jest gotowa do natychmiastowego wstrzymania ognia, jeśli negocjacje ruszą. Zwraca też uwagę, że wojna coraz mniej podoba się samym Rosjanom, którzy ponoszą na froncie ogromne straty. Kreml nie wyklucza podpisania traktatu pokojowego, ale jak mówi Władimir Putin, chodzi o pokój na zasadach ustalonych jeszcze podczas jego spotkania z Donaldem Trumpem na Alasce. Rosja zgadza się na kompromisy, które omawialiśmy w Anchorage. Strona ukraińska również musi się na nie zgodzić. Wtedy konflikt szybko i naturalnie się zakończy. Prezydent Rosji nie widzi też potrzeby zawieszenia broni na czas trwania negocjacji pokojowych.
18: Propozycję spotkania Zełenski-Putin chwali Donald Trump. Według prezydenta USA do zakończenia wojny w Ukrainie potrzebny będzie kompromis obu stron.
17: 4 miesiące KSeF-u minęły jak jeden dzień. Ogólnokrajowy system miał uprościć wystawianie, przesyłanie, odbieranie i przechowywanie faktur.
18: W teorii praktyka pokazuje, że nadal nie wszystko działa jak powinno.
17: I jakie są problemy, sprawdził reporter Radia Z Tomasz Kubat.
22: System wciąż nie obejmuje najmniejszych przedsiębiorców, ani firm zagranicznych, ani stacji benzynowych. Pojawiają się więc i tacy, którzy z KSeF-u powinni korzystać, ale nie chcą. Żali się doradca podatkowy i główna księgowa Katarzyna Puszko.
23: Ministerstwo nie pomaga swoją narracją o braku kar, no i kontrahenci nie wiedzą, mają prawo odliczyć VAT z takiej faktury, czy też nie.
22: Ministerstwo Finansów prosi o cierpliwość. Z czasem system ma działać coraz powszechniej i lepiej, a co do kar, to te administracyjne zabłędy są zawieszone, ale te karno-skarbowe za celowe wprowadzanie w błąd nadal obowiązują.
18: Okres przejściowy ma się skończyć wraz z obecnym rokiem. Od 1 stycznia liczba wyjątków dla systemu KSeF zostanie drastycznie ograniczona.
17: Cud, że nie stało się to przy lądowaniu na lotnisku we Frankfurcie. Złamało się podwozie Boeinga 787 Dreamliner. Samolot z impetem upadł kadłubem na płytę.
18: Maszyna Lufthansa była przygotowywana do lotu do Los Angeles. Podpięty był już do niej rękaw, ale na pokład nie weszło jeszcze 260 pasażerów.
17: Kilka osób z obsługi naziemnej zostało lekko rannych, a więcej o tym, co się wydarzyło, wie niemiecki korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
24: Dziobowe podwozie prawie nowego Boeinga 787 Dreamliner załamało się w samolot. Uderzył z dużym impetem nosem w ziemię i został poważnie uszkodzony. Wewnątrz była załoga Lufthansa i pracownicy naziemni. Kilka osób zostało lekko rannych. To bardzo zagadkowa awaria, powiedział rzecznik lotniska, bo wyprodukowany na zamówienie Lufthansa w zeszłym roku samolot dopiero od 3 miesięcy odbywał międzykontynentalne rejsy.
17: Film z tego, jak łamie się jego podwozie i Dreamliner ląduje na brzuchu, zobaczcie na radioz.pl.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Łamie się podwozie samolotu. W imieniu tych, którzy boją się latać, dziękujemy za te informacje.
1: Podwozie, głowa do góry, nie ma co się łamać.
0: Masakra. No. Deszczowy dzień przed nami dzisiaj, moi drodzy. Deszczowo-burzowy, ale jutro się znowu rozpogodzi i jutro w pogodzie 25 stopni i słońce. Także dzisiaj pada, a jutro nie pada.
1: A pojutrze? Chyba znowu będzie padać.
0: Też będzie padać jutro. Chyba pojutrze.
2: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.
0: O, mnie zakoncentrowałeś. Poczekaj, jeszcze raz, uporządkujmy.
1: Dzisiaj pada.
0: Pada,
1: jutro nie pada.
0: Nie pada, pojutrze pada.
1: Będzie padać.
0: Poniedziałek nie pada.
1: No, to dobrze.
0: A we wtorek też nie pada.
1: To w sumie jest 2-2 dla nie pada kontra pada.
0: Dokładnie. I środa nie pada. Czwartek tak pół pada.
1: A lipiec jest najbardziej deszczowym miesiącem w ciągu roku w Polsce.
0: I tak jest, to jest udowodnione.
1: I wtedy wszyscy jadą na wakacje.
0: Dokładnie. No. No tak, to już mamy. Dzień dobry o poranku, witamy w piątek. Taki trochę poniedziałek. Mam nadzieję, że macie się dobrze, cokolwiek robicie.
1: Na pewno macie się dobrze, bo my tu jesteśmy specjalnie dla was. Kamil Baleja.
0: Marek Starybrat, witamy.
1: 5 po 8.

0: Co to za brak energii? No co to za spadek formy? Kawusia, śniadanko i znowu jest energia. Energia na grilla.
1: Może
0: znowu...
1: nie było właśnie grilla u Chapel Roan, dlatego.
0: Ale grill może być, jest dyspensa.
1: Ale piątek dzisiaj.
0: Ale jest dyspensa, słuchajcie. Jest dyspensa od piątkowej wstrzemięźliwości od mięsa.
1: A to super.
0: Znaczy, trzeba sprawdzić, bo to nie wszędzie. Decyzja o tej dyspensie, czy możecie dzisiaj jeść mięso, czy nie, zależy od waszego biskupa.
1: A, rozumiem. No. Czyli tak naprawdę zależy od tego, czy biskup lubi kiełbasę, czy nie, tak?
0: No tak, bo głównie kiełbasa na grillu ląduje, no tak. Hmm. A twój biskup jak?
1: No powiem wam, że mój biskup wygląda, jakby lubił kiełbasę. I to aż za bardzo.
0: Radio Z i już. To przynajmniej masz gwarancję, że jest oryginalny.
1: Tak,
0: to oryginalny. To nie podróba.
1: I że będzie dyspensa, to jest najważniejsze.
0: 13 po 8.

0: Ewunia.
1: Zatańcz ze mną.
0: No, z tobą Ewa zawsze, Ewa Farna, 20 po 8. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Pan Romanowski teraz, bo wiemy, ile na Węgrzech zarobił pan Romanowski, ukrywający się przed polskim wymiarem, tak? Związany z PiS, w czasie swojego pobytu na Węgrzech, jak czytamy, uwaga, zarobił 210 tysięcy złotych.
2: 210 tysięcy złotych od Orbana, tak? Bo tam tak, Orban Viktor tak, płacił. Tak. A to forinty, tam jest taki kurs, że to jest bardzo dużo, 210 tysięcy złotych,
0: no to tak,
2: ale...
0: Będzie
2: czekaj,
0: prawie
2: czekaj,
0: co.
2: Czekaj, no, czekaj, no, na forinty, no. 210 tysięcy złotych na forinty to będzie 17,5 miliona forintów.
0: Tak będzie jakoś.
2: Czyli patrzcie, Romanowski na forinty to jeszcze większy złodziej. Radio Z
0: i już. Mocne słowa jak na pięciolatka.
2: Powiedziałem czy pomyślałem?
0: Powiedziałeś.
2: 20 po 8.

0: Już za chwilkę u nas wiadomości Radia Z o 8.30 i dzisiaj tak się złożyło, że właściwie temat jest jeden, ale to nie dlatego, że nic się nie dzieje, bo dzieje się dużo, natomiast wszyscy mówimy o Maji Chwalińskiej, bo to wielki sukces. Jutro finał Rolanda Garrosa kobiet z naszą Polką. Mają.
1: Roland Garros.
0: Właśnie niektórzy mówią Roland Garros, ale tak. Nie, mówi się Roland Garros.
1: A w Polsce się mówi Garros po prostu, na cienkim, poproszę.
0: 8.30, więcej o tenisie już za chwilę.
2: Reklama. RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Niskie ceny są codziennie.

0: 825 ml do 1 litra. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. A teraz 7,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
2: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki, w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
10: Po reklamie.
11: Punktualnie 8.30 jest piątek, 5 czerwca. Wiadomości Radia Z. Paula Michalik i Michał Adamiuk.
12: Oby nam palce nie zsiniały od trzymania ich za maję jutro. Finał singlistek Rolanda Garrosa, Chwalińska Andrzejewa. Transmisja od 15 jutro.
13: Jak Polka spędzi ten dzisiejszy dzień przerwy między morderczymi meczami, zdradza na oficjalnym profilu turnieju.
12: Będę spać, będę pić herbatkę i obejrzę sobie coś dobrego. Pewnie tenis, bo jestem psychofanką tenisa tak trochę.
13: Sukces 24-latki wywołał w światowym tenisie sytuację bez precedensu, bo choć awans do finału French Open wywindował ją na 21 miejsce w rankingu, wciąż musi grać w żmudnych kwalifikacjach do Wimbledonu. To dlatego, że listy zgłoszeń zostały zamknięte, gdy Maja była na 114 pozycji.
12: Głos w tej sprawie zabrał m.in. słynny amerykański dziennikarz John Wertheim.
13: Pokonujesz światowy numer 1 w ćwierćfinale, a dzień później przegrywasz półfinale z numerem 114. Sorry Wimbledon, ale Maja Chwalińska musi teraz dostać dziką kartę, pisze Wertheim.
12: We wschodniej części Polski może dziś zagrzmieć, na północnym wschodzie szczególnie głośno i intensywnie. IMGW wydaje alerty pierwszego stopnia dla pasa obejmującego województwa warmińsko-mazurskie, mazowieckie, część łódzkiego, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie i małopolskie.
13: Ostrzeżenia pomarańczowe drugiego stopnia są dla wschodniej części warmińsko-mazurskiego i dla podlaskiego. Podczas burz może być bardzo silny deszcz i porywisty wiatr, nawet do 80 km na godzinę. Alerty pierwszego stopnia zaczną obowiązywać o 13, drugiego godzinę później.
12: Są też ostrzeżenia dla części lubuskiego i dolnośląskiego przed intensywnym deszczem w nocy. Znów rośnie liczba migrantów, którzy próbują przedostać się przez Morze Śródziemne do Grecji. W pobliżu Krety jednego tylko dnia Straż Przybrzeżna wyłowiła z morza ponad 240 osób.
13: Według statystyk greckiego rządu liczba migrantów z Libii na wysepkę Gawdos na południe od Krety wzrosła od kwietnia o 50%. W związku z rosnącą presją migracyjną Atyny zapowiadają pomoc także sprzętową dla libijskiej Straży Przybrzeżnej.
12: Szwecja ma wydać Ukrainie statek z rosyjskiej floty cieni, tak zdecydował sąd w Istat. Masowiec Kafa został zatrzymany na Bałtyku w marcu z podejrzeniem używania fałszywej bandery.
13: To orzeczenie bez precedensu. Sąd wydał je na wniosek prokuratury w Sztokholmie na prośbę śledczych z Ukrainy. Dowodzą oni, że jednostka brała udział w nielegalnym wywozie zboża z okupowanego przez Rosję Krymu. Sędzia podkreśla, że na Ukrainie ten czyn będzie mógł podlegać przepisowi o zbrodniach wojennych poprzez grabież.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
14: Dzień z burzami, z deszczem dzisiaj praktycznie w całej Polsce. Najcieplej dzisiaj będzie w centrum i na wschodzie, nawet 25 stopni najchłodniej. No dzisiaj chyba Dolny Śląsk, we Wrocławiu będzie najzimniej, 17 stopni, a tam zwykle jest najcieplej.
11: Mhm. Czyli cieszysz się, że tam będzie najzimniej im teraz, tak?
14: Ale czy widziałeś, czy słyszałeś w moim głosie krztę radości?
11: Szczerze?
10: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Dzień dobry bardzo w Radiu Z.
15: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
11: I to wiesz co, Baleja, jeszcze ty, no naprawdę z Dolnego Śląska pochodzisz i tak o swojej ziemi, no...
14: Tam przynajmniej podleje.
11: Za 26,9. Aha.

mądry jak Einstein, ambitny jak Iga Świątek, silny jak Pudzian i skromny jak Adam Małysz. A kim dziś będę w Radiu Z? Aha, zapraszam do zabawy. Cezary Pazura.

0: Dr. Alban za 19.09. To jest Radio Z, to jest dzień dobry, bardzo to jest długi weekend. Fajny czas, kiedy słuchacze dzwonią z różnymi przemyśleniami, prawda? Mniej lub bardziej odważnymi. 3, 2, 1.
1: Tak, zapraszamy.
0: Numer podam, pozwolisz?
1: Bardzo proszę.
0: Daj, bo zrobisz 3, 2, 1, słuchamy.
2: Cześć, Piotr Poznania. Takie mam pytanie, panowie, może wy będziecie wiedzieli. Czy Kim Jong-un to prawda, że ma siostrę Kim Jong-una?
1: No naprawdę i słuchaczowi się wydaje, że to jest... No dobra, to jest zabawne, to zawsze jest zabawne.
0: Czy Kim Jong-un ma siostrę Kim Jong-una?
1: Kim Jong-una.
0: Chyba nawet jest piosenka o siostrze Kim Jong-una.
1: Nie może być.
0: Śpiewana na weselach. Zaprezentuję. Una temu winna, una temu winna.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
4: Reklama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Jakby ktoś zrobił imprezę na amerykańskiej prerii, prawda? No, zaraz doktor Quinn przyjedzie.
1: Bonanza.
0: Bonanza, tak. Za 9 minut 9, to jest dzień dobry bardzo w Radiu Z. No to uwaga, moi drodzy, bo dzisiaj na niebie to będzie tak.
2: I słońce stało się czarne jak włosienny wór. A cały księżyc stał się jak krew.
0: No dobra, może nie aż tak, ale nie no. Jest szansa, że w Polsce pojawi się zorza polarna. To nie będzie apokalipsa, spokojnie.
1: Włosienny wór, tak. Przerażające zdanie w ogóle. Pan Malajka powiedział, przestraszyłem się.
0: Włosienny wór.
1: Zorza polarna, słuchajcie. Ja kiedyś widziałem, to było normalnie jak magia na niebie. To jest tak, jakby ktoś włączył na górze jakiś projektor i puścił film typu Avatar, wiesz,
0: czekaj,
1: Camerona.
0: Przepraszam, że psuję tę twoją piękną wizję, ale właśnie czytam, że może być przeszkodą pogoda, zachmurzenie i burze, także chyba nie.
1: Aha, czyli co? Czyli znowu kosmos coś przygotował, a polskie chmury powiedziały nie na mojej zmianie. Radio Z i już. Co z wami za 9.9?
0: Zorza wzięła L4.

0: Czerwcówka czerwcówką, ale pogoda niespokojna i za chwilkę ostrzeżenia przed burzami. Dzisiaj w całej Polsce koniecznie zostańcie z nami. Szczegóły pogodowe w wiadomościach Radia Z. Punkt.
1: Patrzysz na mnie?
0: Dziewiąta.
1: Ty nie wiesz, które są wiadomości w radiu?
0: Powiedz dziewiąta.
1: Dziewiąta.
0: Dziewiąta. No i po co się kłóciłeś? No.
1: Tyle lat pracujesz w radiu? Radio Z i już. I nie wiesz?
2: W Radiu Z już mamy lato. Lato Z. Odwiedzamy Polskę z najlepszymi koncertami tego sezonu. Imprezy dla całych rodzin, konkursy z nagrodami i najpopularniejsze gwiazdy z muzyką numer jeden. Już w tę sobotę zapraszamy do Zgierza, gdzie wystąpią Beata Ibaim i Andrzej Piaseczny. Lato Z. Muzyka numer jeden na żywo w całej Polsce.
3: Reklama. Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80, a teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: Po reklamie.
0: Zbliża się dziewiąta, jest piątek, 5 czerwca. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiok.
11: Alerty w pogodzie, ostrzeżenia z dróg, to musicie wiedzieć w długi weekend.
12: Więcej pracy, mniej socjalu dla wszystkich. Bruksela radzi Warszawie.
11: Maja w finale, nie ma przypadków. Jutrzejsza rywalka z uznaniem o Polce.
0: Dziewiąta.
11: Prawie 50 wypadków i 3 ofiary śmiertelne. Taki był pierwszy dzień długiego czerwcowego weekendu.
12: Policjanci przyłapali za kierownicą ponad 300 pijanych kierowców. Jeśli wybieracie się w podróż dziś, sprawdzamy dla Was pogodę.
11: Reporter Radia Z, Jan Kielak, przynosi do studia najnowszą prognozę.
1: Najnowszą.
11: Co nas czeka w najbliższych godzinach?
1: Tu niestety nie mam dobrych informacji. Synoptycy ostrzegają przed burzami, które pojawią się w pasie od Suwałk przez Warszawę, aż po Kraków, aż do Nowego Sącza. Głównym zagrożeniem będzie ulewny deszcz, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
13: Jednak lokalnie możliwy także grad oraz dość silny i porwisty wiatr.
1: Przelotne opady pojawią się dziś w całym kraju. Jutro będzie więcej słońca, ale też gdzieniegdzie popada. Z kolei w niedzielę przez Polskę ponownie przejdzie front burzowy.
12: A tu, gdzie będzie padać, mogą snuć się także gęste mgły.
11: W środku długiego weekendu dobra rada dla Polski. Powinniśmy dłużej pracować, brzmi rekomendacja Komisji Europejskiej po dorocznej ocenie sytuacji ekonomicznej.
12: Bruksela docenia nasz wzrost gospodarczy, ale jednocześnie zwraca uwagę na jedną z największych dziur budżetowych w Unii Europejskiej.
11: Co konkretnie radzi nam Komisja, wie reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
14: Zwiększenie efektywnego wieku emerytalnego bez ingerencji w ten prawny. To jedna z rekomendacji, o której usłyszałam od urzędnika Komisji Europejskiej. Chodzi o zachęty do pozostania na rynku pracy, bo Polska ma tu jeden z najniższych wyników w Europie. Komisja mówi o potrzebie stabilnego systemu emerytur w Polsce. Rekomenduje też przegląd wydatków budżetowych, zwłaszcza w zakresie socjalnym, tak żeby różne programy nie były dla szerokich grup, tylko dla tych faktycznie potrzebujących wsparcia. Grażyna Wiatr, Radio Z.
12: Polski rząd może odnieść się do tej oceny, ale to tylko zalecenia, nie są dla żadnego państwa wiążące.
11: Donald Tusk chce pomnika przed kancelarią premiera. Monument miałby uhonorować pierwszego premiera III RP, Tadeusza Mazowieckiego.
15: W przyszłym roku będziemy obchodzić setne urodziny pana Tadeusza. Postawmy mu pomnik. Tu, przed kancelarią premiera. Jego kancelarią. A 4 czerwca 27 roku niech przejdzie wielki marsz patriotów. Właśnie pod tym pomnikiem.
11: Do Komitetu Budowy Pomnika Donald Tusk zaprasza wszystkich byłych premierów Wolnej Polski, również Jarosława Kaczyńskiego.
12: Pozytywnie odpowiedzieli już Włodzimierz Cimoszewicz i Kazimierz Marcinkiewicz.
11: Historia tenisa pisze się na naszych oczach. Awans Mai Chwalińskiej do finału Rolanda Garrosa nie jest przypadkiem, ocenia jej jutrzejsza rywalka. Mirra Andrijewa ma dopiero 19 lat, a turniej w Paryżu zaczynała jako 8 w światowym rankingu.
12: Menedżer Polki mówi wprost, nieważny wynik finału, ważne by ostatnią piłkę wygrała Maja. Piotr Szczypka zachęca wszystkich do kibicowania.
16: Zapraszam wszystkich na mecz w Paryżu. Polaków, którzy się tutaj znajdują z całego kraju Francji, zapraszamy bardzo serdecznie. Przyjdźcie, weźcie flagi i wspierajcie Maję, bo chcemy jeszcze więcej w niedzielę i w Polsce, w wszystkich miastach przed telebinami, bo Maja jest tego warta.
11: Mecz finałowy French Open, Maja Chwalińska, Mirra Andrijewa, jutro, nie wcześniej niż o godzinie 15.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
18: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
19: Dzisiaj grill to pod wiatą, bo dzisiaj deszczowo praktycznie w całym kraju, chmury deszczowo-burzowe.
0: Tak, bo wyjaśniliśmy, co to jest wiata w poranku, bo nie wiedzieliśmy, to jest taki garaż otwarty.
19: Dokładnie, więc szykujcie wiaty i szykujcie parasole. Jutro już cieplej, to jest dobra informacja i bez deszczu, bo jutro średnio zobaczymy 25 stopni.
0: Tak, była też taka piosenka o wiatach, czekam na wiatr, co rozgoni.
19: No zabawne to było.
0: Dziękuję.
18: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
17: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Kochani, jak super, że jesteście z nami. Jest długi weekend, cieszmy się, odpoczywajmy. 4 po 9. Kamil Baleja.
19: Marek Starybrat, dzień dobry, witamy.

0: Będzie już no, tak z 10 minut, jak nie mówiliśmy o sensacji tego miesiąca Maji Chwalińskiej.
1: To długo, to trzeba nadrobić szybko. Maja Chwalińska, słuchajcie.
0: No, co z nią?
1: Ona, nie mówiliśmy dawno, że o tym, że ona już, słuchajcie, jutro około godziny 15 zagra w finale French Open. Czegoś takiego jeszcze nie było, żeby zawodniczka od kwalifikacji przeszła do samego finału.
0: Sensacja, ale zagra z Mirrą Andrejewą, Rosjanką, która ma 19 lat.
1: Tak, Mirra Andrejewa. A gdzie złoto i kadzidło? To Mirrę to przyniósł jeden z trzech króli chyba, tak?
0: Może być, ale wiecie, no 19 lat, 19-latka, Maja ma 24 lata. No czyli jest bardziej doświadczona niż Rosjanka, to no, dobrze dla nas.
1: No tak, ale to Rosjanka, to jednak rosyjskie dzieci to od małego mają w rękach rakiety. Jak za mocno, to powiedzcie.
0: Co ty, myślisz?
1: 13 po 9.

0: Foreigner, I Wanna Know What Love Is. Pamiętam, że...
1: Wspaniałe.
0: Tak, znalazłem jakieś wersję akustyczną tej piosenki.
1: No.
0: I Foreigner, panowie śpiewają, tak śpiewają pięknie, nastrojowo i nagle zaczęli mówić po niemiecku.
1: O nie.
0: Wunderbar powiedzieli. Tak, to był w Berlinie chyba koncert.
1: Czar prysł?
0: No już przestała mi się ta piosenka podobać tak bardzo.
1: No to udajmy, że tego nie było.
0: Nie, wersja oryginalna super, wspaniałe. Naprawdę świetnie, tak.
1: Jak kiedyś paliłem papierosy, to przy takich piosenkach zapaliłem zapalniczkę.
0: Tak, bo to jest właśnie taki moment, że masz ochotę podpalić pod sufitkę w samochodzie.
1: 25 po 9, tu Radio Z. Radio Z
2: i już. Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro.
4: Emocje rosną.
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali. QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej. Lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Buł w dół w Mediamarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. Mediamarkt.
2: Po reklamie.

0: To była Roxy, która wypiła za dużo soku z gumy jagód. Ile energii, w ogóle aż mi zapiera dech.
1: Czekam, do czego zmierzasz, ale okej. Okay. Że ci się podobało, tak?
0: No
1: rozumiem.
0: Tak, że super. No to była Roxy, która zazwyczaj śpiewa tak bardziej melancholijne.
1: Nie widziałeś Roxy po 22. To jest, wiesz, demon kobieta. Teraz dobra wiadomość dla tych, którzy wczoraj zjedli wszystko na święto i dzisiaj się obudzili z pustą lodówką. Jupi, jajej, moi drodzy, dzisiaj sklepy są normalnie otwarte.
0: No tak, bo piątek, 5 czerwca, dzisiaj to nie jest dzień ustawowo wolny, więc można robić zakupy, czyli można powiedzieć, że dzisiaj każdy Polak ma drugą szansę.
1: Tak, bo wiecie, pierwsza szansa była w środę. Kiedy mówiliśmy, nie, no nie kupujmy za dużo, po co nam dwa koszyki, przecież mamy tylko jeden dzień wolnego. Radio Z
2: i już. Reklama. Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
2: Po reklamie. Radio Z
6: i już. Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Tak, tak. Aktualnie mam 3,5 latkę, więc razem z nią cieszę się znalezionym kamieniem, ślimakiem, szyszką, to już w ogóle jest rewelacja.
1: Świetnie. Ale dobra, teraz zrobimy ci taki mały test na dzieciaka. Ja będę mówił, co mamy dla ciebie, a ty będziesz reagowała jak dziecko, takie będziesz robiła, ja cię, naprawdę? Okej, okay, gotowa jesteś? No to patrz, tak. Ja wchodzę teraz na stronę mediaexpert.pl i widzę idealny prezent dla twojego wewnętrznego dziecka. Lego Pokémon Pikachu Pokeball.
0: Mamo, Pikachu.
1: Pikachu, tak, to jest prezent, który ucieszy każdego fana Pokemonów. Słuchaj, tak. to jest, wiesz, składanie Pikachu i Pokebola to jest zabawa na kilka wieczorów.
0: Ja jestem z czasów Pikachu i także Pokemony były moim ulubionym serialem.
1: A to jest coś kolekcjonerskiego. Znasz piosenkę, to śpiewaj. Uwaga, no, Izabela Zmakowa śpiewa piosenkę o Pokemonach. Proszę bardzo.
0: Nie, bo znikną słuchacze.
1: Dajesz, ja się na nie znikają.
2: Słuchaj, cała Polska czeka, słuchaj, no dawaj, to jest ważniejsze.
1: 3, 2, 1, jedziesz!
0: A muszę?
1: No, inaczej nie będę.
0: Pokemon, czy już wszystkie znasz? Musimy ocalić się.
2: Cudownie, brawo! Ale dla ciebie, Iza,
1: zagotowałaś.
2: Mamy dla ciebie kartę podarunkową o wartości 1000 zł do Media Expert.
0: Super, dziękuję.
1: Samych dobrych Pokemonów życzymy.
0: Dziękuję pięknie.

0: Ale przyznajcie, potrafią robić piosenki, prawda? One Republic. Co numer to przebój? Co numer to brzmi tak, żebyś sobie chciał to puścić na weselu jako pierwszą piosenkę?
1: Właśnie, pozdrawiamy wszystkich, którzy w czerwcu, bo to jest miesiąc ry w nazwie, więc będą weseliska. Och, będą.
0: Chciałabym, córka, siostra naszego wydawcy, jak ma jutro wesele? Jak ma na imię?
2: Pola.
0: Pola. A jak ma na imię? Pola Raksy? A jak mąż ma na imię? Pola i Adaś,
1: Pola,
0: tak?
1: Wszystkiego dobrego na nowej drodze życia, bo to jutro.
0: Dokładnie. Czy będzie to dobra droga? Mamy nadzieję,
1: no
0: że tak.
1: No i się dodawaj, do wszystkiego dobrego, no, się
0: oby
1: mówi,
0: nie była kręta, oby tak. Nie była pod górkę. Będzie dobrze.
1: I żeby nie było leżących policjantów. Za chwilkę u nas wiadomości, punktualnie o 10. Radio
3: Z i już. Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy Media Expert należący do właściciela sklepu mediaexpert.pl.
4: No cześć. Tu wasz ulubiony prezenter Radia Z, czyli Czarek Pazura. Złota ci u nas dostatek. Dlatego namawiam was na codzienne wygrywanie prawdziwej złotej sztabki na własność.
5: Słuchaj, zgaduj i zdobądź swoją sztabkę złota. 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Złota zabawa.
4: Pozdrawiam was serdecznie. Czarek Pazura. I złoty, i skromny.
3: Reklama.
6: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Doktorze, syn znowu kaszle.
10: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
9: Co mogę zrobić?
10: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
11: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
14: Oszczędzam.
13: O, a ile?
14: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
15: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Po reklamie.
1: To już prawie 10:00, jest piątek, 5 czerwca. Na wiadomości Radio Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
16: Były siatkarz pilotował śmigłowiec, który rozbił się koło Limanowej. Nowe ustalenia.
17: Gry wojenne nad polskim morzem, wielkie ćwiczenia NATO koło Gdyni.
16: Cena kawy już nie podnosi ciśnienia. Dobre wiadomości ekonomiczne.
1: Dziesiąta.
16: Wiemy, kim był pilot, który zginął w katastrofie śmigłowca koło Limanowej. Za sterami siedział Błażej Czarnecki, były siatkarz m.in. klubów Luk Lublin i Awi Świdnik.
17: 30-latek był też wykwalifikowanym pilotem po szkole w Dęblinie. Przyczyny katastrofy bada prokuratura.
16: Reporter Radia Z Jan Kielak w wiadomościach z tym, co już wiemy w tej sprawie, co udało się ustalić.
18: Oględziny miejsca katastrofy trwały całą noc, ale już się zakończyły. Śledczy ustalili, że warunki podczas lotu były bardzo trudne. Panowała gęsta mgła. Śmigłowiec uderzył w podnóże góry Lubogoszcz z wielką siłą, mówi Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu.
19: Ustalono na podstawie urządzeń pokładowych, że prędkość w momencie uderzenia przekraczała 200 km na godzinę.
18: Do katastrofy doszło podczas komercyjnego lotu. Śmigłowiec wracał do Polski z Węgier. Jedyną osobą na pokładzie był właśnie pilot, który posiadał wszystkie potrzebne licencje i uprawnienia.
17: Przyczyn katastrofy szuka też Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.
16: Dwie rakiety manewrujące i ponad 200 dronów Rosja wysłała na Ukrainę ostatniej doby. Zginęły co najmniej 3 osoby, 30 zostało rannych. Ofiary były w Zaporożu, Chersoniu i obwodzie Dniepropetrowskim.
17: Rosyjskie rakiety zostały odpalone z okupowanego obwodu zaporowskiego. Nie osiągnęły swoich celów. Prawie wszystkie drony też udało się Ukraińcom zestrzelić.
16: Areną wielkich ćwiczeń NATO polskie wybrzeże Bałtyku. W Gdyni zaczęła się morska faza Baltops 2026.
17: Dowodzą Amerykanie. Razem z nimi ćwiczą sojusznicze okręty takich państw jak Wielka Brytania, Łotwa, Litwa, Holandia czy Dania.
16: I oczywiście polska marynarka wojenna. Jaki jest plan tych ćwiczeń, o tym reporter Radia Z Maciej Bąk.
2: Sojusznicza flota wspólnie ćwiczy to, co dziś na wojnie gra pierwsze skrzypce, czyli skuteczne wykrywanie i przeciwdziałanie dronom, zarówno tym podwodnym, jak i powietrznym. Baltops to też ćwiczenia z zakresu obrony powietrznej i neutralizacji min. Polska marynarka wojenna desygnowała na Bałtyk 5 okrętów, mówi wiceadmirał Jarosław Ziemiański.
20: Przez okręty, nazwijmy to uderzeniowe, przez okręty desantowe i okręty walki minowej.
2: Pierwszy tydzień ćwiczeń to zgrywanie w ramach grup zadaniowych, potem okręty dostają do wykonania konkretne misje. Gdynia, Maciej Bąk, Radio Z.
17: Morska faza ćwiczeń Baltops 2026 potrwa do 19 czerwca. Zakończy się w Niemczech.
16: Miało być lepiej, a wyszło jak zwykle. Przedsiębiorcy już piąty miesiąc korzystają z krajowego systemu e-faktur i nadal nie wszystko działa jak należy.
17: Problemy mają właściciele firm i doradcy podatkowi. Co im sprawia największe kłopoty? Pytał reporter Radia Z Tomasz Kubat.
21: Gdy faktur jest dużo, a firma przyjmuje ich sporo, robi się straszny bałagan, bo wielu kontrahentów wystawia je bez dokładnego opisywania. Skarży się doradca podatkowy i główna księgowa Katarzyna Puszko.
22: I przez ten chaos, zamiast automatyzacji, no to mamy pracę po godzinach, sprawdzenie tych samych dokumentów, podwójne sprawdzenie trzeba, na pewno wszystko jest, co jest dość irytujące.
21: Ministerstwo Finansów próbuje uspokajać i wyjaśniać. Z czasem wszystko się dotrze, nawet drobne firmy nauczą się wystawiać faktury we właściwy sposób i dokładnie je opisywać. Resort nie planuje wprowadzenia ostrzejszych wymagań i liczniejszych obowiązkowych pól do wypełnienia.
17: Za skutki błędów przy wystawianiu faktur w KSeF nie będzie kar, ale tylko do końca tego roku.
16: Lepiej dmuchać na zimne, jeśli w długi weekend wybieracie się do lasu. Czasem wystarczy jedna iskra, by uruchomić lawinę, która kończy się pożarem.
17: O tym, jak łatwo zapruszyć ogień, z leśnikami rozmawia reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
23: Wystarczy pozostawione ognisko, rozpalenie ognia w miejscu niedozwolonym, czy jakaś iskra z pojazdu, by powstał pożar lasu, mówiła mi Hanna Kolesińska z łódzkich lasów państwowych.
24: Niestety 9 na 10 pożarów powoduje właśnie człowiek. Dlatego apelujemy o szczególną ostrożność podczas wypoczynku w lesie.
23: Straż Leśna i Służba Leśna w czasie długiego czerwcowego weekendu prowadzą wzmożone patrole, zwracają szczególną uwagę na rozpalanie ognia poza miejscami wyznaczonymi, nielegalny wjazd auto do lasów, parkowanie w miejscach niedozwolonych, ale też zaśmiecanie lasów czy wypalanie roślinności. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
17: Za łamanie przepisów przeciwpożarowych w lasach można zapłacić maksymalnie 30 tysięcy złotych kary.
16: W Radiu Z wiadomości ekonomiczne, z nami jest już Ola Wojciechowska.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Pierwszy raz od kilku lat kawa tanieje na światowych giełdach. Notowania arabiki są niższe niż rok temu, aż o 11%. Druga, najbardziej popularna odmiana robusta nieco podrożała w ujęciu rocznym, ale zaledwie o 2%. Według analityków konsumenci nie odczują tych zmian, bo w sklepach ceny się nie zmienią. Powojenna odbudowa Ukrainy jest jednym z tematów forum ekonomicznego, które odbywa się w Rumunii. Eksperci i politycy zastanawiają się, jak wykorzystać środki z unijnego programu SAFE i przeznaczyć je na rozbudowę sieci dróg, mostów i kolejowych łączących Ukrainę z Mołdawią i Rumunią. W forum biorą udział m.in. przedstawiciele z Polski i Niemiec. Eksperci zdrowia publicznego z całego świata naciskają na FIFA, by zerwała współpracę z Coca-Colą. Mowa jest o nieetycznym promowaniu słodkich napojów i wykorzystywanie wielkiego sportu do poprawy wizerunku. Ta akcja zbiega się z początkiem mundialu. Kraje współorganizujące turniej, Kanada i Meksyk, wprowadziły na produktach o wysokiej zawartości cukru, soli i tłuszczu ostrzegawcze etykiety umieszczane z przodu opakowań. FIFA na razie nie odpowiedziała na apel aktywistów.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Izover Lanae.
1: No, Michał Adamski w studiu, cześć.
26: O, dzień dobry.
1: A dzisiaj tak na zachodzie jakoś tak 16-20 stopni, przelotny deszcz, im dalej na wschód, tym cieplej, nawet 25 stopni dzisiaj w Przemyślu, ale na wschodzie burzowo.
26: Aha, no zaraz pytanie, co jest lepsze na grillu, nie? Czy chłodek, ale bez burzy, czy ciepełko, ale
1: może zagrzmi. Porządny Polak na grillu potrafi nawet jak leje zapalić bez zapałki.
5: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Izover Lanae.
27: Radio Z i już.
0: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor bananów marki Yellow, oficjalnej przekąski Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3.
26: Sąsiad ma grilla gazowego, nie? I u niego rozpalamy jak pada.
1: Pozdrawiamy wszystkich grillujących. Niech się dzieje czerwcóweczka.
26: Tak 6 jest, po 10. Smacznego. Cześć.

0: No, nie wiem dlaczego, ale kojarzy się z wakacjami The Underdog Project w Radiu Z. A to co? To złoto, to sztabka. Dla kogo? No, posłuchajcie, kim jest dziś Cezary Pazura. Zgadujcie.
1: Dzień dobry, rodacy. Miło was widzieć tak licznie zgromadzonych. Mam nadzieję, iż nie będzie wam w niesmak, jeśli ponudzę dziś trochę o sobie. Pod wąsem.
0: To jak jest wąsik, to jedno jest pewne. To jakiś Polak wielki.

0: Mazel Merlot w Radiu Z. 10.22 i pół. W wiadomościach ekonomicznych Ola mówiła, że kawa na rynkach tanieje. Już się cieszyliśmy, ale w sklepach nadal będzie droga. Za chwilę wytłumaczę, dlaczego wcześniej w Radiu Z gramy na obniżenie ciśnienia. Chociaż zespół nazywa się Mafia, ale proszę się nie bać. Radio Z
1: i już. Na program zaprosił jego sponsor, dystrybutor bananów marki Yellow, oficjalnej przekąski Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3.
2: Przemawiają, przeżywają, przekonują, przekręcają. Zapytacie, kto?
3: Bohaterowie przebojowej listy przebojów, czyli osób, zdarzeń i wydarzeń w Polsce i na świecie. W każdą niedzielę od 10:00 Szymon Majewski prezentuje same hity tygodnia i wybiera ten największy.
2: Przebojowa lista wydarzeń tygodnia w Radiu Z. W każdą niedzielę od 10:00. Szymon Majewski, zapraszam.
4: Reklama.
5: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
9: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: W Bricomarché zakupy zawsze się opłacają, bo najlepsze ceny na Was tu czekają. Na przykład wkład filtrujący Max 4 Plus za jedyne 8,99 przy zakupie 3 sztuk oraz dzbanek Glass Aqua 4 za 89,99 tylko do 13 czerwca. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
12: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
20: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
21: Buł w dół w Mediamarkt! W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. Mediamarkt.
0: Zacznij sezon grillowy z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
13: Po reklamie.
22: Co łączy Piotra Żyłę z Winstonem Churchillem? A, każdy z nich był jedną z moich 100 twarzy w Radiu Z. A kto następny? Zapraszam, Cezary Pazura.

0: Zwierciadło, jego poprzednia, najnowsza piosenka. Sezon. Tu Radio Z. W piątek, 19 minut przed 11. Słuchajcie, eksperci mówią, że kawa w sklepach ciągle będzie droga, chociaż na giełdach tanieje, ale cena kawy w sklepach to nie tylko koszty ziaren, ale też transport, energia, utrzymująca się drożyzna, czyli po prostu jest drogo, więc musi być drogo, prawda? Poranki natomiast teraz będą do wyboru, bo ja, moja droga kawa i żona, albo ja, moja droga żona i herbatka. Radio Z
1: i już. Reklama. Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra Full Hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
2: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Sąsiadko, witam.
6: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
5: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
7: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
6: Sylwester, mój kicić wrócił.
5: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
6: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
7: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
8: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
12: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
13: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
14: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
15: Po reklamie.

0: nie zawsze masz wybór między dobrym a lepszym, ale nie w Radiu Z.
1: Lista Lubię To. Codzienny zestaw najlepszych i najnowszych hitów, których słucha cała Polska i świat.
0: Lista przebojów Radia Z. Lubię To. Codziennie od 19.
1: To ty wybierasz zwycięzców. W końcu kto, jak nie ty?
0: Głosy zlicza i prowadzi Mateusz Ptaszyński.
1: Czekam na was od 19.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro.
4: Emocje rosną.
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Widzę, że Hanie coś gryzie.
9: Komar.
10: Zaraz część posmarujemy.
11: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
12: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
13: Już nie swędzi.
14: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Wszystko, czego dziś chcę,
16: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99, a ketchup Kotlin jedynie 4,89, kupując dwa.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
19: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
20: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
19: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
20: Czyli?
19: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
21: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
22: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to,

0: pomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Keratin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Keratin, fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Buł w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
4: Ale tato, tylko nie samochodem!
3: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
4: A ja chcę syrop.
5: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
3: No i jak się czujecie?
4: Super! I nie zasypiam!
3: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
5: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
6: Po reklamie.
7: Tu Radio Z, to jest piątek, dochodzi godzina 11. Ola Wojciechowska w studiu wiadomości Radia Z. Słuchamy.
8: Dron morski eksplodował w Rumunii, niedaleko terminalu naftowego. Wrocławscy lekarze walczą o życie 24-letniej Klaudii, kobieta nadal w śpiączce. Wywróciła French Open do góry nogami. Maja Chwalińska jutro zagra w finale turnieju.
7: 11.
8: Kolejny niebezpieczny incydent z dronem w Rumunii. Dron morski eksplodował w pobliżu rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym. Informacje zbiera reporter Radia Z Michał Dzieneński.
9: Tak jest.
8: Michale, co więcej wiadomo?
9: Według rumuńskiego resortu obrony na razie nie wiadomo, jakiego konkretnie pochodzenia jest dron, ale wiadomo, że to bezzałogowiec, jaki jest używany w wojnie na Ukrainie. Wstępnie wybuch nie spowodował ofiar w ludziach i strat materialnych. Dron eksplodował na skutek samozniszczenia. W sieci jest nagranie, gdzie widać eksplozję drona. W pobliżu portu unosi się wysoka, ciemna smuga dymu. Wyją syreny.
8: W ubiegłym tygodniu rosyjski dron uderzył w blok w rumuńskim mieście Gałacz. Wybuchł pożar, byli też ranni. Lekarze z Wrocławia nadal badają 24-letnią Klaudię i szukają dla niej skutecznej terapii. Jak wiecie z Radia Z, w środę została z Pekinu do Wrocławia przetransportowana rządowym samolotem, bo w Chinach zachorowała i ma teraz szereg powikłań. Z nami teraz we Wrocławiu przed wojskowym szpitalem reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Grażyna, to jaki jest jej stan?
10: 24-latka jest w stanie poważnym, ale stabilnym, nadal na intensywnej terapii. Medycy nie chcą na razie się wypowiadać, bo cały czas prowadzą badania. Szczegółów też nie chce przekazywać rodzina, dopóki nie będzie wyników tych badań, mówi mi Jan Kutny, rzecznik szpitala.
11: Prowadzone są badania laboratoryjne, są konsultacje różnych specjalistów, chirurgia naczyniowa, chirurgia ogólna.
10: A to może jeszcze potrwać wiele dni. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
8: 24-latka wróciła do Polski dzięki transportowi medycznemu Ministerstwa Obrony Narodowej. 8 nowych statków zasili flotę Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Pierwsze 3 już jesienią tego roku. I to będą jednostki do misji specjalnych, gotowe pomagać w akcjach ratunkowych na morskich farmach wiatrowych. Jak mówi Radiu Z, szef Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Sebastian Kluska, nowe jednostki to przeskok cywilizacyjny od pomieszczeń socjalnych po skutery wodne.
12: Oprócz tego socjalnego, no to jest instalacja nowoczesnych, najnowocześniejszych technologii, chociażby z tego względu, że nowe statki Sary 2000 będą miały moduł karetki wewnątrz. Pacjent będzie na takich samych noszach jak w ambulansie, będzie miał możliwość podawania leków, kroplówek.
8: Pierwsze 3 nowe statki SAR rozpoczną służbę w tym roku w Trzebieży, Łebie i Władysławowie, a kolejne będą pracować między innymi na Zalewie Wiślanym. Weszła do turnieju tylnymi drzwiami, a wychodzi głównym wejściem. Maja Chwalińska. Jej piękna paryska bajka trwa. Jutro polska tenisistka napisze ostatni rozdział tej historii. Zagra w finale wielkoszlemowego French Open. We wczorajszym półfinale w 2 setach pokonała Rosjankę Diane Schneider. I ten pojedynek obserwował Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Krzysztof, Maja w trakcie półfinału musiała skorzystać z pomocy medycznej. Czy z jej zdrowiem wszystko jest w porządku?
13: Jeszcze nie do końca. Maja zmaga się z przeziębieniem, ale po wygranej w półfinale uspokajała.
14: Zaczęłam się czuć już słabiej po 4. rundzie, więc tak naprawdę dzisiaj jest lepiej niż było wczoraj. Także myślę, że już wychodzę na prostą.
13: Historia naszej tenisistki jest niesamowita. W swoim debiucie w głównej drabince French Open dotarła już do finału. W Paryżu swoją grą zachwyca cały świat tenisa. Ogrywa najlepsze zawodniczki globu i robi to wszystko, walcząc z przeziębieniem.
8: Życzymy Mai zdrowia i trzymamy za nią kciuki. Finał Rolanda Garrosa z jej udziałem jutro około 15.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
15: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
7: To jest tak, że jak się spojrzy na mapę pogodową, to po prawej burze, po lewej chłodek, a na dole po lewej intensywne opady. Takie ostrzeżenia na piątek. Burze na Mazurach, Warmii, Podlasiu, Mazowszu, Lubelszczyźnie, w Świętokrzyskiem i Małopolsce. Ciepło, 20 trochę na termometrach, ale ostrzeżenia burzowe i to do późnego wieczora.
15: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

Agatka w Radiu Z. Pytanie, kto wybiera się na wakacje daleko stąd, do Turcji? Nowe przepisy na tureckich plażach od dziś. Pilnujcie się tam, na tamtejszych plażach. Szczegóły za chwilę. Teraz gramy to. Muzyka numer jeden to LP.

0: piosenka Wiecznie Młoda. David Guetta, Alphaville, Ava Max w Radiu Z. Cztery najbardziej popularne tureckie plaże wprowadzają zakaz palenia papierosów, jeśli lecicie do Turcji. Od dzisiaj za papieroska na plaży 400 zł mandatu nawet. To w Turcji jakieś 40 paczek, 4 wagony, cały pociąg, albo nawet 50 jednorazowych grillów. Jeśli już naprawdę ktoś musi zapalić.
1: Radio Z, już mamy lato. Lato Z. Odwiedzamy Polskę z najlepszymi koncertami tego sezonu. Imprezy dla całych rodzin, konkursy z nagrodami i najpopularniejsze gwiazdy z muzyką numer 1. Już w tę sobotę zapraszamy do Zgierza, gdzie wystąpią Beata Ibaim i Andrzej Piaseczny. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
2: Reklama.
3: Wiero sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyla z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
5: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Marian, jakie zakupy mają sens?
9: No jakie, Barbara? No takie w supercenach. Jak kupisz w Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
8: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenia do zabudowy nawet 1600.
9: No dokładnie, a za pralkę z suszarką do 800 zł zwrotu.
8: I jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji, to też dostajesz zwrot, nawet 8000 zł.
9: Dokładnie, Hisense w Media Expert to ma sens. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: na pewno. Cezary Pazura nie jest dzisiaj Celine Dion, bo wiemy, że jego twarz dzisiejsza z wąsem. Zatem czyją twarz masz dzisiaj, Czarku?
1: Urodziłem się na Wileńszczyźnie i od dziecka wiedziałem, że z caratem mi nie po drodze.
2: Sprawiedliwość musi być po naszej stronie.
1: Za młodu zesłano mnie na Sybir. Nie złamało mnie to. Zahartowało. Studiowałem medycynę w Charkowie. Szybko jednak uznałem, że bardziej interesuje mnie diagnozowanie imperiów niż ludzi. Wołano za mną Wiktor, choć to był tylko pseudonim. Niemniej jednak, jak historia później zapisała, liczne Wiktorie nie były mi obce.
0: Coś już świta? Słuchajcie Radia Z, wkrótce kolejna podpowiedź warta sztabkę złota. Sto twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Wracamy do tego za kilka chwil, a teraz wraca muzyka numer 1. Kuba i Kuba w Radiu Z.

w tym roku 21 urodziny tej piosenki. Stary dobry Flipside i Piper w Radiu Z. A słyszycie może, co tutaj leci? No. No właśnie, słuchajcie Radia Z. Za chwilę powiem wam, dlaczego lecą na nas komary, chociaż miały nas omijać.

mężatka na nowej drodze. Dua Lipa w Radiu Z. Kochani, problem jest mały. DEET. DEET to się czyta. To jest taki standardowy składnik repelentów przeciwko komarom. Przez lata działał, odstraszał komary, ratował grille, pikniki. Właśnie przestaje działać. Okazuje się, że komary zaczęły kojarzyć ten zapach nie jako zagrożenie, ale jako sygnał prowadzący prosto do źródła krwi. Czyli tak, no to znaczy ciągle repelent jest potrzebny, tylko stosujemy go teraz inaczej. Trzeba spryskać drzewo, krzaki gdzieś z daleko od nas albo kogoś, kto na grillu już odpadł.

0: najpierw pisała hity innym, sobie też fajnie napisała Marisa. Odkochaj w Radiu Z. Za 3 minuty będzie godzina 12. O 12 najświeższe wiadomości w Radiu Z, a po godzinie 12 jak co tydzień, jak co piątek, zaproszenie do kina. Radio Z
1: i już. Reklama. RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
2: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
4: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
6: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, a papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
9: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
1: Expert taniej masz. Po reklamie.
0: Tu Radio Z, to jest piątek, dochodzi godzina 12, czas na wiadomości, a tema Ola Wojciechowska. Słuchamy.
10: Na rumuńskim wybrzeżu znaleziono kolejne drony, zarządzono ewakuację. Imienia bohaterów UPA, szef MON, stanowczo o decyzji Zełenskiego. Rozpalona Europa, klimat w najbliższych latach będzie bezlitosny.
0: Dwunasta.
10: Trzy kolejne drony morskie znaleziono koło portu w Konstancy w Rumunii. Tamtejsze władze zarządziły ewakuację wybrzeża i wprowadziły czerwony plan interwencyjny stosowany w sytuacjach nadzwyczajnego zagrożenia. Ambasada RP w Rumunii apeluje do Polaków o stosowanie się do zaleceń i wytycznych służb. Jak wiecie z wiadomości Radia Z, dziś rano przy porcie w Konstancy wybuchł podobny bezzałogowiec. Nikt nie został ranny. Potężne rosyjskie uderzenie w Ukrainie. Rakieta spadła pod Kijowem na zakład produkujący żywność dla noworodków. Zginęły 4 osoby, 7 zostało rannych. Akcja ratunkowa nadal trwa. W wiadomościach teraz reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłoszu, czy możliwe jest, że rakieta zboczyła z kursu i Rosjanie nie wiedzieli, w co strzelają?
11: O pomyłce nie może być mowy, w okolicy nie ma żadnych celów wojskowych, a ciężko mówić o strategicznym celu w postaci zakładów mleczarskich specjalizujących się w żywności dla noworodków. Liczba ofiar wciąż rośnie, pod gruzami mogą być jeszcze 2 osoby, ale według lokalnych mediów szanse na to, że pod zawaliskiem strażacy odnajdą kogoś żywego, są praktycznie minimalne. Do ataków doszło także na północy i na południu Ukrainy. W sumie nie żyje 7 cywili, kilkadziesiąt osób trafiło do szpitali.
10: W tym ataku Rosja użyła 2 rakiet balistycznych i ponad 200 dronów kamikadze. Polskie Ministerstwo Obrony z apelem do władz Ukrainy. Chodzi o nadanie przez Wołodymyra Zełenskiego imienia bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych. Władysław Kosiniak-Kamysz namawia do zmiany tej decyzji i mówi, że jest ona dla Polaków nie do zaakceptowania.
12: Polska pomoc dla Ukrainy nie oznacza, że Polska zapomniała o Wołyniu. Oznacza, że mimo tej tragicznej pamięci potrafiliśmy stanąć po stronie narodu napadniętego przez Rosję. Tym bardziej mamy prawo oczekiwać, że Ukraina uszanuje polską pamięć. Ta decyzja szkodzi nie tylko relacjom polsko-ukraińskim. Szkodzi także samej Ukrainie.
10: W przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego, które może zdecydować, czy odebrać order prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Chce tego prezydent Karol Nawrocki. Maja Chwalińska zachwyciła Paryż i awansowała do finału Rolanda Garrosa. Choć przed startem turnieju nikt nie stawiał jej w gronie kandydatek do takiego sukcesu. Jej fenomenalny występ z trybun kortu oglądał także reprezentant Polski w piłce ręcznej Kamil Sypszak, na co dzień gracz Paris Saint-Germain. Sportowiec nie kryje zachwytu nad grą i charakterem naszej tenisistki.
13: Jestem fanem jej spokoju i tego, jak skromną osobą jest. Zdecydowanie lubię takich sportowców, którzy nie manują na prawo i lewo swoimi emocjami. Tylko widać, że jest ona niesamowicie poukładana i trzyma się swojego planu. I jak widać, ten plan ją zaprowadził aż do finału, więc trzymajmy za nią kciuki.
10: Maja Chwalińska w walce o tytuł w Paryżu zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Finał jutro około 15. Trudno do wytrzymania upały, intensywne topnienie lodowców, pogłębiająca się susza. Taka będzie pogoda w najbliższych latach, bo w rekordowym tempie ociepla się klimat. Według Światowej Organizacji Meteorologicznej odpowiada za to m.in. zjawisko El Niño, które jak grzałka działa na wody Pacyfiku. Europę czekają potężne zmiany. Opowie o nich reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
14: Eksperci nie mają wątpliwości, ocieplenie będzie cały czas postępować. Najbardziej ucierpi południowa część Starego Kontynentu. Tu upał będzie po prostu nieznośny i niebezpieczny, mówi mi dr Agnieszka Krzyżewska, klimatolożka z lubelskiego UMCS-u.
15: Mogą być tam problemy z dostępnością wody.
14: Cieplej zrobi się też w Polsce, dodaje ekspertka.
15: Te susze, też fale upałów.
14: Paradoksalnie zagrożeniem będą powodzie. Deszcze będą ulewne, grunt wysuszony. Woda w takiej sytuacji po prostu popłynie. Mateusz Kasiak, Radio Z.
10: Dlatego naukowcy apelują o zmiany systemowe. Mniej betonu w miastach i oszczędzanie wody. W samo południe teraz czas na wiadomości kulturalne. Przygotowała je dla Was Paula Michalik.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
16: Zbierz na trasie koncertu Lata Z. W niedzielę o 20 na scenie w Parku Miejskim imienia Kościuszki zobaczycie Beatę Kozidrak i Bajm oraz Andrzeja Piasecznego. A od 15.30 do 18.30 otwieramy dla Was strefę Radia Z, a w niej zabawy dla najmłodszych, kolorowanki, refleksomierz, malowanie buziek, robienie tatuaży i oczywiście tradycyjne krówki i balony. Teatr, taniec, nowy cyrk, performance, instalacja, widowisko plenerowe i jeden film, czyli 32. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych APART w Katowicach, Żarkach i Muzeum Saturn w Czeladzi. Nie może się go doczekać dyrektor artystyczny festiwalu Marcin Herich.
17: Z 7 krajów artystów zaprosiliśmy na tegoroczny festiwal. 17 wydarzeń, 16 przedstawień teatralnych, jeden film. To chyba niemalże festiwal marzeń, bo nie ma tam słabego punktu z mojego punktu widzenia pod względem artystycznym.
16: Festiwal zacznie się w przyszły piątek i potrwa do 21 czerwca. A do Wrocławia jutro, po 6-letniej przerwie, wraca Międzynarodowy Festiwal Literacki, miesiąc spotkań autorskich. Potrwa do 22 czerwca. Gościem honorowym będzie Tajwan.
0: Deszczowy piątek, cała zachodnia Polska, połowa Polski deszczowa, pochmurna teraz, na północnym wschodzie już grzmiało i cała ta właśnie cieplejsza z kolei wschodnia połowa Polski jest objęta ostrzeżeniami burzowymi, obowiązują do późnego wieczora. Jutro ma być lepsza pogoda, tak do 24 stopni, słonecznie, może zupełnie bez deszczu.
1: Radio Z i już.
18: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: 5 minut po godzinie 12, Michał Adamski. Cześć ponownie. No i tak, podekscytowanie, bo sztabka złota czeka. No i długi weekend trwa, ale sztabka złota czeka. Kim jest dzisiaj Cezary Pazura, to jeszcze w tej godzinie. A to The Pointer Sisters.

0: Radiu Z. Jest piątek, jest 12:15, więc kocham Cię Kino w Radiu Z i Grażyna Torbicka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzisiaj mam dobrą wiadomość dla tych, którzy lubią być w towarzystwie pierwsi w dyskusjach o nowych filmach, że już widzieli, a inni jeszcze nie widzieli.
0: No.
1: Otóż są już przedpremierowe pokazy najnowszego filmu Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna. Piękne kino, czarno-białe, domykające trylogię Pawlikowskiego po Idzie i Zimnej Wojnie. Film, przypomnę, a właściwie Paweł Pawlikowski dostał nagrodę w Cannes jako najlepszy reżyser, więc Ojczyzny możecie już szukać w kinach. No ale przede wszystkim zbliża się Dzień Objawienia i o tym mówić będę w kolejnym naszym wejściu.
0: To już za chwilę, nigdzie nie uciekajcie.

0: There is Love w Radiu Z. Teraz będą dwa wielkie nazwiska.
1: Camera. Action!
2: Kocham Cię Kino w Radiu Z. Zaprasza Grażyna Torbicka.
0: Pierwsze z nich to Grażyna Torbicka.
3: Nadchodzi Dzień Objawienia. Najnowszy film Stevena Spielberga. Klasyka, mistrza absolutnego. I takiej postaci, która obok Martina Scorsese przeszła już do historii światowego kina, ale wciąż ten 79-letni twórca zachwyca, bo taki jest też jego najnowszy film, Dzień Objawienia. Wizualnie wspaniały i film, w którym Spielberg powraca do tematyki, w której czuje się bardzo dobrze, bo pamiętamy doskonale Bliskie spotkania trzeciego stopnia, pamiętamy E.T., czyli science fiction. Tyle, że dzisiaj, przy obecnym stanie nauki, cybernetyki, cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji, już trudno nazwać coś science fiction. To raczej są filmy, które, jak sami reżyserzy o nich mówią, opowiadają o niedalekiej przyszłości. Dzień Objawienia jest właśnie takim filmem, bo oto Emily Blunt, która gra główną rolę, gra pogodynkę, w czasie transmisji nagle zaczyna mówić językiem niezrozumiałym nikomu. Nawet ona sama nie wie, skąd w niej wzięła się zdolność do komunikacji tym właśnie językiem. Okazuje się, że najprawdopodobniej została zawładnięta przez kosmitów, że ma kontakt z istotami pozaziemskimi i jedyną osobą, która ten język rozumie, jest analityk do spraw cyberbezpieczeństwa, gra go Josh O'Connor. Ale wszystko będzie oczywiście wiązało się z sprawami bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa. Do akcji wkroczy specjalny agent, którego gra znakomicie Colin Firth. I cały film wizualnie zrealizowany jest jak na Spielberga przystało. Po prostu Spielberg jak Spielberg wciąga bezkompromisowo. Ale ciekawa jest historia związana z powstawaniem tego filmu, bo on owiany był tajemnicą przez bardzo długi czas. Nawet w Cannes zabrakło tego filmu, choć takie produkcje jak nowe filmy Stevena Spielberga właśnie na festiwalu w Cannes miały swoją premierę, mówiło się o nich bardzo dużo, bardzo głośno i potem wchodziły do kin na całym świecie. Teraz pytanie, czy film jest tak znakomity, że nawet nie potrzebował tej wielkiej promocji, jaką daje Festiwal Kaneński? No o tym możecie się przekonać sami, wybierając się na kino Stevena Spielberga, które tak jak powiedziałam, nigdy nie zawodzi.
0: I zawsze wciąga, akurat tak się składa, że trochę czasu jest, bo długi weekend trwa.
2: Radio Z i już.
4: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
5: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach!
6: A ci, co pierwszy raz widzą,
7: och!
8: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Skoczysz do Carrefoura?
16: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
17: Barbara, kupiłem taniej.
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
19: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
20: Tak!
19: Wyjątkowa akcja Radia Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie twój pokój.
20: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
21: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
22: Mieszkania mebluje marka Lenart, producent półkotapczanów Bed Concept.
23: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
24: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
25: Wszystko, czego dziś chcę,
26: to okazje gratis z kartą Moje Intermarché. Jak litrowy sok 100% pomarańcza Hortex, drugi gratis. I brykiet grillowy 2,5 kg, drugi gratis.
27: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.

0: Drum and Bass, Nobody to Love, to Sigma, zespół o dwóch twarzach, bo to duet. A czyją twarz ma dzisiaj Cezary Pazura?
1: Za dzieciaka byłem bardzo chorowity.
2: Bez czapki chodziłem i się doigrałem.
1: Matula, kochana, zawsze nos mi wytarła, a przy okazji nauczyła mnie, że Polska to obowiązek, a nie słowo.
3: Przecież Polska jest tylko jedna.
1: Naród wspaniały, ale wiadomo. W młodości organizowałem napady na pociągi. W Bezdanach zdobyliśmy pieniądze na walkę o niepodległość. Rewolucja kosztuje. Brzmi to jak historia z dzikiego zachodu, ale zaufajcie mi, to było coś znacznie gorszego. Bardzo dziki wschód. Schronienie znalazłem w Sulejówku, wśród fauny i flory, a życie wypełniały mi dwa ulubione rodzaje liści: tytoniu i herbaty. Oraz...
4: A gdzież moje kare konie, a gdzież moje lejce?
1: Konie, które kochałem bardziej niż ludzi, a szczególnie taką jedną klacz, ale jej imię od razu zdradziłoby wam moje.
0: Spokojnie, jeszcze zdradzimy więcej. Będzie jeszcze jedna podpowiedź od Czarka. Sztabka złota czeka, słuchajcie Radia Z. Bawcie się z nami. 100 twarzy Cezarego Pazury.
5: Radio Z i już.
6: Reklama.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2 plus 1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Marzysz o poranku z widokiem na góry i odpoczynku od codziennego zgiełku? Zrób to z Radiem Z w Małopolsce i wygraj wyjątkowy pobyt dla dwóch osób w Beskidzie Sądeckim. Czekają na was niezapomniane widoki, regionalne smaki i relaks w sercu natury. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z w Małopolsce.
9: Na konkurs zaprasza sponsor Małopolska Organizacja Turystyczna.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
13: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
12: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
14: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 4 kilo na osobę, a polskie ziemniaki wczesne tylko 1,99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Po reklamie.
15: Radio Z. Muzyka numer 1.

Za chwilę w wiadomościach Radia Z o 13. Pierwszy trener Maji Chwalińskiej. Nasz reporter jest w jej rodzinnej Dąbrowie, ale wcześniej posłuchajmy najnowszej piosenki pierwszego Dawida w kraju. Na błysk Dawid Podsiadło w Radiu.

0: Reklama.
1: Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz, jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Ricky Martin, ikona latynoskiego popu, wraca do Polski w ramach trasy Ricky Martin Live. Autor takich hitów jak Living La Vida Loca czy She Bangs zagra wszystkie swoje największe hity na żywo. 2 lipca, Tauron Arena Kraków. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio Z.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Już w najbliższą sobotę wielkie muzyczne emocje podczas koncertu Lata Z w Spieszu. Na scenie Beata i Paim oraz Andrzej Piaseczny. Zapraszamy do Strefy Radia Z, gdzie czekać będą na Was konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla dużych i małych. Widzimy się już 6 czerwca o godzinie 20 w Parku Miejskim imienia Tadeusza Kościuszki. Na koncert zaprasza prezydent miasta Spiesza Przemysław Staniszewski i Radio Z.
8: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
9: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
8: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
10: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.
12: Ogłoszenie płatne.
13: Grupa LuxMed rusza z kolejną edycją prozdrowotnego wyzwania Healthy Cities. O szczegółach akcji opowie pani Joanna Węgrzynowska, pełnomocniczka zarządu do spraw ESG grupy LuxMed.
14: Healthy Cities to inicjatywa promująca aktywność fizyczną i zdrowe nawyki. Wystarczy pobrać darmową aplikację Healthy Cities Polska, dostępną w Google Play i App Store, i dołączyć do swojego miasta lub firmy i zbierać kroki.
13: A jaki jest cel?
14: W czerwcu zachęcamy do codziennego ruchu i wykonywania minimum 6 tysięcy kroków dziennie. Dzięki temu dbamy o zdrowie, ale też wspieramy swoje miasta. Te najbardziej aktywne otrzymają od grupy LuxMed budżet na regenerację przestrzeni miejskiej.
13: Czyli Healthy Cities pozwala jednocześnie zadbać o siebie i o swoje otoczenie?
14: Tak, zapraszamy mieszkańców miast, pracowników firm, rodziny i znajomych. W aplikacji czekają ciekawe wydarzenia, tygodnie tematyczne i codzienna motywacja.
13: Pobierz darmową aplikację Healthy Cities Polska i podejmij wyzwanie od 1 do 30 czerwca. Szczegóły na www.luxmed.pl.
12: Ogłoszenie płatne.
15: Tu Radio Z, to jest piątek, dochodzi godzina 13, to czas na wiadomości, które ma Ola Wojciechowska. Prosimy.
16: Drony na rumuńskim wybrzeżu. Europejscy liderzy zabrali głos. Śledczy wstępnie mówią o przyczynach katastrofy śmigłowca w Małopolsce. Świat sportu zachwyca się Chwalińską, kibicuje jej także cała rodzinna Dąbrowa Górnicza. Najpierw eksplozja jednego, a potem kolejne 3 drony odnalezione w tym samym miejscu. Na rumuńskim wybrzeżu w Konstancy obowiązuje najwyższy stopień alarmowy. Trwa akcja służb i ewakuacja okolicznych terenów. Do wybrzeża jest ograniczony dostęp. Sytuację śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłoszu, wiadomo, co to za drony i skąd się tam wzięły?
17: Według nieoficjalnych informacji to najprawdopodobniej ukraińskie drony morskie Sea Baby wykorzystywane do niszczenia floty czarnomorskiej. Pierwszy z dronów eksplodował najprawdopodobniej na skutek systemu samozniszczenia. Nie wiadomo jednak, dlaczego drony dopłynęły do rumuńskiego portu, a ładunki nie zostały zdetonowane wcześniej. Jak przekazują rumuńskie służby, sytuacja jest opanowana i nikomu nic nie grozi. Teraz jednak mundurowi przeczesują metr po metrze pozostałą część wybrzeża, żeby sprawdzić, czy dronów nie ma tam więcej.
16: Na wydarzenia w Rumunii solidarnie reagują liderzy europejscy. Głos zabrał m.in. Donald Tusk.
18: Ostrzegałem także naszych europejskich partnerów już wiele tygodni temu, że można się spodziewać różnych zdarzeń, eskalacji, czasami intencjonalnych, czasami nie, ale że generalnie sytuacja idzie w stronę eskalacji i większych napięć, więc musimy być na to przygotowani i Polska stara się być przygotowana.
16: Wydarzenia w Rumunii pokazują, że działania Rosji w Ukrainie bezpośrednio zagrażają krajom na wschodzie Unii, ostrzegła dziś także szefowa Komisji Europejskiej. Złe warunki pogodowe mogły przyczynić się do katastrofy niewielkiego śmigłowca, który rozbił się w nocy ze środy na czwartek na zboczu góry w Małopolsce. Pilot prawdopodobnie najpierw stracił widoczność, a potem orientację. W studiu reporter Radia Z Marcin Friedrich. Marcinie,
19: dzień dobry.
16: Co na to wskazuje?
19: Ostatnia rozmowa, jaką pilot śmigłowca przeprowadził z kontrolą lotu w Krakowie. Mężczyzna skontaktował się z wieżą około godziny 1 w nocy. To była rutynowa informacja po wejściu w obszar kontrolowany przez Kraków. Śmigłowiec leciał wówczas na wysokości około 1300 metrów. Po kilkunastu minutach pilot połączył się ponownie, stwierdził, że utracił widoczność i prosi o podanie wektoru lotu i prowadzenie. Kontroler poradził mu obrać kurs na wschód. Pilot nie potwierdził już tej korespondencji, a na kilkukrotne wywoływanie przez wieżę już nie odpowiadał. Wówczas rozpoczęto poszukiwania. Szczątki maszyny i ciało pilota odnaleziono na zboczu góry Lubogoszcz nad ranem.
16: Śledztwo w sprawie wypadku wszczęła prokuratura okręgowa w Nowym Sączu. Zablokowana po dwóch kolizjach jest autostrada A2 w Łódzkiem. Nie przejedziecie teraz jezdnią w kierunku Poznania, między węzłami Stryków i Zgierz. Sierżant sztabowy Bartłomiej Arcimowicz ze zgierskiej policji wyjaśnia, co się tam stało.
20: 26-letni kierujący osobowym Peugeotem z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn uderzył w bariery energochłonne. Mężczyźnie nic się nie stało. Chwilę po tym zdarzeniu doszło w tym miejscu do drugiej kolizji, w której uczestniczył bus oraz tir z naczepą. Kierujący tirem 45-latek uderzył w tył busa kierowanego przez 36-letniego mężczyznę.
16: Żeby ominąć to utrudnienie, zjedźcie z A2 na węźle Stryków i kierujcie się na Zgierze w stronę S14. Na autostradę wrócicie przy węźle Emilia. Po kilkudniowych spadkach na weekend ceny paliw lekko w górę. Minister energii podał maksymalne stawki, które będą obowiązywały od jutra do poniedziałku. Benzyna 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł, 98 6,63, a olej napędowy 6,48. Do kibicowania Maji Chwalińskiej w finale French Open szykuje się Dąbrowa Górnicza. To tam tenisistka chodziła do szkoły podstawowej, później do liceum sportowego i to tam stawiała swoje pierwsze kroki na korcie. Łączymy się teraz z naszym reporterem Przemkiem Tarankiem, który właśnie rozmawiał z pierwszym trenerem Maji Chwalińskiej. Przemku, tak, witam cię. Jak on przeżywa to, co dzieje się w Paryżu?
21: No powiem, po nim widać, że przeżywa to bardzo. Jak mi powiedział, Maja miała 8 lat, kiedy rodzice zgłosili ją do miejskiego programu Talentiada Tenisowa. No i tam właśnie zwróciła uwagę trenera Pawła Kałuży.
22: Od samego początku wyróżniała się na tle rówieśników sprawnością fizyczną. Szybciej uczyła się techniki tenisowej, ale było to wszystko poparte mądrą, ciężką pracą na każdym treningu.
21: Maja z trenerem Kałużą zaczęli wspólne treningi. Kałuża prowadził ją później przez 12 lat. Po maturze Maja wyprowadziła się do Bielska Białej i dziś trenuje właśnie tam, ale cała Dąbrowa Górnicza przygotowuje się do kibicowania jutro. Strefa kibica znajduje się tutaj w fabryce pełnej życia. Dąbrowa Górnicza, Przemek Taranek, Radio Z.
16: A finał French Open, w którym gra jutro Maja o 15.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
24: Teraz ładuje jedynie na Mazurach, ale ostrzeżenia burzowe wydano dla całej wschodniej połowy Polski oprócz Mazur. Dla Podlasia, Mazowsza, Świętokrzyskiego, Lubelskiego, Małopolsce i części Podkarpacia też może zagrzmieć. Te ostrzeżenia obowiązują do godziny 22.
23: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
24: 5 minut po godzinie 13 w piątek, 5 czerwca. Backstreet Boys też są. Michał Adamski, cześć ponownie.

ale nawet jak włączy się to cicho, to jest to głośna piosenka. Herz w Radiu Z. 16 minut po 13. Za chwilę ostatnia podpowiedź od wujka Czarka. Sztabka złota do wzięcia w zabawie 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. No a teraz bardzo niezwykła misja. Skarbnika amerykańskiego stanu Illinois osobiście poleciał do Watykanu dostarczyć papieżowi Leonowi XIV dokument potwierdzający zwrot $8.65 z dawnego konta PayPal. Słuchajcie, $8 to jakieś drobne, nie? Można nawet powiedzieć, oddali co łaska.

0: Margaret. W Radiu Wnet bawicie się z nami, zgadujecie, czyją twarz przybrał dziś Cezary Pazura. Ostatnia podpowiedź, posłuchajcie.
1: Mąż jest z zawodu dyrektorem.
2: Są dyrektory, prezesy i frazesy. A ja zostałem naczelnikiem państwa.
3: King in the castle, king in the castle.
2: Choć tytuły nigdy mnie nie ekscytowały. Liczyła się władza potrzebna do działania. Tężyzna fizyczna to była moja mocna strona, choć na gimnastykę nigdy czasu nie znajdowałem. Niemniej jednak, jak pogoda na wiosnę dopisała, majowe słoneczko energią naładowało, to i przewrót w przód z konieczności zrobiłem. Aha, i jeszcze jedno. W 1920 roku zatrzymałem bolszewików pod Warszawą. Jedni nazwali to cudem nad Wisłą, ale ja tam w cuda nigdy nie wierzyłem.
0: No to chyba już jasne. W kogo dzisiaj wcielił się Czarek? Dzwońcie pod 321-321-321 i nie zapomnijcie dodać, komu byś wręczyła order i za co. Na odpowiedź czekam pół godziny. Ja i sztabka złota.
4: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z.
5: Powodzenia w odgadywaniu.
4: Czy znasz już dzisiejszą twarz?
6: Radio Z i już.
7: Reklama.
8: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
9: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
10: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
14: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
17: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
18: 18,47, 12.
19: Co liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
19: To ja też chcę!
18: 24, 30.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie.
20: Cześć, tu Doda. Radio Z, muzyka numer 1.

0: się dwa wulkany, musi być erupcja. Rihanna, Calvin Harris w Radiu Z. Jeśli dzwonicie pod 321-321-321 po sztabkę złota, mówicie, czyją twarz przybrał dziś Cezary Pazura, koniecznie dodajcie, komu byście wręczyli order i za co. Czekam jeszcze 5 minut.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro.
4: Emocje rosną.
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
6: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub odudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
9: Tak!
8: Wyjątkowa akcja Radia Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie twój pokój.
9: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
10: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
11: Marian, jakie zakupy mają sens?
12: No jakie? Barbara, no takie w supercenach. Jak kupisz w Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
11: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenie do zabudowy nawet 1600.
12: No dokładnie, a za pralkę z suszarką do 800 zł zwrotu.
11: I jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji, to też dostajesz zwrot, nawet 8000 zł.
12: Dokładnie, Hisense w Media Expert to ma sens. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
14: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Po reklamie.
15: No, jak myślisz, do twarzy mi z tą postacią? Czy już wiesz, kim dziś jestem w Radiu Z? Cezary Pazura.

Sophie Ellis Bextor. Za chwilę w Radiu Z w wiadomościach o 14 powiemy, ile jeszcze odcinkowych pomiarów prędkości pomieści autostrada A1. A po drodze jeszcze świeża piosenka Drop Dead. To Olivia Rodrigo w Radiu Z.

0: przemawiają, przeżywają, przekonują, przekręcają. Zapytacie, kto?
1: Bohaterowie przebojowej listy przebojów, czyli osób, zdarzeń i wydarzeń w Polsce i na świecie. W każdą niedzielę od 10:00 Szymon Majewski prezentuje same hity tygodnia i wybiera ten największy.
0: Przebojowa lista wydarzeń tygodnia w Radiu Z. W każdą niedzielę od 10:00. Szymon Majewski, zapraszam.
2: Reklama. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia,

0: Krwi, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Gdzie tak sąsiad leci?
3: Umówić się do kardiologa.
2: Przecież można w aplikacji na telefonie. Przez e-rejestrację!
4: Technologia łączy lekarzy i pacjentów. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
5: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków. Ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Ekstra piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
11: Piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Ale sztosy!
13: Ale co?
12: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
14: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
15: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
16: Play.
17: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
18: Ale tato, tylko nie samochodem.
17: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
18: A ja chcę syrop.
19: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
17: No i jak się czujecie?
18: Super! I nie zasypiam!
17: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
19: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
20: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
21: Po reklamie.
22: Na zegarach już prawie 14, więc czas na wiadomości w Radiu Z. Ola Wojciechowska w studiu. Prosimy.
23: Europa solidarnie z Rumunią po incydentach z dronami na wybrzeżu. Kierowcy noga z gazu, na A1 będzie wysyp odcinkowych pomiarów prędkości. Zaczęła na kwalifikacjach, a kończy na głównej scenie. Chwalińska zadziwia świat tenisa.
22: 14.
23: Europa reaguje na incydenty z dronami w Rumunii. Po eksplozji bezzałogowca dziś rano niedaleko portu w Konstancy rumuńskie służby znalazły jeszcze kilka podobnych maszyn i sprawdzają teraz ich pochodzenie. Liderzy krajów europejskich ogłosili solidarność z Bukaresztem i ich reakcję zebrała reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
24: Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówi o coraz większym zagrożeniu dla krajów na wschodniej granicy wspólnoty. Premier Donald Tusk za to przypomina, że ostrzegał o tym, że spodziewa się eskalacji.
25: Musimy być na to
0: przygotowani i Polska stara się być przygotowana.
24: Rumunia za to może liczyć na pomoc wojskową Francji. Zrobimy cokolwiek, co władze Rumunii określą jako potrzebne, by bronić waszej ziemi i powietrza. Prezydent Emmanuel Macron mówi o coraz częstszych prowokacjach. Grażyna Wiatr, Radio Z.
23: To nie pierwszy podobny przypadek. Tydzień temu rosyjski dron uderzył w Rumunii, w blok mieszkalny. Z wyłudzania nienależnych świadczeń uczynił sobie źródło stałego dochodu. Dowódca 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, pułkownik Witold B., zawieszony w czynnościach służbowych. Postępowanie prowadzi prokuratura okręgowa w Warszawie, która na tym etapie nie ujawnia więcej szczegółów. Lekarze z Wrocławia nadal badają 24-letnią Klaudię i szukają dla niej skutecznej terapii. Diagnostyka może potrwać wiele dni. Trzeba ją zrobić od podstaw, bo chińskie szpitale nie przekazały pełnej dokumentacji medycznej. Jak wiecie z Radia Z, Klaudia w środę została przetransportowana z Pekinu do Wrocławia rządowym samolotem. W 4. wojskowym szpitalu kobieta przechodzi wszystkie badania, mówi Jan Kutny, rzecznik szpitala.
1: Diagnostyka i jeszcze raz diagnostyka, bo wszystko czas pokaże. Lekarze na chwilę obecną są pozytywnie do tego ustawienia. Ale mówię, czas pokaże tutaj wszystko. Zbyt długo po prostu była prawdopodobnie ten okres w Chinach. Gdyby to było szybciej, być może, żeby było łatwiej tutaj naszym specjalistom już osiągnąć pierwszy rozsądny efekt. Cały czas będzie przebywała na intensywnej terapii.
23: Rodzina Klaudii dziękuję za emocjonalne wsparcie i pomoc finansową. Nowe odcinkowe pomiary prędkości pojawią się na autostradzie A1 w Łódzkiem i na Śląsku. Do końca czerwca zostaną zamontowane na 6 fragmentach. Wśród nich odcinek Piotrków Trybunalski Częstochowa, czyli aż 60 km. Szczegóły ma dla Was reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
3: To jak skuteczne są odcinkowe pomiary prędkości pokazują dane. Tylko w pierwszym kwartale tego roku wszystkie stacjonarne urządzenia automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, w tym odcinkowe pomiary prędkości, zarejestrowały ponad 340 tysięcy wykroczeń, prawie 30% więcej niż w tym samym czasie rok temu, mówił mi Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
13: Ta skala pokazuje, że wciąż jest to jeden z dominujących problemów kierujących.
3: Na autostradach, drogach ekspresowych i krajowych w różnych częściach kraju zainstalowanych zostanie w sumie ponad 40 nowych odcinkowych pomiarów prędkości. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
23: A montaż tych urządzeń ma kosztować prawie 85 milionów złotych. Idzie jak burza, deklasując rywalki. Maja Chwalińska zadziwia świat sportu swoją grą, opanowaniem i dystansem. W kilka dni stała się prawdziwą idolką i inspiracją. Tak mówią o niej zawodnicy, którzy przyjechali na akademicki turniej tenisowy do Poznania.
16: Jesteście pod wrażeniem wyniku, czy może stylu gry?
25: Stylu gry i walki i no głowy, bo tutaj myślę, że to jest też kwestia emocji, że są nawodzy i wszystko tam jest poukładane tak, jak ma być.
26: Tak, ten spokój, opanowanie, ten styl gry, też pasujący oczywiście na tą nawierzchnię. No i ta wytrwałość, tak, no ona jest fajterką.
23: Maja Chwalińska pokonała wczoraj w półfinale Dianę Schneider i jest pierwszą zawodniczką w historii French Open, która awansowała z kwalifikacji do finału turnieju. Jutro zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrzejewą. I w wiadomościach o 14 to wszystkie informacje. Na kolejne zapraszam już w imieniu Idalii Tomczak.
27: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
28: Na zachodzie Polski i w centrum kraju deszcz, nawet sporo deszczu i dobrze, bo susza, deszcz jest potrzebny, ale burz to nie zamawialiśmy. W razie burzy i oberwanie chmury możliwe i mocny wiatr, a nawet grad, cała wschodnia połowa kraju, aż od Podlaskiego do Małopolski zagrożona. Do 20.

0: też nie zapomnijcie w ten długi weekend powiedzieć komuś: kocham cię. Wilki w Radiu Z.
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z.
2: Czy już wiesz, kim dziś jestem w Radiu Z?
0: Kasia z Kłobucka mówi, że wie. Dzień dobry, cześć Kasiu.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Ale zanim zapytam cię, czyją twarz przybrał dziś Cezary Pazura, mam inne pytanie. Co z tym twoim mężem, że wręczyłabyś mu order?
3: No oczywiście, 25 lat po ślubie. Towar deficytowy tak naprawdę. No słuchaj, ze świecą. Chłopak, który 25 lat wytrzyma. Dlatego order jak najbardziej mu się należy.
0: Rozumiem. Tak jak są dzieci na medal, mąż jest na order.
3: Ale oczywiście.
0: Kasiu, a powiedz, czy ty wiesz, czyją twarz dzisiaj przybrał Cezary Pazura?
3: Tak, Józef Piłsudski.
0: Dobra, sprawdzamy.
4: Na kompanii pobudka wstać!
5: Baczność! Przemawiał do was pierwszy marszałek Polski, a nie żaden rotacyjny. Generał Józef Piłsudski, a wcielił się w niego wasz Cezary Pazura. To była jedna z moich 100 twarzy w Radiu Z. Pozdrawiam i do usłyszenia niebawem.
0: Kasiu, no zgadza się. Nie dość, że masz...
3: Bardzo się cieszę.
0: Nie dość, że masz złotego męża, to jeszcze sztabkę złotą leci do ciebie.
3: Dobrze. Dziękuję ślicznie.
0: Proszę bardzo.
3: I pozdrawiam wszystkich.
0: Oczywiście, wyściskaj męża serdecznie od nas i sztabkę ugryź. Pamiętaj, złoto się gryzie.
3: Podzielimy się na pół.
0: Wszystkiego dobrego. Hej, papa.
3: Dziękuję, do widzenia.
0: No, wysłuchajcie Radia Z, bo jeszcze tych twarzy Cezary ma dużo.
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Baw się i zgarnij swoją sztabkę złota.

0: Elixian i Jasmine Thompson w Radiu Z. Fajny zwyczaj w Pszczynie, czyli lody dla tych uczniów, którzy przyniosą świadectwo z czerwonym paskiem. Słuchajcie, chyba właśnie koniec z tym fantastycznym zwyczajem. W Radiu Z za chwilę powiem wam dlaczego i kto tak bardzo tego nie chce. Radio Z
1: i już. Reklama. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to okazje gratis z kartą Moje Intermarché. Jak litrowy sok 100% pomarańcza Hortex, drugi gratis. I brykiet grillowy 2,5 kg, drugi gratis.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
15: Zaraz część posmarujemy.
16: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
17: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
18: Już nie swędzi.
19: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
20: Castorama.
21: Teoria
20: i praktyka.
21: W teorii miała być jedna doniczka,
20: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.
22: Mądry jak Einstein, ambitny jak Iga Świątek, silny jak Pudzian i skromny jak Adam Małysz. A kim będę w poniedziałek w Radiu Z? Zapraszam do zabawy. Cezary Pazura.

0: Tame Impala w Radiu Z. Za 18 minut 15. Słuchajcie, pszczyńska lodziarnia pod Dębem, która od 25 lat serwuje darmowe lody uczniom, którzy zdobyli czerwony pasek na świadectwie, kończy z tą piękną tradycją. Dostała pismo od rzeczniczki praw dziecka z prośbą, żeby z tym skończyli, bo może nakładać na dzieciaki niepotrzebną presję. No co będzie dalej, pytam. Dzisiaj likwidują darmowe lody za wywieranie presji, jutro zlikwidują dzienniki szkolne, pojutrze klasówki. Po wakacjach to już nie będzie szkoły.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: Buł w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
5: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
6: Sąsiadko, witam.
7: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
6: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
8: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
7: Sylwester, mój kicić wrócił.
6: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
7: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
8: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Po reklamie.
12: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: To się nazywa kończyć, co? Z przytupem. Justin Bieber, Nicki Minaj w Radio Z. Za chwilę wiadomości Radia Z o 15, czyli dokładnie dobę przed wielkim finałem French Open, wielkim dla polskich fanów tenisa. Sprawdzimy, na jaki doping może liczyć moja chwalińska. No i sprawdzimy też, gdzie pogoda może wam zburzyć piękne piątkowe popołudnie.
1: Radio Z, już mamy lato. Lato Z. Odwiedzamy Polskę z najlepszymi koncertami tego sezonu. Imprezy dla całych rodzin, konkursy z nagrodami i najpopularniejsze gwiazdy z muzyką numer 1. Już w tę sobotę zapraszamy do Zgierza, gdzie wystąpią Beata Ibaim i Andrzej Piaseczny. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: A, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji.

0: kupię HEPA Slimin.
1: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
2: Wyprzedaż WISK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. WISK.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale w pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: Po reklamie.
11: Ogłoszenie płatne.
12: W cyklu Nie kupuję, wynajmuję dziś moim gościem jest Tomasz Cybula, dyrektor handlowy Sixt Polska. Samochód. Kupować czy wynajmować? Dziś mamy różne potrzeby. Miasto, weekend, rodzina, praca. Czy jedno auto nadąża za takim tempem życia?
13: Coraz rzadziej, bo nasze potrzeby są po prostu zbyt różne. Jednego dnia liczy się zwrotność w mieście, innego komfort w trasie. Jeden samochód zwykle oznacza, że gdzieś trzeba pójść na ustępstwo.
12: Czyli różne potrzeby wymagają różnych rozwiązań.
13: Dokładnie. Dlatego wynajem zyskuje na znaczeniu i widać to nie tylko przy samochodach, ale też w innych obszarach życia, jak mieszkania czy elektronika. W przypadku auta daje to prostą przewagę. Możemy dopasować je do konkretnej sytuacji i korzystać tylko wtedy, kiedy jest potrzebne, bez konieczności angażowania większej gotówki czy wiązania się kredytem i zobowiązaniem na lata. Czyli możemy korzystać z auta, ale nie musimy go posiadać.
12: Dziękuję za rozmowę. A po więcej zapraszam na niekupujewynajmuje.pl.
11: Ogłoszenie płatne.
14: Tu Radio Z, dochodzi godzina 15 i Dalia Tomczak w studiu wiadomości. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: Słuchamy.
15: Została doba do meczu Mai Chwalińskiej w finale French Open. Polska szykuje doping. Ukraińska armia przyznaje, dron morski zgubił się na Morzu Czarnym. Przed nami burze i ulewy. Synoptycy ostrzegają wschód kraju.
14: Piętnasta.
15: Jutro o tej porze Maja Chwalińska w Paryżu rozpocznie walkę o zwycięstwo w wielkoszlemowym turnieju French Open. Nawet około 1000 kibiców spodziewają się organizatorzy malutkiej strefy kibica w Dąbrowie Górniczej. To rodzinna miejscowość polskiej tenisistki. Łączymy się z reporterem Radia Z, Przemkiem Tarankiem, który jest na miejscu w Dąbrowie Górniczej. Przemku, jak mieszkańcy komentują sukces Mai?
16: Oczywiście rozpiera ich duma. Wczoraj mecz półfinałowy oglądały tutaj na Telebimie setki kibiców. Część z nich jest tutaj nadal. Świętują awans Mai do finału.
17: Mai chwała.
18: Największa duma.
19: Jest naszą dąbrowianką. Ja jestem naprawdę mega, mega, mega dumna.
16: Słuchajcie, jak oceniacie szansę Mai jutro?
17: Tylko zwycięstwo, nie ma innej opcji.
20: Wczoraj zostajemy do jutra.
17: Tak jest.
16: Jak słyszycie, niektórzy zapobiegliwie trzymają już miejsca w strefie kibica na jutrzejszy finał. Dąbrowa Górnicza, Przemek Taranek, Radio Z.
15: A w finale French Open Maja Chwalińska zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Ukraińska marynarka wojenna potwierdziła, że jeden z morskich dronów zgubił się podczas operacji na Morzu Czarnym. To prawdopodobnie ta jednostka eksplodowała w porcie w Rumunii. Sytuację śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłoszu, co z pozostałymi dronami znalezionymi przy rumuńskim wybrzeżu?
21: To wciąż jest przedmiotem postępowania zarówno rumuńskich, jak i ukraińskich służb, ale zdjęcia i filmy opublikowane przez rumuńskie media wskazują, że także w przypadku pozostałych dronów chodzi o ukraińskie jednostki Sea Baby. Według ukraińskiej marynarki wojennej bezzałogowiec zboczył z kursu w związku z działaniami Rosji, która zakłócała systemy radiowe i nawigacyjne. Na miejscu rumuńskie służby wciąż przeszukują nabrzeże w poszukiwaniu kolejnych jednostek. Wciąż obowiązuje także zakaz zbliżania się do wody.
15: Ambasada RP w Rumunii zaleciła stosowanie się do zaleceń i wytycznych lokalnych służb. Odnawialne źródła energii wypierają węgiel. Z najnowszego raportu Forum Energii wynika, że w ubiegłym roku spadł udział tego surowca w produkcji energii w naszym kraju. Aktualnie stanowi połowę. Reszta to odnawialne źródła i gaz. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
0: W zeszłym roku produkcja z odnawialnych źródeł energii i gazu ziemnego była rekordowa. Produkcja z OZE to już ponad 30%. Wykorzystanie w tym procesie węgla wydobywanego w Polsce staje się mało ekonomiczne, mówi wiceprezes Forum Energii Tobiasz Adamczewski.
10: Wydobywamy coraz mniej węgla energetycznego. W ciągu ostatniej dekady spadek jest około 50%. Wykorzystujemy też coraz mniej węgla energetycznego.
0: Najwięcej energii z OZE pochodzi z elektrowni wiatrowych i fotowoltaiki.
15: Polska sprowadza też coraz mniej węgla, wzrósł za to import ropy i gazu. Ostra odpowiedź brytyjskiego rządu na tweety Ilona Muska. Minister sprawiedliwości wezwał miliardera, by ten przestał mieszać się w sprawę tragicznej śmierci nastolatka o polskich korzeniach. W grudniu ubiegłego roku Henry Nowak został ugodzony nożem, a policja skuła rannego kajdankami. Musk w swoich wpisach zarzucił brytyjskim funkcjonariuszom rasizm wobec białych. Brytyjski minister odrzucił te oskarżenia i zaapelował o szacunek dla rodziny ofiary. Przed nami wyjątkowo dynamiczna pogoda na koniec długiego czerwcowego weekendu. Będzie sporo deszczu i burz, a zmiany już się zaczynają. We wschodniej części kraju obowiązują pogodowe alerty. Przeglądał je reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
18: Alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali przed burzami obowiązują w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim, mówiła mi synoptyk INGW Agnieszka Prasek.
20: I tutaj burzą towarzyszyć będą intensywne opady deszczu, grad i porwisty wiatr.
18: Ostrzeżenia pierwszego stopnia zostały wydane praktycznie dla całej wschodniej części Polski. Jutro alerty mają już objąć niemal cały kraj. Na tak zmienną pogodę w Polsce wpływa niżowy układ atmosferyczny nad Europą. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
15: Więcej o pogodzie zaraz po wiadomościach ekonomicznych, a te już teraz. Zapraszam.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
15: Ceny maksymalne paliw od jutra do poniedziałku będą wyższe niż dziś. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł, a oleju napędowego 6,48. Nieprawidłowości w składzie farb i lakierów. UOKiK wykazał w 9 produktach źle oznakowaną zawartość lotnych związków organicznych, a w 5 ich normy były przekroczone. Chodzi na przykład o farby do malowania budynków. Przedsiębiorcy naprawiają błędy, a to ważne, bo lotne związki organiczne w zbyt wysokim stężeniu są szkodliwe dla ludzi i środowiska. Po blisko 2 latach stabilizacji i niewielkich spadków ceny materiałów budowlanych mogą pójść w górę. Umiarkowane wzrosty zapowiada rynek pierwotny.pl. Z danych grupy PSB wynika, że w zeszłym miesiącu ceny materiałów budowlanych wzrosły średnio o 2% rok do roku. To najwięcej od blisko 3 lat. Najbardziej podrożały izolacje termiczne, płyty OSB i drewno. Wsiądziemy do pociągu nie byle jakiego. Wyremontowane wagony kombo gotowe na wakacje. PKP Intercity odebrało 50 odnowionych maszyn i planuje wysłać je na trasy do Zakopanego, Kołobrzegu czy Trójmiasta.
23: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
14: No jak te wakacyjne wagony. Pogoda dzisiaj też kombo. Wszystko tu może się wydarzyć i może świecić ładnie słońce, być ciepło i burza może walnąć i deszcz popadać. Jest Kasia, jest Norbert. Cześć, dzień dobry.
24: Dzień dobry. Dzień dobry. A czy można sobie wybrać z tego, co wymieniłeś? Także ja bym poprosiła słońce i 25 stopni. To mogę?
14: Myślałem, że deszcz byś wybrała.
25: Możesz sobie wybrać, a jak będzie?
23: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.

0: Wiktor Waligura w Radiu Z, 18 minut po godzinie 15. Dzisiaj jest taki dziwny dzień, bo korytarze w radiu puste. Niby piątek, ale z kim się widzę w pracy, to mówi, że nie powinien tu być.
1: No tak, jeżeli ktoś z was dobrze rozegrał urlop, to ma naprawdę, naprawdę długi weekend i to oczywiście tak troszeczkę zazdrościmy, bo dlaczego by nie?
0: Ale jak jesteście w pracy, to gramy też dla was. Przed nami plebiscyt weekendowych hitów, to już za moment, jeszcze w tej godzinie.
1: Powiemy też o nowym grillowym trendzie Polaków. Myślę, że to jest coś, co może was zaskoczyć. Bądźcie z nami.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Gdzie wszystko świetnie się składa? Spotykasz się z dobrym odbiorem i oddasz sprawy w dobre ręce? W e-Urzędzie Skarbowym oczywiście. Wygodnym również dla przedsiębiorców. E-Urząd Skarbowy. Tu złożysz wniosek, pobierzesz raport, ustanowisz pełnomocnika. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Pobierz aplikację lub zaloguj się przez stronę podatki.gov.pl. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-Urząd Skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Wszystko, czego dziś chcę,
8: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99, a ketchup Kotlin jedynie 4,89, kupując dwa.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
15: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Co masz?
18: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
17: Chips Lays. Dzięki.
18: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
17: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
18: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
19: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen.

0: 2,99 za kilogram. Do tego wszystkie kawy ziarniste i mielone Café d'Or. Drugi tańszy produkt, 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: 15.30 razem lepiej w Radio Z. Za nami Kaigo, Khalid. A przed nami, bo tak wpadliśmy z Kasią na taki pomysł, żeby zaproponować wam kilka utworów na nadchodzący weekend. Wiadomo, że długi weekend jest nie dla wszystkich. Tak jak dla nas na przykład, Kasia, nie?
1: Ale my się świetnie, czy ja się świetnie bawię z tobą i słuchaczami, ty widzę, że się zasmuciłeś, ale nawet niezależnie od tego, czy jesteście teraz na działce, czy jesteście w pracy, czy jesteście w samochodzie z dzieciakami, to wszyscy możemy sobie zrobić weekend, jak w radiu lecą dobre hity.
0: Hit na weekend, propozycja numer jeden dzisiaj, to będzie Eiffel 65 i Blue, tak jak Kasia mi przed chwilą powiedziała, można w każdym języku zaśpiewać.
1: Tak, to nieważne, czy znacie języki, powtórzmy tekst, double di double die, double di double

0: Wiktoria Kida, Księga Żywioł w Radiu Z, 22 minuty do godziny 16. W sklepach coraz większe kolejki, wiadomo też za kiełbasą. Właśnie, i co tam u was na grillu o tej porze?
1: Bo my tak czytamy, że ani karkówka, ani kiełbasa, ani szaszłyki na ruszcie i na grillach. Polacy wybierają coraz częściej ryby. Eksperci szczególnie polecają dorady i pstrągi tęczowe. To dziwne, bo dorada to nawet nie brzmi po polsku, co?
0: Tak, to prawda, to prawda. Ja ekspertką nie jestem, ale mam wrażenie, że przy odpowiedniej ilości keczupu to i tak wszystko smakuje jak kurczak. Radio Z
2: i już. Reklama. Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
4: Skoda. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
7: Tak!
6: Wyjątkowa akcja Radio Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie twój pokój.
8: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radio Z.
9: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chips Lays. Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
10: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
4: Po reklamie.

0: Tak, właśnie gramy wam w Radio Z, to Sienna Spyro. Dokładnie 6 minut zostało do 16, a jutro o 15 Maja Chwalińska zagra w finale Rolanda Garrosa. Polska tenisistka świętuje już dziś i to nie tylko sportowy sukces. O tym, co Maja wywalczyła poza kortem, usłyszycie za chwilę w wiadomościach Radio Z o godzinie 16.
1: No, cześć. Tu wasz ulubiony prezenter Radia Z, czyli Czarek Pazura. Złota ci u nas dostatek. Dlatego namawiam was na codzienne wygrywanie prawdziwej złotej sztabki na własność.
2: Słuchaj, zgaduj i zdobądź swoją sztabkę złota. 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Złota zabawa.
1: Pozdrawiam was serdecznie. Czarek Pazura. I złoty, i skromny.
3: Reklama.
4: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
12: Oszczędzam.
11: O, a ile?
12: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
13: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację

0: Marzysz o poranku z widokiem na góry i odpoczynku od codziennego zgiełku? Zrób to z Radiem Z w Małopolsce i wygraj wyjątkowy pobyt dla dwóch osób w Beskidzie Sądeckim. Czekają na Was niezapomniane widoki, regionalne smaki i relaks w sercu natury. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z w Małopolsce.
1: Na konkurs zaprasza sponsor.

0: Małopolska organizacja turystyczna.
1: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona. 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Po reklamie.
7: Mamy piątek, piąty dzień czerwca. Zbliża się godzina 16. Czas na najnowsze wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak, zapraszamy.
8: Dziecko wypadło z 11 piętra we Włocławku. Matka była pijana. Są wyniki badań wody z Odry. Przynoszą złe i dobre wiadomości. Została niecała doba do meczu Mai Chwalińskiej w finale French Open.
7: Szesnasta.
8: 5-letnia dziewczynka wypadła z 11 piętra bloku na jednym z osiedli we Włocławku. Stan dziecka jest ciężki. Dziewczynką opiekowała się w tym czasie 21-letnia matka. W studiu reporter Radia Z Michał Dzieneński. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Michale, przed chwilą rozmawiałeś z prokuraturą. Co ustaliłeś?
9: Dziewczynka wypadła z 11 piętra na pobliskie zarośla, które nieco zamortyzowały upadek z takiej wysokości. Do szpitala została przetransportowana przy pomocy lotniczego pogotowia ratunkowego. Kiedy 5-letnia Zuzia wypadła z okna, jej matka spała. Była pijana. Jana, mówi Radiu Z, Małgorzata Kręcicka z włocławskiej prokuratury.
10: Kobieta została poddana badaniu stanu trzeźwości. Wynik wykazał około 1 promila i miał tendencję rosnącą. Kobieta mogła być również pod działaniem narkotyków.
9: Kobieta wciąż trzeźwieje w policyjnym areszcie, potem zostanie przesłuchana.
8: Prokuratura wszczęła już w tej sprawie śledztwo. Matce dziewczynki grozi do 5 lat więzienia. A to nie jedyny przypadek nieodpowiedzialności pijanych rodziców z ostatnich godzin. W Radomsku 31-latka opiekowała się miesięcznym dzieckiem. Kobieta miała prawie 3 promile alkoholu. Policję powiadomili ratownicy medyczni, którzy przyjechali do mieszkania, by udzielić kobiecie pomocy. Mówi Radiu Z Dariusz Kaczmarek z policji.
11: Pomoc medyczną wezwała kobieta, która skarżyła się na złe samopoczucie i problemy z oddychaniem. Po przybyciu na miejsce ratownicy ustalili, że 31-letnia kobieta znajduje się pod znacznym wpływem alkoholu i sprawuje opiekę nad swoim miesięcznym dzieckiem. O sytuacji niezwłocznie powiadomiono policjantów.
8: Dziecko trafiło pod opiekę bliskich kobiety. Badania wody w Odrze nie wykazały śladów złotej algi. Próbki zostały pobrane po tym, jak wędkarze w zachodniopomorskim znaleźli w rzece dziesiątki martwych ryb i skorupiaków. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska informuje, że prawdopodobnie zwierzęta padły z powodu wysokiego poziomu zasolenia w wodzie, mówi rzecznik inspektoratu Michał Ruczyński.
12: Najważniejsza informacja na dziś jest taka, że w tych próbkach wody nie ma złotej algi. Czyli generalnie nie ma tego, czego najbardziej się obawiano. Natomiast niepokojące były wskaźniki, jeśli chodzi o zasolenie wód Odry oraz zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie.
8: Po tym, jak poprawiła się pogoda, sytuacja powinna wrócić do normy. Są pierwsze efekty wdrażania od roku Krajowej Sieci Kardiologicznej. System ma koordynować opiekę nad pacjentami i poprawić dostępność procedur. Dzięki wsparciu z unijnego KPO wiele szpitali mogło kupić nowoczesny sprzęt oraz wyremontować oddziały. Ze szczegółami reporter reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
4: Sieć opiera się na trzystopniowej strukturze prawie 1300 podmiotów leczniczych. Na pierwszym poziomie są poradnie kardiologiczne odpowiadające za podstawową diagnostykę i leczenie. Drugi poziom to już bardziej zaawansowana opieka specjalistyczna. Trzeci to ośrodki, które mają zaplecze kardiochirurgiczne, wyjaśnia minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
13: Chcemy ustrukturyzować ścieżkę pacjenta, żeby nie został pozostawiony sam sobie, a przy okazji chcemy kompleksowo podejść do samego pacjenta.
4: Wyzwanie jest spore, bo przynajmniej połowa Polaków ma problemy kardiologiczne. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
8: W ramach systemu resort zdrowia chce za półtora roku wprowadzić w życie elektroniczną kartę opieki kardiologicznej, która pozwoli zbierać w jednym miejscu dokumentację medyczną pacjenta. Za mniej niż dobę, jutro o 15:00 Maja Chwalińska zagra w finale Rolanda Garrosa. Polska tenisistka już odniosła wielki sukces w Paryżu i to nie tylko na korcie. Na linii Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Krzysztofie, co jeszcze wywalczyła Maja?
14: Między innymi gigantyczny awans w światowym rankingu, przesuwa się aż o 93 miejsca w górę i zajmuje teraz 21 lokatę. To daje jej duży spokój, bo nie będzie musiała już startować w kwalifikacjach do wielkich imprez, nie licząc Wimbledonu, bo o miejscach w londyńskim turnieju decydował jeszcze ranking sprzed Rolanda Garrosa. Maja może jednak dostać od organizatorów dziką kartę. Polski Związek Tenisa już złożył odpowiednie dokumenty.
8: Na razie jednak celem Mai jest finał French Open. Jutro jej rywalką będzie Rosjanka Mirra Andrzejewa.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
15: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover-Lanae.
17: W Sandomierzu teraz ponad 24 stopnie, ogólnie w Świętokrzyskiem teraz najcieplej. Podobnie jest też na Mazowszu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Wieczorem i w nocy trochę się ochłodzi, od 8 do 13 stopni, do tego przelotne opady deszczu. Z tego co widzę, to tak w większości miejsc w kraju.
7: Ale jutro będzie więcej słońca, naprawdę, bo sprawdzałam na sobotę i będzie już ładnie.
15: Za pogodę był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover-Lanae.
2: Radio Z i już.
18: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: 10 minut po godzinie 16. Wielkie odliczanie do finału Rolanda Garrosa trwa. Maja Chwalińska podbiła serca Polaków, teraz każdy jest kibicem tenisa, nawet ja.
1: Rozmawialiśmy z dyrektorką szkoły w Dąbrowie Górniczej, w której uczyła się Maja i dokładnie za chwilę sprawdzimy, jaką była uczennicą. Czy tam były piątki, czy bardziej tak trzy na szynach?
0: Nie no, myślę, że z takim talentem same piąteczki.

0: Karis, to jest Radio Z, razem lepiej. Dąbrowa Górnicza przeżywa szturm turystów, wszystko za sprawą Maji Chwalińskiej. Za mniej niż dobę zagra w finale Rolanda Garrosa.
1: A emocje już są ogromne. Nasz reporter Przemysław Taranek był w rodzinnej miejscowości Mai i rozmawiał z wicedyrektorką zespołu szkół sportowych, z panią Dorotą Przewieźlik. Jak zapamiętała Maję?
2: No Maję ja kojarzę taką wojowniczkę. Była ona skromna, ale waleczna i taka pracowita, a jednocześnie zadaniowa. Co jej się mówiło, to ona to wykonywała. I to samo jest teraz.
0: Okej, finał jutro. I jak będzie? I kto przyczynił się do sukcesu Mai?
2: Ja uważam, że naprawdę. Będzie rewelacyjnie. Maja sama na pewno wierzy w siebie, każdy w nią wierzy, ale przede wszystkim myślę, że rodzice. Ogromna rola rodziców i to jest wdzięczność przeogromna, bo wsparcie rodziców plus całego sztabu to daje sukces Mai i wiarę i siłę w to, co ona robi.
1: Z takim wsparciem i kibiców, i bliskich. Na pewno finał jest w zasięgu ręki. Słuchajcie nas uważnie. Na pewno jutro o godzinie 15 będziemy razem przeżywać to wielkie spotkanie. Radio Z
3: i już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: Już w najbliższą sobotę wielkie muzyczne emocje podczas koncertu Lata Z w Spieszu. Na scenie Beata i Paim oraz Andrzej Piaseczny. Zapraszamy do strefy Radia Z, gdzie czekać będą na Was konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla dużych i małych. Widzimy się już 6 czerwca o godzinie 20 w Parku Miejskim imienia Tadeusza Kościuszki. Na koncert zaprasza prezydent miasta Spiesza Przemysław Staniszewski i Radio Z.
14: Buł w dół w Mediamarkt! W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. Mediamarkt.
15: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: Po reklamie.
17: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: i Rexa i Faithless w Radio Z. I jak słyszę ten numer, to się czuję, jakbym był na takim festiwalu, gdzie grają znani DJ-e. Wiesz, Kasia? Tak, ręce w górę.
1: Tak zwane Waka Maka Fong.
0: Ale słuchajcie, mamy dla was dzisiaj wyjątkowo hit na weekend i kolejną propozycję w tej godzinie takiego utworu, przy którym można się fajnie pobawić z okazji nadchodzącego, trwającego już w sumie długiego weekendu.
1: Tak, ja pamiętam, jak bawiłam się przy tym numerze doskonale, jak miałam 10 lat, a dzisiaj rozumiem tekst tej piosenki, jak dziewczyny śpiewają o tym, co tam się dzieje w tym pokoju, do którego zapraszają. Tam się dzieje dużo, tam się dzieje tak, że nawet jak pada i macie w tym momencie burzę za oknem, to nagle się zrobi gorąco. Taki to jest hit na weekend.
0: O, to może dorzucamy, zróbcie głośniej teraz. Venga Boys i Boom!

0: muzyka numer 1 w Radio Z, to oczywiście Pink. 23 minuty do 17. Kasia, muszę cię o coś zapytać.
1: Mm-hmm.
0: Bo tak miałem ostatnio, rozmawiałem z kimś, no na jakiś tam temat konkretny.
1: Jasne.
0: I potem zobaczyłem reklamę tego produktu w telefonie.
1: No,
0: masz tak?
1: Ja mam podobnie, ale przecież to jest oczywiste, że te smartfony nas co chwilę podsłuchują i potem właśnie podrzucają takie reklamy.
0: Właśnie naukowcy mówią, że to tylko wrażenie, a tak naprawdę to wina algorytmów, które śledzą każdy nasz ruch w sieci i na tej podstawie wiedzą, co nas zainteresuje.
1: Hmm? Czyli naukowcy twierdzą, że to jest ściema, że telefony nas nie podsłuchują.
0: Tak, tak.
1: No, ale ja i tak na wszelki wypadek to robię tak, że podchodzę do telefonu męża, jak on mnie widzi, i mówię: drogie i ładne torebki.
0: Co, działa?
1: Drogie i ładne.
0: Działa?
1: Nie, właśnie nie, ale się nie poddaję. Radio Z
2: i już. Reklama. RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Z aplikacją idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
3: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Marian, jakie zakupy mają sens?
9: No jakie, Barbara? No takie w supercenach. Jak kupisz w Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
8: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenia do zabudowy nawet 1600.
9: No dokładnie, a za pralkę z suszarką to 800 zł zwrotu.
8: I jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji, to też dostajesz zwrot, nawet 8000 zł.
9: Dokładnie, Hisense w Media Expert to ma sens. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Po reklamie.
11: Hej, tu Zalia, Radio Z, muzyka numer 1.

0: mrozu w Radiu Z. 6 minut do 17. Tymczasem truskawkowy sezon nabiera tempa, nasze owoce tanieją i jest ich coraz więcej. Ile trzeba za nie dzisiaj zapłacić na tak zwanym bazarku? O tym za chwilę.
1: W Radiu Z już mamy lato. Lato Z. Odwiedzamy Polskę z najlepszymi koncertami tego sezonu. Imprezy dla całych rodzin, konkursy z nagrodami i najpopularniejsze gwiazdy z muzyką numer 1. Już w tę sobotę zapraszamy do Zgierza, gdzie wystąpią Beata Ibaim i Andrzej Piaseczny. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
2: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Marian, a z kim ty tam znowu w ogrodzie jesteś?
3: Barbara, z kolegami, tymi z Media Expert. Ze sztylem przycinam gałęzie, z kercherem myję taras, bo donicę już ci umyłem, a z narzędziami Bosch zbudowałem nową ławkę dla ciebie, kochanie.
0: A z kim będziesz kosił?
3: No kosi się samo, bo teraz od tego mamy robota. Też z Media Expert.
4: Profesjonalny sprzęt do ogrodu znajdziesz w super cenach w Media Expert. Bo w Media
5: Expert taniej masz. Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
6: Tak!
5: Wyjątkowa akcja Radia Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie twój pokój.
6: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł ci najbardziej. Remont za

0: jeden uśmiech w Radiu Z.
1: Materiały do remontu dostarcza Greenplast, polski producent chemii budowlanej.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
6: Ekstra piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
7: Piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Po reklamie.
9: Mamy piątkowe popołudnie. Zbliża się godzina 17. Pora na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak. Zapraszamy.
10: Wiadomo, co mogło być przyczyną katastrofy małego śmigłowca w Małopolsce. Ukrainiec, który wyłowił Suma z jeziorka w Warszawie, wydalony z Polski. Jutro finał French Open. Posłuchajcie, co Maja Chwalińska mówi o rywalce.
9: 17.
10: Znane są wstępne przyczyny katastrofy małego śmigłowca w Małopolsce. Pogoda miała przyczynić się do utraty orientacji przez pilota. Do wypadku doszło w nocy ze środy na czwartek w powiecie limanowskim. Policja i prokuratura zakończyły zbieranie dowodów na miejscu katastrofy. Jakie są pierwsze ustalenia śledczych, wie reporter Radia Z Marcin Friedrich.
11: Ustalanie przyczyn tego wypadku jest o tyle trudne, że ten niewielki helikopter nie ma rejestratora parametrów lotu, czyli tak zwanej czarnej skrzynki. Z oględzin wraku wynika, że w chwili uderzenia w ziemię maszyna leciała z prędkością około 200 km na godzinę, mówi prokurator Justyna Rataj-Mkietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu.
12: Prawdopodobną przyczyną zdarzenia była właśnie utrata orientacji przez pilota spowodowana bardzo trudnymi warunkami atmosferycznymi, dużym zamgleniem.
11: Katastrofa zdarzyła się w trudnym terenie. Ratownicy poszukiwali maszynę kilka godzin. Marcin Friedrich, Radio Z.
10: Śmigłowiec wykonywał lot komercyjny, lecąc z Węgier do Polski. Zginął 30-letni pilot, były siatkarz kilku polskich klubów. Żołnierz WOT-u z zarzutami prokuratury, chodzi o dowódcę 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Pułkownik Witold B. miał dopuścić się wyłudzania świadczeń z tytułu rozłąki i przejazdów, które w rzeczywistości nie miały miejsca. Kolejne nienależne mu pieniądze otrzymał z Wojskowej Agencji Mienia Wojskowego, mówi Radio Z Piotr Skiba z Warszawskiej Prokuratury Okręgowej.
13: Chodzi tutaj o oszustwa na szkodę Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie i Lublinie w zakresie wyłudzania nienależnych świadczeń z tytułu nieodpłatnego zakwaterowania.
10: Z procederu Witold B. stworzył stałe źródło dochodu, został już zawieszony przez WOT do czasu zakończenia postępowania. Po wybuchu morskiego drona u wybrzeży Rumunii trwa wyjaśnianie pochodzenia bezzałogowca. W pobliżu portu Konstancy rumuńskie służby znalazły jeszcze kilka dronów. Unijne instytucje i kraje wspólnoty zapowiadają pełną solidarność. Reakcję Europy zbiera reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
14: Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówi o coraz większym zagrożeniu dla krajów na wschodniej granicy wspólnoty. Premier Donald Tusk za to przypomina, że ostrzegał o tym, że spodziewa się eskalacji.
15: Musimy być na to przygotowani i Polska stara się być.
14: Rumunia za to może liczyć na pomoc wojskową Francji. Zrobimy cokolwiek, co władze Rumunii określą jako potrzebne, by bronić waszej ziemi i powietrza. Prezydent Emmanuel Macron mówi o coraz częstszych prowokacjach. Grażyna Wiatr, Radio Z.
10: A to nie pierwszy podobny przypadek. Tydzień temu rosyjski dron uderzył w Rumunii w blok mieszkalny. Błyskawiczna deportacja za wyłowienie Suma z jeziorka w Warszawie. Sprawie nadano rygor natychmiastowej wykonalności. 57-letni Ukrainiec kilka dni temu temu został zatrzymany za kłusownictwo. Na filmach w sieci widać, jak pakuje wielką rybę do bagażnika. Mężczyzna trafił w ręce pograniczników, a oni odprowadzili go do przejścia granicznego w Dorohusku. Ukrainiec dostał też 5-letni zakaz wjazdu do strefy Schengen. Krajowe truskawki z gruntu coraz tańsze i jest ich coraz więcej. Właśnie zaczął się prawdziwy wysyp. Średnia cena to 13-14 zł za kilogram. Jest szansa, że w przyszłym tygodniu ceny spadną poniżej 10 zł. Jeden z warszawskich bazarków odwiedził reporter Radia Z Michał Dzienyński.
0: Pani mi powie, co ma w sobie takiego dobrego truskawka? Cudziutka, milutka, smaczniutka.
16: Bardzo smaczna i wygląda pięknie. Czerwona z zielonym, bardzo smaczna.
0: Rozmarzyłem się.
16: Tanieją truskawki, no i są różne źródła pochodzenia, więc jest wszystko do wyboru.
10: Najpopularniejsze odmiany truskawek to rumba, dukat czy polka. Przygotowanie do ewentualnej ewakuacji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. NASA poleciła astronautom, by schronili się w swoim statku kosmicznym i przygotowali do możliwej ewakuacji w związku z wyciekami powietrza w rosyjskim segmencie stacji. Załoga z Rosji próbuje zahamować wyciek w swojej części laboratorium. Jutro w Paryżu finał Rolanda Garrosa z Mają Chwalińską w roli głównej. Rywalką Polki będzie Rosjanka Mira Andrzejewa, która z najlepszej czwórki turnieju wyrzuciła Ukrainkę Martę Kostiuk. Posłuchajcie, co o swojej przeciwniczce sądzi polska tenisistka.
17: Na pewno spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu. Ona jest zawodniczką stopu, gra niezwykle solidnie i bardzo lubię też ją oglądać na korcie, więc tak naprawdę nic się nie zmienia. No, trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię i zobaczymy, na ile to wystarczy.
10: Rosjanka zajmuje 8. lokatę w rankingu WTA. Chwalińska przed turniejem była na 114. miejscu.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor bananów marki Yellow. Oficjalnej przekąski Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
9: Jutro cała Polska będzie oglądać finał Rolanda Garrosa i kibicować Mai Chwalińskiej, a pogoda nie powinna nam w tym przeszkadzać. Bardzo przyjemnie. Od 17 do maksymalnie 24 stopni na zachodzie. Na przemian chmury i słońce, ale z tych chmur nie powinno padać. Pokropi jedynie na samym południu i gdzieś tam na Suwalszczyźnie.
18: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Na program zaprosił jego sponsor, dystrybutor bananów marki Yellow, oficjalnej przekąski Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3.
19: Kasia, widziałaś, co będzie się działo w niedzielę?
9: Nie, mam zerknąć?
19: Zerknij, proszę cię, na mapę pogodową.
9: Dobra, już patrzę, bo sobota bardzo, bardzo przyjemna. Dobra. A niedziela taka gwałtowna. No. Rzeczywiście, to będzie taka sytuacja, kiedy będziemy wyciągać grill na zewnątrz i stać na przykład na tym z parasolem.
19: Piękne ktoś, słowo.
9: Tak. Jak ktoś ma fantazję, to dlaczego by nie?
19: Survivor, Eye of the Tiger, gramy w Razem Lepiej. Kasia i Norbert, witamy.
9: Dzień dobry raz jeszcze.

0: Wróblewska. I dwa dni w Radiu Z. Ciekawe, jakby jej szła gra w tenisa. Nie wiem, czy wiesz, ale Bledka jest absolwentką Krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego.
1: Nie wiedziałem, ale brawo.
0: Ale widać po niej, że wysportowana dziewczyna, prawda?
1: Tak.
0: Ale to jest jakieś sportowe szaleństwo. Ja wczoraj po południu byłam z dzieciakami na placu zabaw i oglądałam w telefonie transmisję z półfinału Rolanda Garrosa z Mają Chwalińską, ale mam wrażenie, że to był taki dzień, kiedy nie było mi wstyd tak stać obok dzieciaków z telefonem. Naprawdę myślę, że to jest zrozumiałe.
1: Maja jutro o 15 zawalczy w finale z Rosjanką Mirrą Andrzejewą, a my mamy dla was coś ekstra. Jeszcze przed 18 porozmawiamy z pierwszym trenerem Mai. Zapytamy go m.in. o to, jak wyglądało ich pierwsze spotkanie. Radio Z
2: i już. Reklama. Wiele sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z

0: A karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory marinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tania tutaj jest 100-krotka.
2: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
3: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
4: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
3: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
5: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Ale Farben w Radiu Z, 17.30 na zegarach i o tej porze, mam nadzieję, w piątek to już wszyscy mają weekend, niektórzy długi, niektórzy właśnie dopiero wychodzą z pracy. Niezależnie od tego, dzisiaj razem z Norbertem proponujemy wam takie różne numery, które mogłyby zostać nieoficjalnym hymnem weekendu. Mamy kolejną propozycję, która myślę, że idealnie sprawdzi się w piątek o tej porze. Jeżeli chodzi o sobotę rano, to słuchałoby się tego tak troszkę trudniej.
1: Tak, trzeba by było ściszyć na pewno. Słuchajcie, to jest numer wydany 3 marca 1995 roku przez niemiecko-amerykański zespół, teraz już mogę powiedzieć La Bouche. Głęboko, głęboko grzebaliśmy w tej szafie z piosenkami z Kasią. No i mamy dla was utwór Be My Lover, który stał się światowym hitem dyskotek, więc no nie mogło być inaczej, skoro hit dyskotek, to teraz hit tego weekendu i chyba.

0: tak śpiewaliśmy w 2019 roku na męskim graniu sobie i wam w Radiu Z. Ja już się denerwuję. A co ja dopiero też. Będzie jutro o godzinie 15. Pamiętajcie, Maja Chwalińska, dziewczyna, którą kilka tygodni temu znała zaledwie garstka fanów tenisa, ona jutro zagra w finale Rolanda Garrosa.
1: Wszyscy będziemy kibicować, a z nami jest Paweł Kałuża, pierwszy trener Mai. Jak się poznaliście?
2: A pierwsze wspomnienia, no to na pewno nabór do talentiady tenisowej, która się odbyła w Dąbrowie Górniczej. Jeździłem po szkołach, zachęcałem dzieci do przyjścia na te testy sprawności fizycznej. Maja się pojawiła, no i tak się zaczęła nasza przygoda z tenisem.
1: Mm-hmm. A czym się Maja wyróżniała? Jakim była dzieckiem?
2: Na pewno była najmniejsza, leworęczna, bardzo sprawna, uśmiechnięta, pogodna, ale taka zdeterminowana i chętna do pracy.
1: Jutro wielki finał. Jak wygląda ten dzień dla zawodniczek z czołówki, takich jak Maja?
2: Tak, wydaje mi się, to zależy od rutyny. Na pewno się wyspała, no widziałem, że miała tam gdzieś około godziny 13-14 trening, taki rozruch 60-minutowy. No a tak, no to pewnie jakiś spacer może po parku, obejrzenie dobrego serialu, posiedzenie troszkę z tym swoim teamem, no i przygotowanie taktyczne z trenerem, ze sztabem do jutrzejszego meczu, rozeznanie przeciwniczki.
0: Bardzo dziękujemy. Pamiętajcie, że my jutro przez cały dzień będziemy Maję wspierać, kibicować wspólnie, a jeżeli nie możecie oglądać tego spotkania po południu, to z Radiem Z na pewno będziecie wiedzieć, co dzieje się na korcie. Bądźcie z nami.
3: Reklama. Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
5: Buł w dół w MediaMarkt! W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Złap okazję w długi weekend i zgarnij voucher. Od piątku do soboty, 5 do 6 czerwca, zrób zakupy za minimum 95 zł i zgarnij voucher 15 zł. Wykorzystaj go na wakacyjne zakupy za minimum 95 zł od 1 do 31 lipca. Tak, przez cały lipiec. Nie przegap takiej okazji. Limit: 1 voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowych transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
7: Marian, jakie zakupy mają sens?
8: No jakie, Barbara? No takie w super cenach. Jak kupisz w Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
7: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenia do zabudowy nawet 1600.
8: No dokładnie, a za pralkę z suszarką to 800 zł zwrotu.
7: I jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji, to też dostajesz zwrot, nawet 8000 zł.
8: Dokładnie, Hisense w Media Expert to ma sens. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
10: Tak!
9: Wyjątkowa akcja Radia Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie twój pokój.
10: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
11: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
12: Mieszkania mebluje marka Lenart, producent półek tapczanów Bed Concept.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
16: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra Full Hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
17: Po reklamie.
18: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Dobra wiadomość jest taka, że to jedna z naszych nowości w Radiu Z. Another Talk to You. A zła wiadomość jest taka, że niestety benzyna drożeje przed weekendem. Za chwilę w wiadomościach Radia Z o 18:00 podamy wam ceny maksymalne. Nie odchodźcie za daleko.
1: Reklama. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
5: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
6: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-urząd skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-urząd skarbowy jest finansowany ze

0: środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków. Ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka biosminek i to z mikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
8: Ale tato, tylko nie samochodem.
7: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
8: A ja chcę syrop.
9: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
7: No i jak się czujecie?
8: Super! I nie zasypiam!
7: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
9: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
10: Po reklamie.
11: Tu Radio Z, dochodzi 18. Najnowsze wydanie wiadomości ma dla was i Dalia Tomczyk.
12: Zapraszam. Kibice przygotowują się do meczu Mai Chwalińskiej. Byliśmy w szkole naszej tenisistki. Paliwa w najbliższych dniach w górę, znamy ceny maksymalne. W Poznaniu spór o wielki baner kolejorza. Samowolka może kosztować.
11: 18.
12: A to znaczy, że 21 godzin zostało do meczu Mai Chwalińskiej w finale French Open. Jutro o 15:00 polską tenisistkę dopingować będzie cały kraj. W Dąbrowie Górniczej przed telewizorami usiądą uczniowie i nauczyciele z liceum sportowego, do którego chodziła Maja. Szkołę odwiedził reporter Radia Z Przemek Taranek.
13: Maja była skromna, pracowita, a nawet waleczna. Po zgrupowaniach brała się za naukę i zaliczała kolejne przedmioty, wspomina wicedyrektorka szkoły Dorota Przewieźlik. Jest szczególnie wdzięczna Mai za to, że powiedziała publicznie o swojej depresji.
14: Jest jakby takim przykładem dla młodych sportowców. Ja to widzę, mając do czynienia z młodymi sportowcami, którzy mówią, my też przechodzimy czasem kryzys, a jednak da się to pokonać. Ja bardzo się cieszyłam, że Maja to powiedziała głośno.
13: Maja do problemów podchodzi zadaniowo. Jutro będzie podobnie, mówią w jej liceum. Dąbrowa Górnicza, Przemek Taranek, Radio Z.
12: Rywalką Polki będzie Rosjanka Mira Andrzejewa. Równo 6 zł za litr benzyny. To cena maksymalna na najbliższe dni. Diesel też podrożał o kilka groszy do maksymalnego poziomu 6 zł 48 groszy za litr. Takie ceny będą obowiązywać od jutra do poniedziałku włącznie. Sytuacja na rynkach nadal jest bardzo dynamiczna z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie, mówi Radio Z analityk rynku paliw Grzegorz Maziak z portalu epetrol.pl.
15: W trakcie dnia możemy mieć 5, 7, 10 dolarów zmiany w zależności od tego, jak aktualny klimat polityczny, jakie są przewidywania dotyczące rozmów, ich sukcesu, odblokowania ciśnienia Ormus. To wszystko mocno wpływa na dużą zmienność na rynkach naftowych, a tym samym też na ceny paliw w Polsce.
12: Według analityka stabilne powinny w najbliższym czasie pozostać ceny autogazu. Szef MON wezwał Ukrainę do ponownego przeanalizowania decyzji o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Film z wystąpienia Władysława Kosiniaka-Kamysza został opublikowany w mediach społecznościowych i opatrzony ukraińskim tłumaczeniem. Apelu wysłuchał reporter Radia Z Michał Dzieneński.
16: Postanowienie prezydenta Ukrainy w sprawie UPA jest dla Polaków nie do zaakceptowania, mówi szef resortu obrony. Zamiast łączyć, dzieli sojuszników.
17: Trudno jest nam zrozumieć wynoszenie UPA na sztandary współczesnego państwa ukraińskiego. Dla Polaków UPA nie jest neutralnym symbolem walki o wolność. Dla Polaków UPA jest przede wszystkim symbolem zbrodni dokonanych na bezbronnych cywilach.
16: Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla też, że decyzja w sprawie UPA to również tlen dla rosyjskiej propagandy.
12: Ukraińska powstańcza armia jest odpowiedzialna za eksterminację Polaków na Wołyniu w trakcie II wojny światowej. Przywódcy Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii spotkają się w niedzielę z prezydentem Ukrainy. Wołodymyr Zełenski pojawi się w Londynie, by omówić sposoby zwiększenia presji na Rosję. Jak podkreślił Pałac Elizejski, Rosja znajduje się w stanie militarnej, gospodarczej i strategicznej porażki. W Niemczech przybywa ubogich. Coraz więcej osób nie wie, jak wiązać koniec z końcem, bo koszty mieszkania oraz ceny energii i żywności rosną o wiele szybciej niż dochody. Ze szczegółami z Berlina korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
10: W myśl najnowszego opracowania analizującego biedę w Niemczech prawie 13,5 miliona mieszkańców RFN żyje w ubóstwie. Do grona ubogich zaliczani są w Niemczech ludzie, którzy mają do dyspozycji mniej niż 60% średniego dochodu krajowego. Ten próg wynosi teraz 1450 euro dla osoby samotnej. Bieda jest w Niemczech rozłożona nierówno. Widać wyraźną różnicę między bogatym południem kraju, a biedną północą i wschodem. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
12: Najwięcej ubogich mieszkańców żyje w Bremie, najmniej w Bawarii. Spór o baner Lecha Poznań w centrum miasta. Na fasadzie Uniwersytetu Ekonomicznego wisi grafika przypominająca o zdobyciu Mistrzostwa Polski przez kolejorza. Problem w tym, że baner wisi nielegalnie. O szczegółach reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
18: Nie dość, że szyld jest samowolką, bo jego montaż nie został zgłoszony w Urzędzie Miasta, to w dodatku łamie zapisy uchwały krajobrazowej.
19: W tej części miasta, która dotyczy centrum i historycznych osiedli, takich reklam o tak dużych gabarytach umieszczać nie można.
18: Powiedział mi powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Paweł Łukaszewski. Teraz klub i uniwersytet muszą złożyć wyjaśnienia. Mają na to czas do środy. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
12: Jeżeli nie udowodnią, że inspektor popełnił błąd, baner będzie musiał zniknąć. Mogą też zapłacić karę za złamanie uchwały krajobrazowej. Kolejne wiadomości w Radiu Z za godzinę. Zapraszam Marcin Grzebielucha.
20: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Dzisiaj w nocy od 8 do 13 stopni deszcz praktycznie wszędzie poza Wielkopolską i Dolnym Śląskiem. Za to w sobotę w ciągu dnia będzie pięknie, słonecznie, naprawdę w całej Polsce, a na termometrach od 20 stopni na Suwalszczyźnie do 24 stopni na Mazowszu. O, będzie pięknie.
21: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: piekielnie utalentowana dziewczyna Wiktoria Kida w Radiu Z. 18 minut po godzinie 18. Ustalmy fakty. Dzisiaj mamy piątek, jutro sobota. A jak sobota, to...
1: Sprzątanie!
0: No ty to się potrafisz bawić, naprawdę. No
1: tak jest przecież w wielu polskich domach, ale podobno nie jest to najbardziej efektywna metoda na utrzymywanie porządku w domu. Dzisiaj czytałem, że Japończycy zamiast sprzątać pół dnia raz w tygodniu, stosują metodę 5 minut. Znasz taką metodę?
0: Nie, nie znam.
1: Każdego dnia sprzątają, tylko krócej.
0: O, jaka rewolucyjna, prawda? Ale ludzie, przecież czym byłby weekend bez takiego budzenia wszystkich domowników dźwiękami odkurzacza o 7 rano? To jest taka przyjemność, to jak lato nad Bałtykiem bez gofrów. No to bez sensu jest. Radio Z
2: i już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
3: Wiero sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chłynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Marian, a gdzie mogę kupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
9: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
8: I to gdzie?
9: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
11: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: Ach, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
13: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
14: W Bricomarché zakupy zawsze się opłacają, bo najlepsze ceny na Was tu czekają. Na przykład wkład filtrujący Max 4 Plus za jedyne 8,99 przy zakupie 3 sztuk oraz dzbanek Glass Aqua 4 za 89,99 tylko do 13 czerwca. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
15: Widzę, że Hanie coś gryzie.
16: Komar.
15: Zaraz część posmarujemy.
17: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
18: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
19: Już nie swędzi.
1: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
7: Małopolska uczy z pomysłem. Zdobywaj nowe umiejętności. Odkrywaj swoje talenty i rozwijaj pasję. W każdym wieku, w przedszkolu, szkole, pracy czy na emeryturze. Rozbudź w sobie głód wiedzy. Ucz się nowych rzeczy i poczuj radość. wartość samorealizacji. Tu, w Małopolsce.
19: Zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
7: Więcej informacji znajdziesz na malopolskauczy.pl. Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
4: Po reklamie.
20: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: od Dawida Podsiadło, sezon w Radiu Z. Dawid pewnie teraz już przygotowuje się do tego, co czeka go w weekend, a w weekend ponownie zagra na stadionach. Jeżeli wybieracie się do Chorzowa, to polecam wziąć ze sobą peleryny przeciwdeszczowe, bo wygląda na to, że niestety mogą się przydać.
1: No ja dobrze słyszałem dzisiaj, Kasia, że Michał Adamski, nasz człowiek, jedzie na ten koncert?
0: Dokładnie tak. Muszę mu przekazać. Mam nadzieję, że nas słucha, a jak nie, to zaraz do niego zadzwonię.
1: Słuchajcie, skoro weekend, no to wpadliśmy na taki spontaniczny pomysł z Kasią, żeby zagrać wam kilka muzycznych propozycji, tak zwane hymny weekendu. Przed nami ostatnia z dzisiejszych propozycji i jest to piosenka, mam nadzieję przynajmniej, dawno jej nie słyszeliście.
0: Tak, i to jest taki numer, który sprawi, że nawet jak idziecie na imprezę i mówicie sobie, nie, ja się wstydzę, ja nie tańczę, to przy tych dźwiękach naprawdę człowiek nie może się powstrzymać. To co, gramy?
1: No pewnie, że tak. Rok 99, Reni Jusis, no i numer Dreadlock Holiday.
0: I już nóżka chodzi od razu, nie da się inaczej.

0: razem lepiej w Radiu Z. A u nas Ava Max, 20 minut do 19. Kasia, byłem ostatnio na lodach. Jadłem taki smak, czekaj, to był jakiś taki wyszukany sorbet z czerwonej pomarańczy z dodatkiem czegoś tam. Nie pamiętam, co to był za dodatek.
1: Ale brzmi dobrze. I no. Jakie były?
0: No drogie.
1: To coś się domyślam, rzeczywiście. Nie wiem, czy też to zauważyliście. Ja mam wrażenie, że lodziarnie rzemieślnicze oczywiście wyrastają jak grzyby po deszczu. A eksperci mówią, że ta nazwa rzemieślnicza często jest używana na wyrost. No i radzą, jak rozpoznać te prawdziwe, takiej lepszej jakości. Jeżeli zobaczycie, że w kuwecie, w tej lodówce, lody są takie napuszczone, wielkie, ułożone w takie góry, które w ogóle się nie topią, no to zasługa przemysłowych stabilizatorów, a nie naturalnych składników, niestety.
0: Ja poznaję po czymś innym, po cenie. Się płakać chce przy płaceniu za lody dla trzyosobowej rodziny. To znak, że rzemieślniczej to bardzo.
1: Tak jest.
2: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
4: Sąsiadko, witam.
5: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
4: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
6: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
5: Sylwester, mój kicić wrócił.
4: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
5: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
6: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
7: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki, w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
2: Po reklamie.

0: 3 minuty do 19. Za nami Kasia Sienkiewicz, a już za chwilę najnowsze wydanie wiadomości.
1: Reklama.
2: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
6: Tak!
5: Wyjątkowa akcja Radia Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie Twój pokój.
6: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł Ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
7: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
8: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
9: Już w najbliższą sobotę wielkie muzyczne emocje podczas koncertu Lata Z w Spieszu. Na scenie Beata i

0: oraz Andrzej Piaseczny. Zapraszamy do Strefy Radia Z, gdzie czekać będą na Was konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla dużych i małych. Widzimy się już 6 czerwca o godzinie 20 w Parku Miejskim imienia Tadeusza Kościuszki. Na koncert zaprasza prezydent miasta Zgierza Przemysław Stańszewski i Radio Z.
1: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie? Po reklamie.
3: Tu Radio Z, dochodzi 19:00, w studiu Marcin Grzewielucha, witaj.
4: Zgadza się, dzień dobry.
3: Zapraszamy na wiadomości.
4: Szkoła w chmurze pod lupą. Po zgłoszeniu CBA jest śledztwo. Nikt nie podzieli rządu i prezydenta. Tusk twardo w sprawie decyzji Zełenskiego. Długa droga Chwalińskiej na szczyt, jutro finał w Paryżu.
3: Dziewiętnasta.
4: Szkoła w chmurze pod lupą prokuratury. To prywatna szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące, które realizują edukację domową. Sprawa dotyczy wielomilionowej dotacji, jaką placówka dostała z warszawskiego ratusza w latach 2021-2022. Miasto jest tutaj poszkodowane. Do siedziby spółki szkoły w chmurze weszła kilka dni temu policja. Więcej na ten temat od reportera Radio Z Daniela Wrzosa.
5: Szkoła w chmurze otrzymała z Warszawy prawie 40 milionów złotych. Ratusz zakwestionował część tej dotacji, a szkoła się od tego odwołała. Pieniądze miały trafić na platformę edukacyjną. Według wiceprezydent Warszawy Renaty Kaznowskiej środki, jakie tam zostały przekazane, były za wysokie.
6: Zatrudniliśmy ekspertów, którzy przeprowadzili nam ekspertyzę, z której wynikało, że te kwoty są wielokrotnie zawyżone. I dlatego żądaliśmy zwrotu tych środków i tego zwrotu domagamy się po dziś dzień.
5: Zastrzeżenie budzi fakt, że platforma edukacyjna należała do fundacji, której założycielem był także prezes Szkoły w Chmurze.
4: Szkoła w Chmurze ma ponad 25 tysięcy uczniów. Prokuratura zajmuje się sprawami wpisów znieważających córkę prezydenta Karola Nawrockiego. Prokuratura rejonowa Warszawa-Mokotów prowadzi dwa postępowania, również w sprawie nawoływania do nienawiści. Śledczy sprawdzają aż 30 tysięcy wpisów. Prokuratura skierowała wnioski o międzynarodową pomoc prawną do Stanów Zjednoczonych i Chin, by uzyskać informacje o właścicielach kont kilku platform internetowych. Donald Tusk ocenia decyzję prezydenta, mówiąc: zrozumiała. Ukraińcy nazwali jednostkę imieniem bohaterów UPA. To spotkało się z ostrą krytyką polskich polityków, a Karol Nawrocki zapowiedział odebranie Zełenskiemu orderu Orła Białego. Nikt nie podzieli polskich władz, rządu i prezydenta, jeśli chodzi o przeszłość, mówi premier Tusk, który liczy na szybkie rozwiązanie tego sporu z Kijowem w kontekście interpretacji historii.
7: Zasugerowałem stronie ukraińskiej, żeby poszukała jakiegoś rozwiązania. Sama doprowadziła do tego problemu, niech szuka rozwiązania. W tej chwili toczą się jeszcze rozmowy moich ludzi z szefem kancelarii prezydenta Zeleńskiego. Zobaczymy. Myślę, że będą szukali jakiegoś sensownego wyjścia z tej sytuacji.
4: Z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy Kryłem Budanowem spotkał się wiceszef naszego MSZ-u. Z kolei jutro ukraińska delegacja będzie rozmawiać z prezydenckim ministrem Marcinem Przydaczem. Jutro ulicami Gdańska przejdzie Trójmiejski Marsz Równości. Oznacza to również utrudnienia w centrum miasta. Przemarsz zaczyna się o 16:00 na skwerze Świętopełka Wielkiego. Uczestnicy kolorowego pochodu przejdą szeroką pod Walem Staromiejskim i Wałami Piastowskimi, a następnie Wałową. Zakończenie nad Martwą Wisłą na terenie historycznej Stoczni Cesarskiej około 18:00. A jutro o 15:00 Maja Chwalińska zagra w wielkim finale French Open. Już przeszła do historii tenisa, skoczyła o 93 pozycje w rankingu WTA. Jutro zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrzejewą w walce o tytuł mistrzowski. To była długa droga na szczyt. Maja zmagała się z kontuzjami i depresją, ale udało jej się nie tylko wygrać z przeciwniczkami. To była olbrzymia praca nad sobą, mówi dyrektor sportowy Polskiego Związku Tenisowego Rafał Helbik.
8: Najtrudniejsze jest to przejście z wieku juniorskiego do seniorskiego. Maja potrzebowała troszeczkę więcej czasu, żeby ten swój styl i umiejętność operowania rakietą i piłką jakby wprowadzić w życie, no i teraz zbierać te efekty.
4: A Maja jest czwartą Polką w historii polskiego tenisa, która dotarła do finału wielkoszlemowego turnieju. Teraz czas na wiadomości kulturalne. Zapraszam.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Trasa koncertowa Lata Z podbija Polskę. Przed nami wyjątkowe koncerty z udziałem największych polskich gwiazd. Jutro Zgierz. Na scenie pojawią się m.in. Beata Kozidrak z zespołem Bajm i Andrzej Piaseczny. Koncert Lato Z jest elementem święta miasta Zgierza 2026. Epoka lodowcowa wraca. W sieci pojawił się pierwszy teaser 6. części kasowego filmu. Pierwsza epoka lodowcowa trafiła na ekrany kin w 2002 roku. Fani musieli czekać na nową odsłonę animacji aż dekadę. Łącznie seria przyniosła producentom ponad 3 miliardy dolarów wpływów. 6. część epoki lodowcowej zadebiutuje w lutym. Do sieci trafiły pierwsze recenzje nowego filmu Stevena Spielberga Dzień Objawienia, w którym występuje m.in. Emily Blunt. Wszystko wskazuje na to, że trzykrotnie nagrodzony Oscarem twórca ma na swoim koncie kolejny wielki przebój. Premiera w środę. Ryby będą jednym z tematów Nocy Kultury, która odbędzie się z soboty na niedzielę w Lublinie. W programie jest blisko 120 różnych wydarzeń, w tym koncerty, spektakle, pokazy, warsztaty i instalacje przygotowane przez artystów. Wstęp na wszystkie wydarzenia Nocy Kultury w Lublinie jest bezpłatny.
3: Przed nami noc z temperaturami od 8 do 13 stopni. Burze prognozowane na Suwalszczyźnie, do tego opady deszczu w większości miejsc w kraju. Bez opadów w nocy m.in. w Poznaniu czy Wrocławiu. Jutro słoneczny dzień do 24 stopni w Warszawie czy Zielonej Górze. Niedziela radykalnie inna, do 27 stopni w Warszawie, ale do tego deszcz i burze możliwe w całej Polsce. Zaczynamy najnowsze wydanie listy przebojów Radia Z. Norbert Winkowski, witam i zapraszam. Na miejscu 10 Olivia Rodrigo, której najnowszy album zatytułowany You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love wychodzi już za tydzień.

Olivia Rodrigo na 10. Pamiętajcie, że głosować możecie na radioz.pl. A teraz Dawid Podsiadło w propozycjach do listy. Numer nosi tytuł Błysk. Dawid wrócił do prób przed weekendowym startem trasy. Odniósł się też do ostatniej afery teledyskowej. Oświadczenie w całości na jego Instastory.

0: Tygo, Khalid i Griffin. Save My Life to miejsce 9 w liście przebojów Radia Z, 16 minut po 19. A teraz premiera w liście. Na pewno kojarzycie tego gościa. Hello, Bella, like I know you forever. To Mikolas Józef, artysta z Czech, który powraca z nowością. Teraz już tylko jako Mikolas, będzie łatwiej zapamiętać. Numer nosi tytuł Hard to be Humble i powstał we współpracy z Tripsem, Mikołajem Trybulcem, czyli naszym polskim DJ-em. Hard to be Humble, jak mówią panowie, został stworzony po to, aby łączyć ludzi zarówno na trybunach, jak i główną scenę festiwalu i afterparty. Spróbujmy.
1: Premiera w Radiu Z.

0: To jest miejsce ósme. Listy przebojów Radia Z. Tame Impala z numerem Dracula na wokalu Jennie Kim. Z popularnego teraz zespołu Blackpink. Jennie wystąpi na tegorocznym openerze, dokładnie 4 lipca w sobotę. Za chwilę na 7 Justin Bieber i Nicki Minaj.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
7: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: No kto, no wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Marzysz o poranku z widokiem na góry i odpoczynku od codziennego zgiełku? Zrób to z Radiem Z w Małopolsce i wygraj wyjątkowy pobyt dla dwóch osób w Beskidzie Sądeckim. Czekają na Was niezapomniane widoki, regionalne smaki i relaks w sercu natury. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z w Małopolsce.
10: Na konkurs zaprasza sponsor Małopolska Organizacja Turystyczna.
1: Po reklamie.
11: 10 najpopularniejszych hitów w Polsce. To jest lista Lubię to w Radiu Z.

0: Siedzieć przy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Igor Herbut potrafi dobrze zacząć i dobrze skończyć. Męskie granie orkiestra 2026. A to lista Lubię to w Radiu Z. Na 6. miejscu męskie granie orkiestra. Pod koniec czerwca startuje ich trasa koncertowa. A już teraz mam dla was kolejną premierę. To będzie piosenka, którą usłyszymy w filmie Toy Story 5. Boże, jak ja uwielbiam Toy Story, całą trylogię. Krytycy mówią o utworze, że to powrót do estetyki country dominującej pierwsze części serii o chudym i bazie astralu, ale i twórcze początki samej artystki. Premiera Toy Story już dokładnie za 12 dni tego roku w polskich kinach. No to co? Jak country, to oczywiście Taylor Swift.
2: Premiera w Radiu Z.

0: Beatles w liście Lubię to miejsce piąte. Bibi Rexa wrzuciła tracklistę jej najnowszego albumu zatytułowanego Dirty Blonde. Premiera za tydzień, a za chwilę w liście przebojów Radia Z na miejscu czwartym. Bledka i jej dwa dni. Bledka aktualnie na wakacjach. Podobno jest fajnie. Radio Z
1: i już. Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. Po reklamie.
11: Lista Lubię To. Wejdź na radioz.pl i głosuj na swoje ulubione utwory.

Kocham ten numer. Aktualnie miejsce drugie listy Lubię To, czyli Kuba i Kuba, Stygnie Lato. Kuba i Kuba dalej odwiedzają słuchaczy i grają im Stygnie Lato na balkonach. Ostatnim razem podczas występu udało im się pograć w piłkę z dzieciakami i zobaczyć lamy. Pozdrawiamy chłopaków serdecznie. A teraz czas na ostatnią z dzisiejszych propozycji do listy Lubię To. Jest to Roxy i White. 2-1-1-5. Chciałam ciebie więcej, Roxy. Niedawno zaczęła budowę domu.

A ja już głośniej na słuchawkach nie mogę. Roxy White 2115. To już za nami, a przed nami miejsce pierwsze listy. Lubię to. Andy Dust i Harris, czyli polsko-polska produkcja.

0: przemawiają, przeżywają, przekonują, przekręcają. Zapytacie, kto?
1: Bohaterowie przebojowej listy przebojów, czyli osób, zdarzeń i wydarzeń w Polsce i na świecie. W każdą niedzielę od 10:00 Szymon Majewski prezentuje same hity tygodnia i wybiera ten największy.
0: Przebojowa lista wydarzeń tygodnia w Radiu Z. W każdą niedzielę od 10:00. Szymon Majewski, zapraszam.
2: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Ricky Martin. Ikona latynoskiego popu wraca do Polski w ramach trasy Ricky Martin Live. Autor takich hitów jak Livin' La Vida Loca czy She Bangs zagra wszystkie swoje największe hity na żywo. 2 lipca, Tauron Arena Kraków. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio Z.
7: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
8: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
7: ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Money, money, money!
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money!
11: Cherry Money?
10: Nowy Ekspres Los!
11: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
14: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
15: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all inclusive, aquaparki,

0: drogi relaks pod palmami. Setki hoteli, w których dzieci bawią się za darmo. Gorące oferty last minute czekają na Ciebie. Turcja, Grecja, Egipt czy Majorka? Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl. Po reklamie.
1: Dochodzi 20, więc w Radiu Z czas na wiadomości, a te przygotował Marcin Grzebielucha.
2: Finansowy i komercyjny sukces Mai Chwalińskiej. Świat zachwycony Polką. Wiadomo, kiedy decyzja w sprawie kandydata koalicji na prezydenta Krakowa. Nowa policyjna akcja. Zwolnij niebezpieczny punkt. Maja Chwalińska zawalczy jutro w finale French Open. Jako pierwsza tenisistka w historii turnieju przebrnęła przez kwalifikacje i zagra o mistrzowski tytuł. To nie tylko sportowe osiągnięcie, ale i finansowy sukces. Maja Chwalińska dotąd w większości sama musiała dbać o swój team. Teraz pojawią się sponsorzy. O już wielkim sukcesie reporter Radia Z Marcin Friedrich.
3: Za awans do finału Maja zainkasuje prawie 1,5 miliona euro. Jeśli jutro wygra, doliczy 3 miliony euro premii. Ze strony Polskiego Związku Tenisowego Maja była dotąd objęta wsparciem, ale często to nie są kwoty wystarczające, przyznaje dyrektor sportowy PZT Robert Helbig.
4: W tenisie, żeby zapewnić cały sztab, wyjazdy, te pobyty, gdzie to jest jakby po stronie zawodnika czy menadżera, no to są potężne koszty.
3: Dziś jednak liczy się podziw całego niemal świata dla skromnej dziewczyny, która od kwalifikacji, walcząc konsekwentnie, doszła aż do finału. Marcin Friedrich, Radio Z.
2: Wielki finał jutro o 15:00. Maja zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Razem czy osobno ważą się losy kandydata na prezydenta Krakowa. Jeśli uda się osiągnąć porozumienie z ludowcami, to KO i PSL przedstawią wspólne nazwisko. W przeciwnym razie Koalicja Obywatelska zaprezentuje własnego kandydata. Była w tej sprawie rozmowa z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, mówi premier.
5: Wydaje mi się, że byłoby sensowne, żebyśmy wystawili wspólnego kandydata. Tak też dla higieny koalicji, bo chociaż zauważyliście, że każdy ma tam swojego kandydata, więc niektórzy się pospieszyli.
2: Tego samego dnia nazwisko kandydata ma też zaprezentować Nowa Lewica. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało, że w przedterminowych wyborach wystawi wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa, Michała Drewnickiego. 5-letnia dziewczynka wypadła z okna na 11 piętrze we Włocławku. Jej matka była pijana. W akcji brał udział lotnicze pogotowie ratunkowe. Dziecko w stanie ciężkim trafiło do szpitala, mówi Małgorzata Kręcicka z włocławskiej prokuratury.
6: Ustalenia, które zostały poczynione w sprawie, wykazały, iż dziecko w chwili zdarzenia znajdowało się z 21-letnią matką, która w tym czasie spała. Kobieta została poddana badaniu stanu trzeźwości. Wynik wykazał około 1 promila i miał tendencję rosnącą.
2: Niewykluczone, że matka dziecka była pod wpływem narkotyków. Grozi jej do 5 lat więzienia. Zwolnij niebezpieczny punkt. To nowa akcja polskiej policji. Chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa na polskich drogach, zwłaszcza w tych miejscach, gdzie w ostatnich latach dochodziło do największej liczby wypadków. O szczegółach Mateusz Kudlarek.
7: Tego rodzaju miejsca, niebezpieczne punkty zdarzają się niezależnie od tego, czy jest to droga szybkiego ruchu, skrzyżowanie w mieście, czy wąska ścieżka poza miastem, mówił mi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
8: Są to zarówno kilkukilometrowe odcinki dróg, jak również konkretne lokalizacje. Między innymi skrzyżowania czy przejścia dla pieszych.
7: Mundurowi chcą zwrócić uwagę kierowców, że nadal to nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych wypadków, ale też, że do tragedii może doprowadzić każda chwila nieuwagi. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
2: Spoty kampanii będą wyświetlane na ekranach przy głównych trasach, stacjach paliw, ale też na dworcach czy w centrach handlowych. Akcja potrwa do końca września. A teraz wracamy do świata sportu za sprawą Krzysztofa Wilanowskiego.
9: Dobry wieczór, zapraszam.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Nasze piłkarki niestety ciągle bez zwycięstwa w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata. Tym razem Polki przegrały w Gdańsku z Francuzkami 0-2. Po 5 meczach biało-czerwone mają na koncie zaledwie punkt i zajmują ostatnie miejsce w grupie, a to znaczy, że spadają z dywizji A Ligi Narodów. Niespodziankę sprawiły za to nasze siatkarki. W trzecim meczu na turnieju Ligi Narodów w Chinach odniosły trzecie zwycięstwo. Tym razem 3-2 pokonały reprezentację Serbii.
11: Byłyśmy tak nakręcone, że już wiedzieliśmy, że tylko zwycięstwo bierzemy all in i po prostu wszystko rzucamy, wszystkie ręce na pokład i robimy to.
9: Mówiła nasza środkowa Maja Koput. Kolejny mecz Polek w niedzielę. Zagrają z reprezentacją Chin. I jeszcze tenis. Aleksander Zwieriew i Flavio Cobolli zagrają w finale Rolanda Garrosa. Niemiec awansował po wygranej 3-1 z Czechem Jakubem Mężikiem. Włoch nie musiał nawet wychodzić na kort. Jego rodak Matteo Arnaldi wycofał się z rywalizacji, bo dopadł go wirus. Finał French Open tenisistów w niedzielę, a jutro o triumf w paryskim turnieju zagra Maja Chwalińska. Nasza reprezentantka o 15 zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrzejewą.
10: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
1: Tej nocy Warmia i Mazury trochę zroszone deszczem, trochę mocniej nawet niż trochę, a pozostałe regiony raczej sporo spokoju pogodowego. Temperatury do 11 stopni na północy, w centrum 9, nieco skromniej na południowym zachodzie, tam 7 stopni.
10: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy. Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Robię to w Radiu Z. Open Air Festival.
1: No, do tego zostało niewiele, niecały miesiąc do Open Air Festiwalu, na którym w tym roku wiele wyjątkowych gwiazd. Żeby je wam przybliżyć, Magda Barczyk, nasza dziennikarka muzyczna, powie o nich kilka słów. Na pierwszy ogień Florence.
2: Zaczynamy od artystki, którą polscy fani po prostu kochają. Mowa oczywiście o Florence Welch, znanej również jako Florence and the Machine. Już kilka ładnych lat temu ona stała się taką jedną z najważniejszych artystek swojego pokolenia. Zdobywała pierwsze miejsca list sprzedaży w USA i w Wielkiej Brytanii, ogólnie w Europie. Liczne wyróżnienia to też jej znak rozpoznawczy. No właśnie, ona sama znana jest z poruszających koncertów na żywo. Absolutnie wyjątkowego głosu i piosenek, które na długo zapadają w pamięć. Współpracowała m.in. z The Rolling Stones, Lady Gagą czy Taylor Swift. Wydała również książkę, co ciekawe, z tekstami piosenek. No i na występie na Openerze na pewno nie zabraknie też utworów z jej nowej płyty, którą wydała w ubiegłym roku. Ja jestem pewna, że gigantyczny fandom, bo trzeba powiedzieć, że ona ma tu mnóstwo fanów w Polsce, przygotuje jej na pewno wyjątkowo ciepłe przyjęcie. Ten koncert na scenie głównej Openera już 1 lipca.
1: Opener coraz bliżej, Magda Barczyk bardzo blisko, bo wróci za kilka chwil, a najbliżej Florence and the Machine w Radiu Z.

0: Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów. Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
2: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Marzysz o poranku z widokiem na góry i odpoczynku od codziennego zgiełku? Zrób to z Radiem Z w Małopolsce i wygraj wyjątkowy pobyt dla dwóch osób w Beskidzie Sądeckim. Czekają na Was niezapomniane widoki, regionalne smaki i relaks w sercu natury. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z w Małopolsce.
10: Na konkurs zaprasza sponsor Małopolska Organizacja Turystyczna.

0: bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Po reklamie.
8: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: To jest Radio Z, jest to Lejlo, 20:29 na zegarach.
1: Lubię to w Radio Z, Open Air Festival.
0: No właśnie, przygotowujemy się do Open Air Festiwalu, który to już 1 lipca w Gdyni. Znacie sylwetkę Florence, poznaliśmy ją kilkanaście minut temu, to teraz Magda Barczyk opowie o kimś, kogo nie znać nie można. Zespół The Cure.
2: Tym razem zacznę od pytania, czy można wyobrazić sobie lepsze okoliczności niż piątkowy, ciepły wieczór na festiwalu Open Air i utwór Friday, I'm in Love na żywo? No oczywiście, że nie. W tym roku do Gdyni zawita legendarne The Cure. Zespół po raz pierwszy, wyobraźcie sobie, na scenie wystąpił w 1978 roku. Teraz sięgnę do statystyk, które tutaj specjalnie na dzisiejszy wieczór przygotowałam. No i proszę bardzo. Do tej pory zagrali około 1800 koncertów, wydali 14 albumów studyjnych, ponad 40 singli, kilka filmów koncertowych, albumów na żywo, utwory do ścieżek dźwiękowych, a także kilka książek. Przez 47 lat grupa miała 13 członków. Na openerze panowie pojawią się w składzie 5 muzyków, w tym oczywiście na scenie nie zabraknie legendarnego już Roberta Smitha. Przeboje takie jak Love Song czy Just Like Heaven usłyszymy na żywo 3 lipca, prosto ze sceny głównej openera.
0: No, usłyszymy to jedno, a zobaczymy to drugie, bo przecież wujek Robert to fantastyczny makijaż, nie jedna pani mogłaby się czegoś nauczyć. The Cure, Friday I'm in Love, zupełnie przypadkowo w Radio Z.

0: Lubię to w Radiu Z. Open Air Festival.
1: 20:40 na zegarach, jest piątek i teraz ostatnia artystka, o której w Radiu Z opowie wam Magda Barczyk. Addison Rae podbija światowy rynek i ma w planach podbić też nasz przepiękny kraj.
2: A teraz kilka słów o dziewczynie, która jest na najlepszej drodze, by dać się poznać szerzej polskiej publiczności. Mowa tutaj o Addison Rae, bo to bez dwóch zdań jedna z najbardziej obiecujących młodych gwiazd. Na jej koncie jest już pierwsza nominacja do nagrody Grammy w kategorii najlepszy nowy artysta. No a sama Addison to oczywiście nie tylko artystka, którą możemy kojarzyć z jej muzycznych wyczynów, ale także jest to dziewczyna, która łączy talent muzyczny z pasją aktorską. No i warto też dodać, że jest wielką gwiazdą internetu, bo na TikToku zgromadziła ponad 88 milionów obserwujących, a z kolei na Instagramie obserwują ją blisko 34 miliony użytkowników. Warto być na jej koncercie. Addison Rae, scena główna, Open Air Festival 4 lipca.
3: Reklama. Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all inclusive, aquaparki, słońce i błogi relaks pod palmami. Setki hoteli, w których dzieci bawią się za darmo. Gorące oferty last minute czekają na Ciebie. Turcja, Grecja, Egipt czy Majorka? Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kilogram. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Już w najbliższą sobotę wielkie muzyczne emocje podczas koncertu Lata Z w Spieszu. Na scenie Beata i Paim oraz Andrzej Piaseczny. Zapraszamy do Strefy Radia Z, gdzie czekać będą na Was konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla dużych i małych. Widzimy się już 6 czerwca o godzinie 20 w Parku Miejskim imienia Tadeusza Kościuszki. Na koncert zaprasza prezydent miasta Spiesza Przemysław Staniszewski i Radio Z.
6: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.

0: wielkości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
7: Po reklamie.

0: Radiu Z już mamy lato. Lato Z. Odwiedzamy Polskę z najlepszymi koncertami tego sezonu. Imprezy dla całych rodzin, konkursy z nagrodami i najpopularniejsze gwiazdy z muzyką numer jeden. Już w tę sobotę zapraszamy do Zgierza, gdzie wystąpią Beata Ibaim i Andrzej Piaseczny. Lato Z. Muzyka numer jeden na żywo w całej Polsce.
1: Reklama. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
4: Ale tato, tylko nie samochodem!
3: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
4: A ja chcę syrop.
5: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
3: No i jak się czujecie?
4: Super! I nie zasypiam!
3: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
5: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
6: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
7: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
6: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
13: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
14: Expert taniej masz. Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
15: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
16: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
17: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
18: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
19: Sąsiadko, witam.
20: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
19: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
21: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
20: Sylwester, mój kicić wrócił.
19: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
20: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
21: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
22: Po reklamie.
23: Już prawie 21, czas więc na wiadomości Radia Z. Z nimi przybywa Marcin Grzebielucha.
24: Putin odrzuca spotkanie z Zełenskim, bo nie widzi powodu. Miał latami wyłudzać świadczenia, są zarzuty dla dowódcy WOT-u. Budowa tuneli.

0: kolejowych w Łodzi ma w końcu przyspieszyć. Putin nie widzi powodu, by spotkać się z Zełenskim. To reakcja na list otwarty w sprawie zakończenia wojny, który wczoraj opublikował prezydent Ukrainy. Władimir Putin twierdzi, że konflikt z Kijowem skończy się bez cienia wątpliwości dopiero wtedy, gdy Rosja osiągnie cele, które sobie założyła. Nawiązując do propozycji spotkania, jaką złożył Zełenski, dodał, że ma to znaczenie tylko dla strony ukraińskiej, która chce w ten sposób wstrzymać postępy rosyjskich sił zbrojnych. Zwracając się do rosyjskiej armii, powiedział też: pracujcie, bracia. Bliski współpracownik Wołodymyra Zełenskiego przyjechał do Warszawy. W tle kontrowersje wokół nazwania ukraińskiej jednostki na cześć UPA. Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kryło Budanow ma zaplanowaną serię spotkań. Jutro z szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem Prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcinem Przydaczem. Dziś odbyły się rozmowy z sekretarzem stanu w MSZ-cie Marcinem Bosackim, informuje rzecznik resortu Maciej Wewiór.
1: Decyzja prezydenta Ukrainy wywołała ból i oburzenie w polskim społeczeństwie, które przecież od początku rosyjskiej agresji wspiera broniącą się Ukrainę. Panowie rozmawiali też o bieżących działaniach wojennych i sytuacji na linii frontu, szczególnie w kontekście warunków rozmów pokojowych.
0: Sprawa oburzyła całą polską scenę polityczną. Prezydent Karol Nawrocki zaproponował nawet odebranie prezydentowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Dowódca mazowieckiej brygady WOT z zarzutami prokuratury. Pułkownik Witold B. miał się dopuścić wyłudzenie z wojska i agencji mienia wojskowego. Według prokuratorów z procederu zrobił sobie źródło dochodu. O szczegółach tej sprawy reporter Radia Z Daniel Wrzos.
2: Terytorials miał wyłudzić świadczenia z tytułu rozłąki i przejazdów, które w rzeczywistości nie miały miejsca. Oszustwa były na szkodę m.in. bazy lotnictwa szkolnego w Radomiu oraz agencji mienia wojskowego w Warszawie i w Lublinie, z których wyłudził nienależne świadczenia z tytułu nieodpłatnego zakwaterowania. To, jak mówi Radio Z Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej, było jego stałym dochodem.
3: Te czyny były popełnione w dość długim przedziale czasu.
2: Dowódca został zawieszony do czasu zakończenia postępowania.
0: Jego obowiązki w 6. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej przejął podpułkownik Artur Wasilewski. Budowa tuneli kolejowych w Łodzi ma przyspieszyć. Pomóc ma w tym porozumienie między spółkami CPK i PKP Polskie Linie Kolejowe. Porozumienie dotyczy prac w okolicach dworca Łódź Fabryczna. Ze szczegółami Mateusz Kudlarek.
4: W Łodzi powstają dwa tunele. Jeden na potrzeby kolei dużych prędkości, która połączy Łódź z Warszawą, Wrocławiem i Poznaniem. Drugi, tak zwany tunel średnicowy, to inwestycja, która stanęła w miejscu po katastrofie budowlanej 2 lata temu, gdy zawaliła się jedna z kamienic na trasie drążenia. Ostatecznie kolej zerwała umowę z dotychczasowym wykonawcą. Porozumienie ze spółką CPK ma odblokować część prac, mówił mi Rafał Wilgusiak z PKP PLK.
5: Spółka Centralny Port Komunikacyjny będzie odpowiadała za kontynuację przyjętych robót konstrukcyjnych.
4: Chodzi o komorę przy dworcu fabrycznym, gdzie oba tunele będą się spotykać. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Budowa trasy kolei dużych prędkości między Warszawą a Łodzią ma się skończyć za 6 lat. Fenomenalna Maja Chwalińska przyciąga tłumy. Spektakularna droga do finału spowodowała, że do Paryża przyjeżdżają kolejni polscy kibice. Chcą jutro na miejscu dopingować się 24-letnią tenisistkę.
6: Czekamy na więcej. Na pewno będziemy w sobotę kibicować. Do przodu Polska, jest super. Naprawdę to jest coś niesamowitego dla nas.
7: Maja, udowodniłaś, że można grać wielki tenis, nawet jeśli nie jest się na top 10-20. Dasz radę w finale, wygrasz.
0: Wielki finał French Open jutro o 15:00. Przeciwniczka Maji Chwalińskiej to Rosjanka Mira Andrzejewa. A już teraz więcej sportu w Radiu Z. Krzysztof Wilanowski.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Na początku zaglądamy do Manchesteru, gdzie trwa kolejna runda Speedway Grand Prix. Bartosz Zmarzlik, najlepszy z Polaków, po 3 biegach ma na koncie 1 trójkę i 2 dwójki. Jedno oczko mniej dowiózł Patryk Dudek. Po 3 seriach 3 punkty ma Kacper Woryna. A teraz tenis. Kamil Majchrzak w półfinale Challengera w Birmingham. Polak awansował, bo w 2 setach pokonał Japończyka Shosh i Mabakuro. Majchrzak o finał zagra jutro. Jego rywalem będzie Finn Otto Virtanen.
10: Dobrze się czuję na tych kortach, też świetnie się odnajduję na trawie, więc spodziewam się kolejnego bardzo trudnego zadania. Natomiast wierzę, że zaprezentuję dobry tenis i też wygram to spotkanie.
9: Mówił Majchrzak, jak już słyszeliście przed momentem w wiadomościach, też jutro o triumf w wielkosztomowym French Open zagra Maja Chwalińska. Finał, w którym zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrzejewą, zacznie się o 15:00. Lamine Yamal został wybrany piłkarzem sezonu Ligi Hiszpańskiej. 18-letni skrzydłowy był jedną z czołowych postaci Barcelony, która zdobyła mistrzostwo. Sezon zakończył z dorobkiem 16 bramek i 12 asyst. Teraz Yamal chce błyszczeć na mundialu. Jest w kadrze Hiszpanii, ale musi się jeszcze wyleczyć, bo w końcówce sezonu klubowego doznał kontuzji.
4: A jutro będzie sporo słońca w całym kraju, ale też popada i nawet zagrzmi. To na wybrzeżu i na ziemi lubuskiej. Pozostałe regiony raczej spokojne, temperatury dość rozległe, bo od 19 stopni na krańcach południowych do 25 stopni na, o dziwo, najcieplejszym Mazowszu. Dobry wieczór, 21.05, to jest Radio Z i Laura Brenningen. Hubert Radzikowski, kłaniam się.

Anna Nakhlab w Radio Z Supergirl, a teraz będzie dwóch super DJ-ów, których usłyszycie na głównej scenie Openera 2 i 3 lipca, ale wcześniej usłyszycie dzisiaj, tylko którego w całości? Nie, w sensie piosenkę, którego w całości oczywiście. Calvin Harris, My Way, to jest jeden z kandydatów, który chciałby się zaprezentować w Radio Z przed 23. I drugi to Martin Garrix, Animals. Wskakujcie na Instagram Radia Z i decydujcie, który z nich pojawi się już dziś, przed 23. Bo teraz to się pojawi Wiktor Waligura. On o wasze względy rywalizować nie musi, bo już je ma. 4 pory roku w Radiu Z. O 21:00, no prawie 17:00.

0: Ładnie, Rag & Bone Man, Human w Radiu Z, 22 minuty po 21. Szanowni Państwo, a macie ochotę znaleźć się blisko nas teraz, blisko niedługo? No to już jutro znajdziecie nas w Zgierzu. A to nie bez powodu, bo w ramach trasy Lato Z, gdzie zagrają m.in. Beata Kozidrak z zespołem Baim i Andrzej Piaseczny. Sam koncert będzie częścią Święta Miasta Zgierza 2026 w Parku Miejskim imienia Tadeusza Kościuszki. Park ten nazywany jest Zielonym Sercem Miasta i do tego serca gwarantujemy wstęp wolny i fantastyczną zabawę. Koniecznie bądźcie z Zetką Lato Z, a za chwilę Cyryl Stumble Nin. Też fajny gość. Radio Z
1: i już. Reklama. Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na ten... Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
9: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
10: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
9: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
14: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all-inclusive, aquaparki, słońce i błogi relaks pod palmami. Setki hoteli, w których dzieci bawią się za darmo. Gorące oferty last minute czekają na Ciebie. Turcja, Grecja, Egipt czy Majorka? Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl.
15: Po reklamie.
16: Radio Z. Muzyka numer 1.

Summer Back to Friends w Radiu Z, 21.34 na zegarach. To czas na propozycję do listy Lubię To? Bardzo proszę. Ja wiem, że jest czerwiec, ale maj był taki miły, a wraz z nim Michał Szpak. To co, głosujemy na radioz.pl? Pewnie.

0: Komodo i Michael Shines, Is This Love w Radiu Z. A ja przypomnę, że na Instagramie walczą dwie piosenki dwóch DJ-ów, Calvin Harris My Way i Martin Garrix Animals. Która z nich pojawi się w całości przed 23, to tylko i wyłącznie wasza decyzja. Głosujcie, a za chwilę Ray, Where Is My Husband? Radio
1: Z i już. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los!
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
1: Po reklamie.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran Repeat It w Radiu Z. Za 5 minut będzie 22 i wiadomości, w tym także te sportowe. Bądźcie z nami. Radio Z
1: i już. Statystyczny Polak w weekendy wstaje nie wcześniej niż o godzinie 8:30.

0: lotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie.
2: Komar.
3: Zaraz część posmarujemy.
1: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
3: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

0: więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Marian,
6: a
5: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
5: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
9: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Ach, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
11: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
13: Po reklamie.
14: To jest Radio Z. Piątek, 5 czerwca, dochodzi 22. Czas na wiadomości. Marcin Grzebielucha.
15: Prokuratura ujawnia nowe szczegóły w sprawie katastrofy śmigłowca w Małopolsce. Francja i Niemcy proponują plan działania dotyczący rozszerzenia Unii. To będzie zacięty finał. Maja Chwalińska zawalczy jutro na kortach w Paryżu.
14: 22.
15: Są pierwsze ustalenia prokuratury w sprawie katastrofy śmigłowca koło Limanowej. W nocy ze środy na czwartek maszyna rozbiła się u podnóża Góry Lubogoszcz. Zginął 30-letni pilot śmigłowca. Oględziny miejsca katastrofy trwały całą noc. Co na ten temat ustalili śledczy, o tym Jan Kielak.
16: Śmigłowiec wracał do Polski z Węgier, a jedyną osobą na pokładzie był właśnie pilot. Procedury formalne dotyczące lotu zostały dochowane, mówi Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu.
17: Był on zgłoszony do właściwych służb ruchu lotniczego. Pilot posiadał wymagane licencje i uprawnienia do wykonywania tego rodzaju lotu.
16: Warunki za to były bardzo trudne, bo panowała gęsta mgła. Urządzenia pokładowe wskazały, że śmigłowiec uderzył w ziemię z prędkością ponad 200 km na godzinę. Jan

0: Kielak, Radio Z.
1: W katastrofie zginął 30-letni Błażej Czernecki. Zanim został pilotem, był siatkarzem m.in. Abi Świdnik i Bogdanki Luk Lublin. Kraje Bałkanów Zachodnich chcą szybkiej integracji europejskiej i akcesji do wspólnoty w najbliższych latach. Był to temat unijno-bałkańskiego szczytu w Czarnogórze. Ten kraj, jak i Albania, są w teorii najbliżej akcesji. W praktyce mówią o wiecznej poczekalni. A za to Francja i Niemcy na szczycie proponują stopniową akcesję, na początku bez prawa głosu. O szczegółach reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
2: Niecierpliwi się premier Albanii Edi Rama i porównuje sytuację do rodziny, która powinna zaprosić dzieci na wspólną kolację. Bo inaczej któreś z dzieci zaprzyjaźni się na ulicy z rosyjskim gangsterem. Bo chodzi o strategiczną decyzję o kierunku prounijnym krajów bałkańskich, a szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powtarza, akcesja to proces oparty na reformach. Ale tak, musi to być szybszy i bardziej wiarygodny proces. Bo ten w przypadku Czarnogóry czy Albanii trwa już kilkanaście lat. Grażyna Wiatr, Radio Z.
1: Od ostatniego poszerzenia wspólnoty też upłynęło sporo czasu. To była akcesja Chorwacji w 2013 roku. Czerwcówka należy do polskich truskawek. Z gruntu mamy ich prawdziwy wysyp. Tych owoców jest coraz więcej i są coraz tańsze. Podwarszawskie bazarki odwiedził reporter Radia Z Michał Dzieneński.
3: W ubiegłym tygodniu za kilogram truskawek ponad 20 zł. Teraz w okolicach 12-13. W przyszłym tygodniu jest nadzieja, że cena spadnie poniżej 10 zł.
4: Bardzo smaczne. Tanieją truskawki, no i są różne źródła pochodzenia, więc jest wszystko do wyboru.
3: Na bazarach królują w zasadzie dwie odmiany, podkreśla Maciej Kmera z giełdy w Broniszach.
5: Teraz najpopularniejsza na rynku rumba, najbardziej poszukiwana odmiana Asia.
3: Oprócz truskawek coraz tańsze są też m.in. polskie ziemniaki i szparagi.
1: Truskawkowy sezon kończy się zwykle w połowie lipca. Jutro o 15:00 wszystko się zacznie. W Paryżu w finale French Open zmierzy się Maja Chwalińska z młodszą o 5 lat Rosjanką Mirą Andrzejewą. Nasza tenisistka przeszła od eliminacji do finału jak burza, ciągle jednak zachowując koncentrację i spokój. Dyrektor sportowy Polskiego Związku Tenisowego Rafał Helbig uważa, że sobotni finał to będzie wyrównany i trudny mecz.
6: Dwie debiutantki, myślę, że szanse są tutaj 50-50. Z lekkim wskazaniem na Maję, bo wydaje mi się, że styl i jakby to, co prezentuje, lekko tą szalę może przechylić, aczkolwiek tu jest każdy wynik możliwy w finale.
1: Maja Chwalińska już zapisała się w historii polskiego tenisa jako czwarta Polka, która zameldowała się w wielkoszlemowym finale singla. A teraz więcej sportu i Krzysztof Wilanowski.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Dramat Bartosza Zmarzlika w finale Speedway Grand Prix w Manchesterze. Polak upadł krótką chwilę po starcie. Na szczęście nic mu się nie stało, sam zszedł z toru. Niestety został wykluczony. Mistrz świata zdobył 13 punktów i był najlepszy w zasadniczej części zawodów. Trzeci w półfinale był Patryk Dudek. 5 punktów dało 13 miejsce Kacprowi Worynie, który też upadł w swoim ostatnim biegu. A kibice tenisa odliczają do finału Rolanda Garrosa, w którym zagra rewelacja paryskiego turnieju Maja Chwalińska. Polka, która debiutuje w głównej drabince Rolanda Garrosa, zagra o triumf w całej imprezie i rywalką będzie ósma w światowym rankingu Rosjanka Mira Andrzejewa.
9: Na pewno spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu. Ona jest zawodniczką z topu, gra niezwykle solidnie i bardzo lubię też ją oglądać na korcie. Tak naprawdę nic się nie zmienia, trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię i zobaczymy, na ile to wystarczy.
8: Mówiła Maja, finał Rolanda Garrosa zacznie się jutro o 15:00. Też jutro finałowa walka o awans na zaplecze piłkarskiej ekstraklasy. Podbeskidzie Bielsko-Biała, które sezon zakończyło na czwartym miejscu w tabeli drugiej ligi, zmierzy się z szóstą Sandecją Nowy Sącz. Pierwszy gwizdek o 13:45.
10: Wtrącę trzy grosze, to raczej dramat sędziowania, nie dramat Zmarzlika. Natomiast Frick pogodził towarzystwo i będzie numerem 1 w dzisiejszych zawodach. A numerem 1, jeżeli chodzi o temperaturę jutro, 25 stopni. Mazowsze, będzie najcieplej. Popada na wybrzeżu, tam też może zagrzmieć.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

22.14 w Radiu Z Share. If I could turn back time. To były początki państwa polskiego, zdaje się, prawda? No ale warto wrócić do tej piosenki. I ten teledysk, kiedy ona na tym statku. Ach! No dobra, ale są już nowe religie. Bibi Rexa, Faithless, New Religion w Radiu Z. Hubert Radzikowski. Dobry wieczór, witajcie.

0: Calvin Harris, My Way, Martin Garrix, Animals to dwie piosenki, z których każda chciałaby się zaprezentować w całości przed 23, ale zrobi to tylko jedna, wybrana przez was. Głosujecie na Instagramie. Głosujcie, głosujcie, a za chwilę Sean Baker VIP.
1: Reklama.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
7: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
6: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money!
9: Cherry Money?
8: Nowy Ekspres Los!
9: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
10: Marian, a gdzie mogę kupić
11: na ten... mediaexpert.pl.
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego. Na wszystko gotowi.
2: Po reklamie.

Nicki Laroi i Justin Bieber, Stay w Radiu Z. Za 27 minut będzie 23. A może coś zaproponujmy do listy Lubię To? Na przykład Gips, Ego i For Money. Ostatni dzień lata. Brzmi kusząco? No jak zabrzmi, to usłyszycie. Ale zagłosować, bardzo proszę, możecie już dzisiaj na radioz.pl. Lecimy!

Ale tu jest energia. Kungs Theophilus London Galaxy w Radiu Z. Energia też była podczas ich wizyty w Polsce 19 maja. Byli. No i tak narozrabiali, że długo będziemy wspominali. To powspominajmy teraz w Zetce. Metallica. The Unforgiven.

No kochaj, to Marisa w Radiu Z. 6 minut pozostało do 23:00. Czas więc rozstrzygnąć pojedynek dwóch fantastycznych DJ-ów, których usłyszycie na głównej scenie Openera 2 i 3 lipca. I Calvin Harris z piosenką My Way i Martin Garrix z piosenką Animals chcieli pojawić się właśnie o tej porze w Radiu Z. No może się pojawić tylko jeden. Waszymi głosami to Calvin Harris. Why wait to say, at least I did.

0: wieczora DZ i Calvin Harris, My Way. Tę piosenkę wybraliście na Instagramie, a za dwie minuty z niewielkim okładem 23 i wiadomości.
1: Reklama.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all-inclusive, akwaparki, słońce i błogi relaks pod palmami. Setki hoteli, w których dzieci bawią się za darmo. Gorące oferty last minute czekają na ciebie. Turcja, Grecja, Egipt czy Majorka? Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl.

0: się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.
3: To jest Radio Z. Jeszcze mamy piątek, 5 czerwca. Czas na ostatnie dziś wiadomości Radia Z. Marcin Grzebielucha.
4: Cała Polska z Mają, która zagra jutro w finale French Open. Śnięte ryby w Odrze są wyniki wstępnych badań. Uczniom z Gdańska chcą wyjaśnić tajemnice z II wojny światowej.
3: Dwudziesta trzecia.
4: 16 godzin zostało do meczu Mai Chwalińskiej w finale French Open. Jutro o 15:00 polską tenisistkę dopingować będzie cały kraj. Tak będzie też w Zespole Szkół Podstawowych w Dąbrowie Górniczej, do którego chodziła Maja. Szkołę odwiedził nasz reporter Przemek Taranek.
5: Maja była skromna, pracowita, nawet waleczna. Po zgrupowaniach brała się za naukę i zaliczała kolejne przedmioty, wspomina wicedyrektorka szkoły Dorota Przewieźlik. Jest szczególnie wdzięczna Maji za to, że powiedziała publicznie o swojej depresji.
6: Jest jakby takim przykładem dla młodych sportowców. Ja to widzę, mając do czynienia z młodymi sportowcami, którzy mówią, my też przechodzimy czasem kryzys, a jednak da się to pokonać. Ja bardzo się cieszyłam, że Maja to powiedziała głośno.
5: Maja do problemów podchodzi zadaniowo. Jutro będzie podobnie, mówią w jej liceum. Dąbrowa Górnicza, Przemek Taranek, Radio Z.
4: Początek meczu finałowego jutro o godzinie 15:00. Jest tymczasowy areszt dla podejrzanego o wywołanie fałszywego alarmu w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej w Warszawie. Mężczyzna miał z Poznania nadać przesyłkę z dopiskiem broń chemiczna. To postawiło służby na nogi, które ewakuowały budynek Komendy Żandarmerii. Mężczyźnie grozi teraz do 8 lat więzienia, mówi Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej.
7: Podejrzany po przedstawieniu zarzutów przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, odmówił składania wyjaśnień, skierowany został wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, który został przez sąd uwzględniony.
4: Śledczy zlecili też przeprowadzenie podejrzenia.

0: podejrzanemu badań psychiatrycznych. Komisja Europejska chce zmienić przepisy dotyczące ochrony dla uchodźców wojennych z Ukrainy. To Niemcy najbardziej naciskają na to, aby mężczyźni w wieku poborowym stracili to wsparcie. W Niemczech mieszka obecnie prawie 350 tysięcy ukraińskich mężczyzn w wieku od 18 do 63 lat. Z tym tematem Wojciech Hernes.
1: Wprowadzona 4 lata temu po rosyjskiej inwazji ochrona dla uchodźców z Ukrainy daje im w państwach Unii prawo do pracy, edukacji i świadczeń socjalnych. Niemiecki minister spraw wewnętrznych Aleksander Dobrindt zapowiedział właśnie, że Berlin będzie stanowczo forsować koncepcję wyłączenia z tej ochrony mężczyzn z Ukrainy w wieku od 23 do 60 lat. To stanowisko Niemiec popierają prawie wszystkie państwa członkowskie Unii, w tym Polska. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: W Niemczech przebywa prawie 1 300 000 uchodźców z Ukrainy. Znowu martwe ryby w Odrze. Zachodniopomorscy wędkarze alarmują, że w ostatnich dniach wyławiają z rzeki coraz więcej śniętych ryb. Według służb w rzece brakuje tlenu, przynajmniej na razie. Powtórka sytuacji sprzed kilku lat i katastrofa ekologiczna związana z tak zwaną złotą algą nie powinna nam zagrażać. O szczegółach reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
2: Służby wojewody oraz pracownicy Związku Wędkarskiego monitorują sytuację. Odrę skontrolowali także pracownicy Wód Polskich. Według nich, choć martwych ryb jest rzeczywiście sporo, to nie można na razie mówić o masowym śnięciu zwierząt. Im wyżej biegu rzeki, tym jest gorzej. Według ekologów to może wynikać z większego zasolenia rzeki, spowodowanego kilkudniową cofką na Bałtyku, czyli północnym wiatrem, który wpychał wodę z morza w głąb rzeki. Teraz wiatr już się uspokoił i w najbliższych dniach sytuacja powinna wrócić do normy. Szczecin. Miłosz Gocłowski, Radio Z.
0: A potem jak poprawiła się pogoda i skończyła tak zwana cofka, która wpycha w głąb lądu słoną morską wodę, sytuacja powinna wrócić do normy. Na terenie jednej z gdańskich podstawówek odkryto pasiak należący do więźniarki obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Zapadła decyzja, żeby zacząć poszukiwać krewnych kobiety. Może to pomóc odtworzyć historię młodej warszawianki o imieniu Basia. O szczegółach Maciej Bąk.
3: Udało się ustalić, że Barbara Cholewa urodziła się w 1923 roku w Ożarowie, a w wieku 21 lat trafiła do obozu koncentracyjnego po tym, jak aresztowano ją w czasie Powstania Warszawskiego. W Ravensbrück był obóz tylko dla kobiet. To z niego pochodzi odnaleziony w jednym z kartonów pasiak, mówi dyrektor szkoły Adam Perzyński.
4: Ten pasiak stanowi jakąś taką bardzo interesującą, nierozwiązaną zagadkę.
3: Pani Barbara zmarła w 2005 roku w Warszawie. Dożyła 82 lat. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
0: Szkoła podstawowa numer 27 w Gdańsku ma sygnały od możliwych krewnych. Będzie czekać przez najbliższe miesiące na takie sygnały. Jeśli nikt się nie zgłosi, pasiak może trafić do Muzeum Stutthof. Kolejne wiadomości Radio Z za niecałą godzinę. Swoją zmianę zaczyna Michał Krasucki.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: A my spoglądamy na mapę pogody. Jutro sporo słońca w całym kraju, ale też będą momenty wytchnienia, czyli deszcz i nawet burze. Tak będzie na wybrzeżu. Tam też najskromniej temperaturowo 18 stopni. W centrum 24, a 25 stopni to najwyższa prognoza dla Mazowsza. Spokojnej nocy. Hubert Radzikowski, pa, pa.

0: Lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Ale sztosy!
3: Ale co?
2: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie.

0: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Bogate all-inclusive, akwaparki, słońce i błogi relaks pod palmami. Setki hoteli, w których dzieci bawią się za darmo. Gorące oferty last minute czekają na Ciebie. Turcja, Grecja, Egipt czy Majorka? Rezerwuj w biurach podróży lub na coraltravel.pl.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: północ. Sobota, 6 czerwca, Michał Krasucki, dobry wieczór, zapraszam na wiadomości Radia Z. Kolejna duża wymiana jeńców wojennych między Ukrainą a Rosją. Do domów wróciło 185 ukraińskich żołnierzy, strażników granicznych i Gwardii Narodowej oraz jeden cywil. Wśród nich są także ci, którzy walczyli w Azowstalu i w niewoli spędzili blisko 4 lata. Moskwa odzyskała tyle samo swoich ludzi. Przy okazji Wołodymyr Zełenski wystosował list otwarty do Władimira Putina, proponując osobiste spotkanie i całkowitą wymianę na zasadzie wszyscy za wszystkich. Polskie Ministerstwo Obrony z apelem do władz Ukrainy. Chodzi o nadanie przez Wołodymyra Zełenskiego imienia bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych. Władysław Kosiniak-Kamysz namawia do zmiany tej decyzji i mówi, że jest ona dla Polaków nie do zaakceptowania.
1: Polska pomoc dla Ukrainy nie oznacza, że Polska zapomniała o Wołyniu. Oznacza, że mimo tej tragicznej pamięci potrafiliśmy stanąć po stronie narodu napadniętego przez Rosję. Tym bardziej mamy prawo oczekiwać, że Ukraina uszanuje polską pamięć. Ta decyzja szkodzi nie tylko relacjom polsko-ukraińskim, szkodzi także samej Ukrainie.
0: W przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego, które może zdecydować, czy odebrać Order Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu. Chce tego prezydent Karol Nawrocki. Bruksela naciska na Berlin, by Niemcy znieśli wreszcie kontrolę na swoich granicach. Także Polska nie widzi już potrzeby dodatkowych utrudnień na przejściach. Sąsiedzi wprowadzili je 2 lata temu. Wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Duszczyk na spotkaniu w Luksemburgu przekonywał, że powód wprowadzenia kontroli, czyli nielegalna migracja ze wschodu, został już przez polski rząd praktycznie zlikwidowany.
2: Nasze argumenty są bardzo, bardzo jasne. Bardzo wiele poświęciliśmy i pieniędzy, i naszych wysiłków, żeby zablokować ten szlak migracyjny, sztucznie stworzony szlak migracyjny przez Białoruś i Rosję. I dobrze jest, że komisja to widzi, że ten szlak jest tak naprawdę wygasa.
0: Sąsiedzi Niemiec przekonują, że na kontrolach najbardziej tracą mieszkańcy rejonów przygranicznych, a dobrze funkcjonują.

0: Istniejąca strefa Schengen to jeden z filarów funkcjonowania Unii Europejskiej. 8 nowych statków zasili flotę morskiej służby poszukiwania i ratownictwa. Pierwsze 3 już jesienią tego roku. To będą jednostki do misji specjalnych, gotowe pomagać w akcjach ratunkowych na morskich farmach wiatrowych. Jak mówi Radio Z szef morskiej służby poszukiwania i ratownictwa Sebastian Kluska, nowe jednostki to przeskok cywilizacyjny od pomieszczeń socjalnych po skutery wodne.
1: Oprócz tego socjalnego, to jest instalacja nowoczesnych, najnowocześniejszych technologii, chociażby z tego względu, że nowe statki Sary 2000 będą miały moduł karetki wewnątrz. Pacjent będzie na takich samych noszach jak w ambulansie, będzie miał możliwość podawania leków, kroplówek.
0: Pierwsze 3 nowe statki SAR rozpoczną służbę w tym roku w Trzebieży, Łebie i Władysławowie. Kolejne będą pracować m.in. na Zalewie Wiślanym. Razem czy osobno ważą się losy kandydata na prezydenta Krakowa. Jeśli uda się osiągnąć porozumienie z ludowcami, to KO i PSL przedstawią wspólne nazwisko. W przeciwnym razie Koalicja Obywatelska zaprezentuje własnego kandydata. Była w tej sprawie rozmowa z Władysławem Kośniakiem-Kamyszem, mówi premier.
2: Wydaje mi się, że byłoby sensowne, żebyśmy wystawili wspólnego kandydata. Tak też dla higieny koalicji, bo chociaż zauważyliście, że każdy ma tam swojego kandydata, więc niektórzy się
0: Tego samego dnia nazwisko kandydata ma też zaprezentować Nowa Lewica. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało, że w przedterminowych wyborach wystawi wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa Michała Drewnickiego. 4 miesiące KSeF-u minęły jak jeden dzień. Ogólnokrajowy system miał uprościć wystawianie, przesyłanie, odbieranie i przechowywanie faktur. W teorii praktyka pokazuje, że nadal nie wszystko działa jak powinno. Jakie są problemy? Sprawdził reporter Radia Z Tomasz Kubat.
3: System wciąż nie obejmuje najmniejszych przedsiębiorców, ani firm zagranicznych, ani stacji benzynowych. Pojawiają się więc i tacy, którzy z KSeF-u powinni korzystać, ale nie chcą. Żali się doradca podatkowy i główna księgowa Katarzyna Puszko.
4: Ministerstwo nie pomaga swoją narracją o braku kar. No i kontrahenci nie wiedzą, mają prawo odliczyć VAT z takiej faktury, czy też nie.
3: Ministerstwo Finansów prosi o cierpliwość. Z czasem system ma działać coraz powszechniej i lepiej, a co do kar, to te administracyjne zabłędy są zawieszone, ale te karno-skarbowe za celowe wprowadzanie w błąd nadal obowiązują.
0: Okres przejściowy ma się skończyć wraz z obecnym rokiem. Od 1 stycznia liczba wyjątków dla systemu KSeF zostanie drastycznie ograniczona. Po kilkudniowych spadkach na weekend ceny paliw lekko w górę. Minister energii podał maksymalne stawki, które będą obowiązywały do poniedziałku. Benzyna 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł, 98 6,63, a olej napędowy 6,48. Nowe odcinkowe pomiary prędkości pojawią się na autostradzie A1 w Łódzkiem i Śląskiem. Do końca czerwca zostaną zamontowane na 6 fragmentach. Wśród nich odcinek Piotrków Trybunalski Częstochowa, czyli aż 60 km. Szczegóły ma dla Was reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
5: To jak skuteczne są odcinkowe pomiary prędkości pokazują dane. Tylko w pierwszym kwartale tego roku wszystkie stacjonarne urządzenia automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, w tym odcinkowe pomiary prędkości, zarejestrowały ponad 340 tysięcy wykroczeń, prawie 30% więcej niż w tym samym czasie rok temu. Mówił mi Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
6: Ta skala pokazuje, że wciąż jest to jeden z dominujących problemów kierujących.
5: Na autostradach, drogach ekspresowych i krajowych w różnych częściach kraju zainstalowanych zostanie w sumie ponad 40 nowych odcinkowych pomiarów prędkości. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Montaż urządzeń ma kosztować prawie 85 milionów złotych. Maja Chwalińska, polskie objawienie na kortach Rolanda Garrosa. Dziś zagra w finale wielkoszlemowego turnieju z Rosjanką Mirą Andriejewą. Nasza zawodniczka świetnie radzi sobie z emocjami, mówi psycholog sportu dr Zuzanna Gazdowska.
7: Inaczej wygląda to z perspektywy takiej Mai, a inaczej na pewno z perspektywy na przykład Aryny Sabalenki, która już ma coś do stracenia, bo chce coś udowodnić. Sytuacja, w której czy jedna, czy druga zawodniczka znajdują się, jest zgoła odmienna i to też samo w sobie może generować pewne napięcie, pewien stres, czy pewne oczekiwania, także własne.
0: Maja Chwalińska w Paryżu od 18 maja, kiedy rozpoczęły się kwalifikacje, wygrała już 9 meczów. Wielki finał dziś około godziny 15.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
2: Pierwsza. Wiadomości Radia Z. Michał Krasucki, zapraszam. Pożar w hurtowni na terenie tzw. Małego Dworca w Starogardzie Gdańskim. Z żywiołem walczy ponad setka strażaków. Ogień objął halę o wymiarach 40 na 40 metrów. Nikt nie został poszkodowany. Służby apelują do mieszkańców, aby zamknęli okna i nie zbliżali się do miejsca akcji. Ostrzeżenie wydało także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Złe warunki pogodowe mogły przyczynić się do katastrofy niewielkiego śmigłowca, który rozbił się w nocy ze środy na czwartek na zboczu góry w Małopolsce. Pilot prawdopodobnie najpierw stracił widoczność, a potem orientację. Wskazuje na to ostatnia rozmowa, jaką pilot śmigłowca przeprowadził z kontrolą lotu w Krakowie. Mężczyzna skontaktował się z wieżą około godziny pierwszej w nocy. To była rutynowa informacja po wejściu w obszar kontrolowany przez Kraków. Śmigłowiec leciał wówczas na wysokości około 1300 metrów. Po kilkunastu minutach pilot połączył się ponownie, stwierdził, że utracił widoczność i prosi o podanie wektoru lotu i prowadzenie. Kontroler poradził mu obrać kurs na wschód. Pilot nie potwierdził tej korespondencji, a na kilkukrotne wywoływanie przez wieżę już nie odpowiedział. Wówczas rozpoczęto poszukiwania. Szczątki maszyny i ciało pilota odnaleziono na zboczu góry Lubogoszcz. Śledztwo w sprawie wypadku wszczęła prokuratura okręgowa w Nowym Sączu. Lekarze z Wrocławia nadal badają 24-letnią Klaudię i szukają dla niej skutecznej terapii. Jak wiecie z Radia Z, w środę została z Pekinu do Wrocławia przetransportowana rządowym samolotem, bo w Chinach zachorowała i ma szereg powikłań. To jaki jest jej stan? Przed wojskowym szpitalem była reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
3: 24-latka jest w stanie poważnym, ale stabilnym, nadal na intensywnej terapii. Medycy nie chcą na razie się wypowiadać, bo cały czas prowadzą badania. Szczegółów też nie chce przekazywać rodzina, dopóki nie będzie wyników tych badań, mówi mi Jan Kutny, rzecznik szpitala.
4: Prowadzone są badania laboratoryjne, są konsultacje różnych specjalistów, chirurgia naczyniowa, chirurgia ogólna.
3: A to może jeszcze potrwać wiele dni. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
2: 24-latka wróciła do Polski dzięki transportowi medycznemu Ministerstwa Obrony Narodowej. Polskie wybrzeże Bałtyku areną wielkich ćwiczeń NATO. W Gdyni zaczęła się morska faza Baltops 2026. Dowodzą Amerykanie. Razem z nimi ćwiczą sojusznicze okręty takich państw jak Wielka Brytania, Łotwa, Litwa, Holandia czy Dania. I oczywiście polska marynarka wojenna. Jaki jest plan?

0: tych ćwiczeń. O tym reporter Radia Z Maciej Bąk.
1: Sojusznicza flota wspólnie ćwiczy to, co dziś na wojnie gra pierwsze skrzypce, czyli skuteczne wykrywanie i przeciwdziałanie dronom, zarówno tym podwodnym, jak i powietrznym. Baltops to też ćwiczenia z zakresu obrony powietrznej i neutralizacji min. Polska marynarka wojenna desygnowała na Bałtyk 5 okrętów, mówi wiceadmirał Jarosław Ziemiański.
2: Przez okręty, nazwijmy to uderzeniowe, przez okręty desantowe i okręty walki minowej.
1: Pierwszy tydzień ćwiczeń to zgrywanie w ramach grup zadaniowych, potem okręty dostają do wykonania konkretne misje. Gdynia, Maciej Bąk, Radio Z.
0: Morska faza ćwiczeń Baltops 2026 potrwa do 19 czerwca, zakończy się w Niemczech. Dowódca Mazowieckiej Brygady WOT z zarzutami prokuratury. Pułkownik Witold B. miał się dopuścić wyłudzeń z wojska i Agencji Mienia Wojskowego. Według prokuratorów z procederu zrobił stałe źródło dochodu. O szczegółach tej sprawy reporter Radia Z Daniel Wrzos.
3: Terytorials miał wyłudzić świadczenia z tytułu rozłąki i przejazdów, które w rzeczywistości nie miały miejsca. Oszustwa były na szkodę m.in. bazy lotnictwa szkolnego w Radomiu oraz Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie i w Lublinie, z których wyłudził nienależne świadczenia z tytułu nieodpłatnego zakwaterowania. To, jak mówi Radio Z Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej, było jego stałym dochodem.
4: Te czyny były popełnione w dość długim przedziale czasu.
3: Dowódca został zawieszony do czasu zakończenia postępowania.
0: Jego obowiązki w 6. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej przejął podpułkownik Artur Wasilewski. Budowa tuneli kolejowych w Łodzi ma przyspieszyć. Pomoc ma w tym porozumienie między spółkami CPK i PKP Polskie Linie Kolejowe. Porozumienie dotyczy prac w okolicach dworca Łódź Fabryczna. Więcej o tym wie Mateusz Szkudlarek.
5: W Łodzi powstają dwa tunele. Jeden na potrzeby kolei dużych prędkości, która połączy Łódź z Warszawą, Wrocławiem i Poznaniem. Drugi, tak zwany tunel średnicowy, to inwestycja, która stanęła w miejscu po katastrofie budowlanej 2 lata temu, gdy zawaliła się jedna z kamienic na trasie drążenia. Ostatecznie kolej zerwała umowę z dotychczas wykonawcą. Porozumienie ze spółką CPK ma odblokować część prac, mówił mi Rafał Wilgusiak z PKP PLK.
6: Spółka Centralny Port Komunikacyjny będzie odpowiadała za kontynuację przyjętych robót konstrukcyjnych.
5: Chodzi o komorę przy dworcu fabrycznym, gdzie oba tunele będą się spotykać. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Budowa trasy kolei dużych prędkości między Warszawą a Łodzią ma się skończyć za 6 lat. Dziś ulicami Gdańska przejdzie Marsz Równości. Oznacza to również utrudnienia w centrum miasta. Przemarsz zaczyna się o 16 na skwerze Świętopełka Wielkiego. Uczestnicy kolorowego pochodu przejdą szeroką pod walem staromiejskim i wałami piastowskimi, a następnie wałową. Zakończenie nad Martwą Wisłą na terenie historycznej Stoczni Cesarskiej około 18. W Poznaniu trwa wielki festiwal ukulele. To jedyna taka impreza w Europie. Setki muzyków grają na ulicach Poznania na, jak mówią organizatorzy, najradośniejszych instrumentach świata. Festiwal to wspólne koncertowanie i warsztaty z nauki gry. Jest to 10. i ostatnia edycja tej imprezy, mówi organizator Piotr Kończal.
7: Jestem fanem tego, żeby w odpowiednim momencie pewne inicjatywy zamykać. One wtedy są fajnie zbudowane wspomnieniami. Hasło tegorocznej ostatniej imprezy po prostu bawmy się. Radość, taniec, zabawa.
0: Festiwal Cały Poznań Ukulele potrwa do niedzieli. Maja Chwalińska może stać się wzorem dla młodych tenisistek, przekonują trenerki i trenerzy. Polka awansowała do finału French Open. To niewiarygodny sukces, mówi trenerka Iwona Maliszewska z warszawskiego AWF w rozmowie z Adamem Kaźmierczakiem.
8: Ten sukces Maji Chwalińskiej to jest impuls dla młodych zawodniczek i jak on jest duży.
9: No myślę, że olbrzymi. No myślę, że lepszego chyba nie można sobie wymarzyć. Od samych eliminacji no jest zawodniczka w stanie być tak przygotowana i mentalnie, i fizycznie, żeby dojść do finału. Więc myślę, wielka duma i radość. Wielka nadzieja, myślę, że dla w ogóle tenisa kobiecego, że przy braku fizyczności no można znaleźć sposób na najlepsze zawodniczki.
0: Maja Chwalińska jest pierwszą zawodniczką w historii French Open, która przeszła kwalifikacje i dostała się do finału paryskiego turnieju. Dziś w walce o Puchar Wielkiego Szlema zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Początek około 15.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

Happy birthday. See, make a wish.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Po reklamie.
3: Druga. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Uwaga kierowcy, są utrudnienia na śląskim odcinku A4 w pobliżu miejscowości Chechło. To między węzłami Łany, Nogowczyce. Zderzyły się dwa auta osobowe i ciężarówka. Jezdnia w kierunku na Wrocław jest zablokowana. Uważajcie. Ukraińska marynarka wojenna potwierdziła, że jeden z morskich dronów zgubił się podczas operacji na Morzu Czarnym. To prawdopodobnie ta jednostka eksplodowała w porcie w Rumunii. Co z pozostałymi dronami znalezionymi przy rumuńskim wybrzeżu? Sytuację śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocławski.
4: To wciąż jest przedmiotem postępowania zarówno rumuńskich, jak i ukraińskich służb, ale zdjęcia i filmy opublikowane przez rumuńskie media wskazują, że także w przypadku pozostałych dronów chodzi o ukraińskie jednostki Sea Baby. Według ukraińskiej marynarki wojennej bezzałogowiec zboczył z kursu w związku z działaniami Rosji, która zakłócała systemy radiowe i nawigacyjne. Na miejscu rumuńskie służby wciąż przeszukują nabrzeże w poszukiwaniu kolejnych jednostek. Wciąż obowiązuje także zakaz zbliżania się do wody.
3: Ambasada RP w Rumunii zaleciła stosowanie się do zaleceń i wytycznych lokalnych służb. Przywódcy Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii spotkają się jutro z prezydentem Ukrainy. Wołodymyr Zełenski pojawi się w Londynie, by omówić sposoby zwiększenia presji na Rosję. Jak podkreślił Pałac Elizejski, Rosja znajduje się w stanie militarnej, gospodarczej i strategicznej porażki. Putin nie widzi powodu, by spotykać się z Zełenskim. To reakcja na list otwarty w sprawie zakończenia wojny, który opublikował prezydent Ukrainy. Władimir Putin twierdzi, że konflikt z Kijowem skończy się bez cienia wątpliwości dopiero wtedy, gdy Rosja osiągnie cele, które sobie założyła. Nawiązując do propozycji spotkania, jaką złożył Zełenski, dodał, że ma to znaczenie tylko dla strony ukraińskiej, która chce w ten sposób wstrzymać postępy rosyjskich sił zbrojnych. Zwracając się do rosyjskiej armii, powiedział: pracujcie, bracia. Szef MON wezwał Ukrainę do ponownego przeanalizowania decyzji o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Film z wystąpienia Władysława Kosiniaka-Kamysza został opublikowany w mediach społecznościowych i opatrzony ukraińskim tłumaczeniem. Apelu wysłuchał reporter Radia Z Michał Dzienyński.
5: Postanowienie prezydenta Ukrainy w sprawie UPA jest dla Polaków nie do zaakceptowania, mówi szef resortu obrony. Zamiast łączyć, dzieli sojuszników.
6: Trudno jest nam zrozumieć wynoszenie UPA na sztandary współczesnego państwa ukraińskiego. Dla Polaków UPA nie jest neutralnym symbolem walki o wolność. Dla Polaków UPA jest przede wszystkim symbolem zbrodni dokonanych na bezbronnych cywilach.
5: Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla też, że decyzja w sprawie UPA to również tlen dla rosyjskiej propagandy.
3: Ukraińska powstańcza armia jest odpowiedzialna za eksterminację Polaków na Wołyniu w trakcie II wojny światowej. Odnawialne źródła energii wypierają węgiel. Z najnowszego raportu Forum Energii wynika, że w ubiegłym roku spadł udział tego surowca w produkcji energii w naszym kraju. Aktualnie stanowi połowę, reszta to odnawialne.